0: SK 106 i 6.
1: Jesteś tylko sumą swoich suplementów. Żyjesz nudno od weekendu do weekendu. Jak pamiętać o poszukiwaniu piękna? Póki jest w portfelu cash, to nie widzę sensu. Chciałbyś przejąć na weselu cały dance floor. Chciałbyś wiedzieć, jak uwolnić się od stresu. Chciałbyś, żeby życie przejął

piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lok mi pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy,

0: Reklama.
1: Mam ochotę na safari.
0: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
0: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
0: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
2: I po reklamie.
3: SK Żary News.
4: Daty urodzenia, liczby, horoskopy, tarot i uzdrawiające dźwięki. Dla jednych ciekawostka, dla innych sposób podejmowania ważnych decyzji. Czym jest astrologia? O tym opowiadają Marta Słowińska-Janusz i Aleksandra Matusiak ze Stowarzyszenia Kręgu Kobiet Kreatywnych.
5: Samą numerologią interesuję się ponad 25 lat, a pracuję, myślę, że około ponad 10 jako numerolog. Odważyłam się też z tym pracować, z tym narzędziem. I od jakichś dwóch i pół, trzech lat jest ogromny wzrost zainteresowania tymi metodami analizy osobowości, można by było powiedzieć, charakteru człowieka. Jest ogromne zainteresowanie, ogromny wzrost różnych metod modyfikowanych, różnych systemów numerologicznych wykorzystywanych. Bardzo dużo tego jest w internecie przede wszystkim. Także tak, widzimy, że jest ogromne zainteresowanie.
6: Czy jakiś trend się może wytworzył? Czy
5: ogromny. My też zauważamy taką powtarzalność, bo to jest ciekawe, że w ubiegłym stuleciu, około lat 20. również był taki boom
7: na ezoterykę.
5: Więc widzimy tą powtarzalność, że właściwie...
7: Takie cykle astrologiczne.
5: To są takie cykle numerologiczne, które są powtarzalne po prostu, więc nas to jakby bardzo nie dziwi, no aczkolwiek fajnie jest tego doświadczyć.
6: Mhm. Ale mówią, że 2026 to jest jak powrót do 2016, więc może coś w tym jest.
7: 10 numerolog, 10 lat.
5: Tak, to jest, no jest to troszeczkę inaczej mimo wszystko. Owszem, to jest taki cykl dziesięcioletni, dziewięcioletni w sumie tak naprawdę, bo w numerologii kończymy na tej liczbie 9, aczkolwiek jak ktoś interesuje się bardziej numerologią, to wie, że to nie do końca tak jest. Można powiedzieć, że jest podobnie.
6: A czy trzeba gdzieś tak, nie wiem, być rozwiniętym duchowo, żeby bardziej się w to zagłębić?
5: Nie, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że tak naprawdę wszyscy posiadamy ogromne zasoby intuicji. Nie każdy z tego po prostu umie korzystać, a niektórzy korzystają i nawet nie wiedzą. Także to wydaje mi się, że to jest w taki sposób odbierane. Tak? Nie trzeba jakoś bardzo być duchowo rozwiniętym. Tak? Teraz też jest taka moda. Tak, jest teraz taka moda na rozwój duchowy. To się różnie tam nazywa. My to czasem nazywamy różową duchowością, bo my oprócz tego, że, a może właśnie dzięki temu, że zajmujemy się z Olą tym, czym się zajmujemy, czyli astrologią, numerologią, różnymi innymi technikami, które prowadzą właśnie do rozwoju człowieka tak naprawdę, bardzo mocno stąpamy po ziemi. My nie odlatujemy na żadne różowe chmurki, tylko bardzo mocno przy pomocy, w moim przypadku, głębokich analiz matematycznych staramy się zrozumieć, co tutaj robimy na tej ziemi, odnajdywać nasze talenty i wszelkiego rodzaju predyspozycje. Także my mocno stoimy na ziemi. Ten rozwój duchowy u nas jest z perspektywy uziemienia tak naprawdę, tego tu i teraz, tak? To jest nierozerwalne, owszem, ale no tak jak już powiedziałam, przede wszystkim liczy się tu i teraz, to co teraz robimy, tak? Życie codzienne, mamy taką tendencję i zauważamy to w szeroko pojętej duchowości, też tej internetowej bardzo często, bo teraz wszystko się rozgrywa właśnie gdzieś tam online w internetach. My jeszcze jesteśmy tym pokoleniem, które czytało książki dużo i szukało w bibliotekach i w różnych takich niedostępnych już teraz miejscach.
7: Antykwariatach.
5: Tak. No zauważamy, że ta duchowość prowokuje do takiego odrealnienia, tak? Ludzie zapomnieli, żeby faktycznie docenić, zauważyć te efekty wow, które się takie w duchowości pojawiają, takie przeżycia głębokie, zapomnieli, żeby szukać tego w codzienności, czyli w każdym dniu, w tym, co robisz na co dzień, odnajdywać to, tak? Także tęsknią za jakimiś takimi uniesieniami, szukają tego na różnych kursach, warsztatach, duchowych szkołach, a tak naprawdę zapomnieli, że to wszystko jest w nas i można to odnaleźć w codzienności, w codziennych czynnościach tak naprawdę.
6: Mhm.
2: Jest takie powiedzenie, że nasza teraźniejszość tworzy naszą przyszłość, więc jeżeli skupiasz się na przykład na rozpamiętywaniu przeszłości albo martwisz się o swoją przyszłość, to w zasadzie nie żyjesz. Więc dlatego my też często to mówimy, że tutaj, w teraźniejszości budujesz swoją przyszłość, więc nie zamartwiaj się o swoją przyszłość, bo ona jeszcze nie nastąpi. Musisz zadziałać w tu i teraz.
6: Wspomniałyście intuicja. Jaki to ma związek?
5: Każdy z nas posiada swego rodzaju intuicję. To jest tylko słowo, które jakby odzwierciedla to nasze czucie. Każdy z nas ma do tego predyspozycję, żeby przeczuwać, co się dzieje wokół niego, tak? Jaką decyzję podjąć. Bardzo często mówimy wtedy, że podjęliśmy dobrą decyzję. Ja z perspektywy numerologii mogłabym powiedzieć, że o, tutaj zadziałał twój dzień i miesiąc urodzenia, tak?
2: W astrologii z kolei no, każdy z nas się urodził gdzieś z jakimś księżycem. Ja jako astrolog, jak przychodzą do mnie ludzie na analizy astrologiczne, to każdy ma kosmogram i każdy człowiek, niezależnie czy to będę ja, czy to będziesz ty, czy to będzie wujek Zdzisiu, czy to będzie ciocia Zosia, każdy z nas urodził się z kosmogramem, w którym jest Słońce, Księżyc i wszystkie planety. Księżyc w astrologii odpowiada między innymi Księżyc za intuicję, więc każdy z nas ma tą intuicję, tylko teraz astrologia pomaga nam odkryć, jakiego rodzaju jest to intuicja. I tutaj kłaniają się aspekty astrologiczne, znaki zodiaku, domy horoskopu i po prostu w astrologii, kiedy przychodzi do mnie ktoś taki, ja patrzę na te, jak to Marta mówi, krzaczki, czyli na to koło horoskopu, to ja od razu rozpatruję Słońce, Księżyc i to mi daje obraz, jak ten człowiek pokazuje się na zewnątrz, a jaki jest, kiedy na przykład zamykają się drzwi mieszkania i jest w domu. Jak się zachowuje po prostu w takiej codzienności swojej sam ze sobą. I to o tym właśnie w astrologii mówi nasz Księżyc, ale Księżyc też mówi o intuicji, o tym, że coś przeczuwamy. I teraz kwestia tego, w jakim znaku horoskopu masz ten Księżyc, będziesz na przykład popłyniesz za tą intuicją, poczujesz to i będziesz chciała za tym pójść, a niektórzy mogą mieć tak trudne aspekty, że będą bardziej rozpatrywać różne problemy z poziomu głowy, na przykład z poziomu Merkurego zamiast Księżyca. Więc myślę, że każdy z nas, nawet nie myślę, jestem pewna, że każdy z nas ma w sobie pokłady intuicji, tylko jest kwestia tego, żeby je rozpoznać i nauczyć się je wykorzystywać.
6: A jeśli chodzi o horoskopy, bo tutaj myślę, że większość sobie taki horoskop czyta, czy to naprawdę ma odzwierciedlenie, bo niby mówi się, że jest tak napisane, żeby pasowało w większości do każdej osoby, czy gdzieś jednak faktycznie pod tym znakiem zodiaku dużo możemy wyczytać?
2: To znaczy ja zawsze mówię tak, że nie jesteśmy jednym znakiem zodiaku. Z reguły ludzie wiedzą, w jakim znaku zodiaku było ich słońce, no bo spod jakiego jesteś znaku, co nie? No to jest moment, który pokazuje nam, w którym znaku zodiaku, w jakim momencie po prostu to słońce się znajdowało w momencie naszych urodzin. Ja na przykład jestem skorpionem, Marta jest baranem, nie wiem spod jakiego ty jesteś znaku.
6: Ryby.
2: O, ryby. Więc w tym czasie właśnie słońce przebywało w danym znaku zodiaku, ale oprócz słońca w naszym kosmogramie mamy jeszcze mnóstwo planet i to są planety tak zwane personalne, są planety socjalne oraz planety pokoleniowe. Ich razem planet samych plus światła, słońce, księżyc jest 10. Do tego dochodzą różne elementy horoskopu, które tutaj teraz nie będę mówić, bo nie chcę zanudzać, ale my nie jesteśmy tylko i wyłącznie znakiem zodiaku. A te horoskopy gazetowe, które często widujemy, no to one przede wszystkim piszą o tym znaku solarnym, ale może się okazać, że na przykład jesteś solarnym rakiem, ale masz na przykład księżyc w lwie i resztę planet właśnie tych takich osobistych w znaku lwa i przez twoją osobowość, przez twój charakter bardziej będzie wybijał się ten archetyp znaku lwa i możesz na przykład czytając horoskopy stwierdzić, że w ogóle do mnie nie pasuje ten horoskop znaku raka, bo ja taka nie jestem, a czytasz lwa i mówisz, wow, pasuje, a się okazuje, że na przykład masz tam ascendent, księżyc, Merkurego i powiedzmy Wenus, więc będziesz bardziej tym archetypem. Dlatego tak ważne jest, żeby znać swój kosmogram, a gazetowe horoskopy właśnie, one powstały na przełomie XIX i XX wieku, które zostały rozpropagowane jakby, żeby rozpropagować astrologię i pomóc ludziom właśnie identyfikować swoją osobowość na podstawie 12 archetypów, czyli 12 znaków zodiaku, właśnie w tych czasach powstała ta gazetowa astrologia. I z jednej strony intencją tego człowieka było rozpropagowanie astrologii, żeby zaczęli ludzie się nią interesować. No ale niestety później została ona, że tak powiem, sprowadzona tylko do tych horoskopów gazetowych, co sprawiło, że ludzie zaczęli drwić z astrologii, śmiać się, a nie pasuje mi coś tam, takie wiesz, rozumiesz. Mhm. Także trzeba po prostu brać astrologię na poważnie, bo zarówno astrologia, jak i numerologia to są starożytne nauki. I my z Martą uważamy, że wielcy tego świata nadal korzystają z zasobów, narzędzia, jakim jest astrologia i numerologia. Kiedyś na każdym szanowanym się dworze był astrolog, numerolog, w ogóle te dziedziny były połączone, teraz zostały one rozłączone, nie wiem po co. Bardzo ważne jest właśnie to, żeby nie skupiać się tylko na tym słońcu, bo my nie jesteśmy tylko znakiem solarnym.
5: Generalnie nie ma dobrego numerologa, który nie musiałby się interesować astrologią, czyli to jest nierozerwalne. No my mamy to szczęście z Olą, że pracujemy we dwie.
7: Tak.
5: I się uzupełniamy. Tak, idealnie się złożyło.
6: Może tak miało być.
5: Tak, to gwiazdy może nam tutaj. Jeśli chodzi o numerologię, jest dokładnie bardzo podobnie, jak tutaj Ola powiedziała o astrologii, że to nie są tylko liczby od 1 do 9, tak jak podpowiada nam internet bardzo często, ale w numerologii to jest szereg podliczb, które mają na nas wpływ. Tak zwane podliczby, z których ta główna liczba wynika. Dlatego numerologia to są też nasze imiona i nazwiska, które są tak zwaną zmienną w numerologii, ponieważ czasem zmieniamy, dodajemy sobie jakieś imię, zmieniamy, my kobiety zwłaszcza, zmieniamy nazwisko po ślubie, więc zmieniają nam się pewne aspekty naszej osobowości, takie jak liczba duszy, liczba ekspresji zewnętrznej czy celów życiowych. Ja bardzo często, jak kobiety tutaj do nas przychodzą na takie sesje, które mają, powiedzmy, dość ciekawe życie osobiste i słyszą od swoich mężów, no zmieniłaś się po ślubie. No tak, zmieniłaś się po ślubie, ponieważ przyjęłaś nazwisko męża i nastąpiły zmiany w twojej liczbie duszy, ekspresji zewnętrznej, celów życiowych. Więc numerologia daje nam, tak samo jak astrologia, tak bogaty wachlarz wszelkiego rodzaju potencjałów, wyzwań, właśnie liczb, które prowokują nasze życie, takie liczby jak liczby cyklów życiowych, punktów zwrotnych, tak zwanych dekoracji drogi życia. Sama droga życia jest po prostu jakby punktem odniesienia. Jedną z najważniejszych i liczb, które zawsze już z nami zostaną, to jest liczba naszego dnia urodzenia, która odpowiada za nasze codzienne reakcje, spontaniczne decyzje, spontaniczne reakcje właśnie.
2: A w astrologii to jest właśnie księżyc, czyli to się pięknie uzupełnia.
5: Tak, to my na podstawie, to też nie jest nasza taka wiedza książkowa, tylko nasza wiedza doświadczenia pracy z astrologią i numerologią, bo prowadzimy wspólne sesje, które niezwykle uzupełniają cały ten wachlarz możliwości, jakie dają osobno astrologia i numerologia. No, nam daje to ogromne spełnienie, no i takie w związku z tym, że ja mam księżyc w pannie i i lubię analizować pewne rzeczy, lubię dojść do przyczyny, lubię jak to zawsze mówię, do podszewki rozwinąć temat. Daje nam niezwykłe pole tutaj do popisu, do studium człowieka, jego charakteru po prostu.
6: Mhm. A godzina urodzenia też pewnie ma znaczenie.
5: Ma bardzo duże znaczenie, tak samo w astrologii, jak i w numerologii, aczkolwiek numerolog jest w stanie bez godziny urodzenia wyznaczyć wszystkie najważniejsze aspekty portretu numerologicznego.
2: No w astrologii godzina jest bardzo istotna, ponieważ właśnie dzięki godzinie i miejscu urodzenia, całej dacie, czyli dzień, miesiąc, rok plus godzina i miejsce urodzenia, wyznaczamy wtedy taki szczegółowy horoskop. Bardzo ważna właśnie jest ta godzina i miejsce, ponieważ one nam pokazują, pozwalają wyznaczyć domy horoskopu, czyli obszary, jest 12 domów horoskopu, tak jak 12 znaków zodiaku i ascendent. I wczoraj tak rozmawiałyśmy o tym ascendencie tutaj na Kręgu Kobiet i padło pytanie, co to jest ten ascendent? I ascendent to jest, ja to lubię mówić, że to jest nasz drugi znak zodiaku. To jest znak zodiaku, który w wschodził w momencie naszego urodzenia, czyli był najbardziej wysunięty na punkt najbardziej wysunięty na wschód. I można być na przykład zodiakalnym skorpionem, ale mieć ascendent w innym znaku zodiaku. I ascendent przede wszystkim on mówi o tym, jak my się pokazujemy na zewnątrz. To jest trochę taka nasza maska. I ja na przykład jestem zodiakalnym skorpionem, ale mam ascendent w lwie. Więc można powiedzieć, że tutaj jest taka mieszanka skorpiona i lwa. Marta na przykład jest zodiakalnym baranem, ale ma ascendent w bliźniętach, dlatego też zawsze mówimy, że Marta to jest taka rozgadana i jak ma coś trzeba powiedzieć, z kimś porozmawiać, coś załatwić, to zawsze wysyłam Martę, bo ona ma gadane.
5: Jest zabawnie, jest przy okazji właśnie zabawnie. Ale my się śmiejemy, że astrologii, takich podstaw astrologii i numerologii powinno się uczyć w szkole, tak, bo byłoby naprawdę łatwiej. I to też mówimy z własnego doświadczenia, ponieważ nasza praca jest przede wszystkim poparta naszym doświadczeniem, nie tylko zawodowym, ale również osobistym. Inaczej chyba nie umiemy pracować. Nie umiemy po prostu tutaj rzucać teoriami z książek, po prostu skupiamy się przede wszystkim na naszym doświadczeniu, co nam niezwykle pomaga w naszej pracy. I moim takim doświadczeniem osobistym jest takie uparcie, dążenie do tego, żeby właśnie ta astrologia i numerologia była uczona w podstawach gdzieś w szkołach, ponieważ bardzo dużo ułatwia to, zwłaszcza dzieciom później, rozwijanie talentów. I moim przykładem jest mój syn najstarszy, który spełniał moje ambicje, czyli szedł do szkoły muzycznej, bo ja bardzo kiedyś chciałam, a ewidentnie po przeanalizowaniu jego portretu numerologicznego wybrzmiewał talent plastyczny, który został przeze mnie po prostu zaniedbany. I teraz mój syn właściwie i nie gra na instrumencie, bo nie lubi, i nie rysuje, ponieważ nie rozwijał tego talentu, więc bardzo dobrze jest znać kosmogram, czy też portret numerologiczny swoich dzieci, żeby móc rozwijać te potencjały, które są naprawdę wywyższone w takim portrecie numerologicznym, czyli ich talenty, tak zwane bloki liczbowe się w portrecie numerologicznym kształtuje, które pokazują nam te zasoby i te tak zwane niedobory, czyli na co bardziej zwrócić uwagę. To jest fantastyczne narzędzie, po prostu narzędzie.
2: No ja tutaj muszę dodać ze swojej strony, bo tak jak Marta powiedziała, pracujemy nie tylko na wiedzy opartej z książek, ale również na swoim doświadczeniu. Ja swoją przygodę z astrologią również zaczęłam dosyć dawno, jeszcze jako nastoletnia dziewczyna, ale przez to, że wychowałam się w mocno katolickiej rodzinie, gdzie to było takie negowane, ja nie mogłam, że tak powiem, wcześniej rozwinąć skrzydeł. Dopiero w zasadzie od kilku, sześciu, siedmiu, ośmiu lat, no tak chyba z ośmiu lat, tak na serio zajmuję się astrologią, kiedy mam odwagę właśnie wychodzić z tym do ludzi, bo wcześniej, no niestety długo też przez to, że nie mogłam wychodzić ze swoimi pasjami, bo było to negowane w mojej rodzinie, ja nie potrafiłam określić się, co ja bym chciała w życiu tak naprawdę robić. I kiedy odważyłam się właśnie zajrzeć do tej astrologii tak na serio, przeanalizowałam swój kosmogram, no to tam wyszło, że właśnie to, co powinnam robić, to jest kontakt z ludźmi, praca z drugim człowiekiem, właśnie też poprzez te narzędzia astrologii. I ja co sobie tak mówię, że to jest taka moja misja chyba na to wcielenie, żeby mówić o tej astrologii i pomagać ludziom, chociaż ja wiem, że też astrologia jest narzędziem nie dla wszystkich, bo dla mnie jest to bardzo ważne narzędzie, które pomaga mi żyć i to jest mój taki swoisty język symboli, który pomaga mi funkcjonować w tej rzeczywistości, ale są ludzie, którzy na przykład będą negować astrologię, oni na przykład wybiorą psychologię, ale to też jest narzędzie do rozwoju intuicji. Podobnie karty tarota, runy, którymi Marta się też zajmuje, czy właśnie numerologia, to wszystko są narzędzia do rozwoju naszej intuicji. I ja kiedy poznałam swój horoskop, mam też adoptowanego syna, tutaj Marta mówiła o swoim synu, ja też właśnie dzięki analizie jego horoskopu no zauważyłam, jakie są problemy, że na przykład ma problemy w komunikacji, bo ma mocno obsadzony dom 12, właśnie ten księżyc i Merkurego w domu 12. Marsa na ascendencie, tutaj może mówię jakimiś takimi szyframi, ale dla mnie to jest zrozumiałe. I po prostu ja, kiedy zauważyłam ten horoskop mojego syna, kiedy sobie go otworzyłam, zrobiłam synastir z moim horoskopem, to dla mnie jakby się po prostu otworzył świat i mówię, aha, to dlatego on jest taki, dlatego ma problemy z tym, dlatego ma problemy z tamtym, muszę zmienić podejście. No i mówię, teraz małymi kroczkami zmieniamy to podejście, ale dzięki astrologii właśnie, dzięki astrologii mogłoby przyjść mi tutaj z 10 psychologów i mi mówić różne rzeczy, do mnie to nie dociera. Ja po prostu dzięki językowi astrologii potrafię sobie to przełożyć, co na przykład ktoś widzi w jakiejś innej formie. A ja patrzę na kosmogram i dla mnie wszystko jest jasne.
5: Czyli to są takie astrologia, numerologia, to są narzędzia, które też pozwalają zrozumieć pewne zachowania naszych bliskich. My po prostu wtedy przestaje się manifestować to taka nasza potrzeba oczekiwań, nie? Przestajemy oczekiwać, a zaczynamy rozumieć naszych bliskich, nasze rodziny, ludzi, z którymi mamy kontakt na co dzień.
6: Czyli otwiera to oczy.
5: Otwiera oczy, pomaga w naszej współpracy. Na przykład my znamy z Olą swoje dobre i mniej dobre strony. Poprzez kosmogram i poprzez portret numerologiczny znamy siebie, wiemy, na co nas stać, wiemy, czego od siebie oczekiwać i naprawdę niezwykle się uzupełniamy, ale dzięki tej wiedzy tak naprawdę.
2: No to właśnie nawet wykorzystywane jest to w taki sposób, że ja wiem, że jak trzeba z kimś porozmawiać, coś załatwić, no to wtedy wysyłam Martę, bo wiem, że ona ma cierpliwość, ma ten księżyc w pannie, a ja z moim księżycem w baranie, to po prostu jak mam coś załatwić i mi nie idzie, to się wściekam. Dlatego ja wolę, Marta, ty to załatw, a ja jestem w innych sprawach. Ja jestem w sprawach bardziej organizacyjnych, że trzeba coś przypomnieć, zapisać w kalendarzu. Także wykorzystujemy te swoje potencjały, zasoby, ale również znamy swoje wady, które też można wyczytać z portretu i z horoskopu. I po prostu ja wiem, że na przykład do tego się nadaje i na przykład Marta załatwi to lepiej. Albo z niektórymi sprawami Marta mówi, ja tego nie ogarnę, dobra, ja to załatwię, co nie? Także to jest naprawdę pomocne.
5: Mhm. Wyczytujemy tak jak już powiedziałam, tak zwane niedobory, jakie mamy w portrecie numerologicznym, czyli właśnie te tak zwane wady. No to słownictwo jest takie ubogie, powiem szczerze. To ciężko nazwać wadą, po prostu
2: to są
5: rzeczy...
2: Wyzwania, tak.
5: Tak, to są rzeczy, do których my się nie nadajemy, bo nie nadajemy się do wszystkiego,
2: nie
5: tak? Nie ma ludzi od wszystkiego. Predyspozycje. Tak. Więc umiemy to po prostu dzięki tej wiedzy i zrozumieniu siebie nawzajem, umiemy to sprawnie w naszej współpracy, w naszym działaniu, tutaj w stowarzyszeniu również wykorzystywać po prostu i żadna do drugiej nie ma o to pretensji, bo każda zna swój portret i swój kosmogram, także znamy się jak łyse konie, to tak dosłownie, tak?
2: Ja to się śmieję, jest nawet takie powiedzenie, zamiast się dołować, naucz się astrologii i obwiniaj o wszystko planety.
5: No, tak, dokładnie tak jest.
6: A jeśli chodzi o pierwszą taką sesję na przykład, na którą ktoś chce przyjść, chce się dowiedzieć, czy my musimy się jakoś przygotować, jakoś się wyposażyć w informacje odnośnie nas samych, jak taki portret na przykład się tworzy?
5: Tak, wiedza jest niezbędna, oczywiście przede wszystkim swojej pełnej daty urodzenia. Jeśli chodzi o numerologię, wskazana jest godzina urodzenia. Oczywiście ja sobie poradzę bez tej godziny, ale jak jest znana, to super. My już wiemy, że taką godzinę można sprawdzić w Urzędzie Stanu Cywilnego, bo te godziny są tam zapisywane. Możliwe, że nie wszystkie roczniki, ale większość naszych sesji. Tak, nawet była taka sytuacja, że pamiętam, że miałyśmy bardzo dużo sesji u dziewczyn, które nie znały swojej godziny urodzenia i były pielgrzymki do naszego Urzędu Stanu Cywilnego i za którymś razem tam panie urzędniczki, które obsługiwały te nasze klientki, to co? Do wróżki idziecie? Takie zabawne. Ale tak, ta godzina jest bardzo pożądana w numerologii, miejsce urodzenia oczywiście i pełne imię i nazwisko. Pełne, czyli wszystkie imiona, jakie posiadamy, nawet zbierzmowania, jeśli ktoś takie posiada. Dobrze jest to sprawdzić. Wszystkie nazwiska, przede wszystkim jeśli chodzi o kobiety, to rodowe i później, które właściwie wszystkie, bo są też kobiety, które są po rozwodach, miały kilka nazwisk, więc ja potrzebuję wszystkie te dane, tak, żeby określić jak najwięcej w portrecie numerologicznym. Teoretycznie najważniejsze jest to pierwsze nazwisko, pod którym przyszliśmy na świat. Mhm. To jest
2: no, w astrologii przede wszystkim, ja tam nie biorę imion i nazwisk pod uwagę, tutaj głównie skupiam się na dacie urodzenia, czyli dzień, miesiąc, rok, godzina i miejsce. I wtedy można wyznaczyć tak zwany horoskop urodzeniowy, czyli to jest mapa naszego, jakby mapa nieba na dzień i moment naszego urodzenia.
5: Tak.
2: Ja to lubię tak właśnie mówić, że to jest taka mapa potencjałów i wyzwań naszego życia, ale w astrologii nie tylko określamy, tutaj Marta tak samo w numerologii, nie tylko określamy to, jacy jesteśmy, jaka jest nasza osobowość. My możemy również dzięki astrologii i numerologii spojrzeć w przyszłość. W astrologii są to tranzyty, są to progresje, to już są takie metody bardziej, takie metody prognostyczne, czyli bardziej takie zaawansowane, że na podstawie tego horoskopu urodzeniowego możemy spojrzeć jak aktualne tranzyty planet wpływają na poszczególne, że tak powiem, zakresy naszego życia. I to jest naprawdę bardzo fajne, bo można sobie wyznaczyć na przykład taki horoskop urodzeniowy zwany solariuszem. Na dzień urodzin, w dniu urodzin po prostu można przyjść do astrologa, zrobić sobie taki prezent i wyznaczyć sobie horoskop urodzeniowy zwany solariuszem, który mówi nam, pokazuje jakby taką ogólną prognozę całego roku.
5: W numerologii jest dokładnie tak. Dokładnie tak samo. Też robi się solariusz taki numerologiczny. Wyznaczamy tak zwany rok osobisty, rok numerologiczny, który jest ogólny dla każdej drogi życia. Rok osobisty jest już bardzo osobisty. Wyznaczamy miesiące osobiste, dni, a nawet godziny osobiste, tak? Więc bardzo często przychodzą osoby, które mają na przykład trudne rozmowy o pracę albo w ogóle jakieś takie trudne wydarzenia i proszą o wyznaczenie godziny osobistej w danym dniu,
2: żeby... Pójść na rozmowę o pracę, tak, o której, czy o 15, czy o 16.
5: Tak, żeby mieć tą siłę taką energetyczną, bo czasami jest tak, że budzimy się rano i powiedzmy od godziny 7 czujemy się, jakby ktoś z nas spuścił powietrze, a dopiero odżywamy od 12. Często mówimy, ach, wypiłam kawę i już jest lepiej.
2: Tak, tak.
5: A my patrzymy w taki godziny, portret numerologiczny, sprawdzamy godziny osobiste i się okazuje, że na przykład od 3 rano do 7 rano to była katastrofa. Tak. Nie? I potem trzeba było dojść do siebie, tak zwane godziny pustki, gdzie musimy bardziej na siebie uważać. I jeśli chodzi o numerologię, jesteśmy w stanie zaplanować każdy miesiąc tak naprawdę, wyznaczyć jego...
2: Podobnie w astrologii.
5: Tak, tak. Jego aspekty i dzięki temu łatwiej się, że tak powiem, idzie przez życie, tak?
2: No myśmy, ale to już dla pasjonatów chyba. Ale miałyśmy, że z Martą wyznaczałyśmy już i na przykład godzinę, datę rozmowy o pracę, ślubu, czy na przykład...
5: To bardzo często.
2: Tak, tak, właśnie o godzinę ślubu w urzędzie, na przykład jeżeli ktoś bierze, czy na przykład zamówić sobie na godzinę 13 czy na 15, to też jest różnica.
5: Ale miałyśmy też wyznaczenie daty ślubu, bo to wszystko ma znaczenie, wtedy tak. Wyznaczamy całą datę.
2: Czy na przykład tego lipca, czy na przykład innego lipca, bo tutaj właśnie bardzo ważne tak. Są. Tutaj akurat mówię, numerologia mówi, bo to jest ten dzień, ale w astrologii też są ważne aspekty tutaj, jakie zachodzą. Oczywiście. I wtedy to się bierze też pod uwagę horoskop osób, którym się wyznacza tą godzinę.
5: Tak, takie robimy, wyznaczamy wtedy liczbę rodziny, liczbę tego małżeństwa, wyliczamy dogodną datę, dogodną godzinę. Miałyśmy taki przypadek, kiedy osobno byłyśmy poproszone bodajże, byłyśmy osobno poproszone o wyznaczenie i wyznaczyłyśmy dokładnie ten sam dzień i dokładnie tą samą godzinę.
6: Nie wiedząc,
5: bez porozumienia i potem chyba kilka dni po tych naszych sesjach miałyśmy taką rozmowę i Ola do mnie mówi, wiesz, tam wyznaczałam ostatnio godzinę, słuchaj, i datę. Ja mówię, słuchaj, ja też wyznaczałam. I nagle, a słuchaj, co wyznaczyłaś, nie? I pięknie nam się to pokryło. No to była rewelacja, nie? Co do minuty. Tam nawet wyszło nam, że dobrze by było, gdyby ślub był opóźniony o 15 minut, nie? Że tam bodajże 16:15 byłoby najlepiej, ale ta 16 też będzie dobra, nie? Poważnie.
2: Często zdarzają się pytania o pracę, o miłość, o zdrowie, chociaż my tutaj mówimy, że nie jesteśmy lekarzami. Jedynie możemy po prostu spojrzeć w energię, ale zawsze trzeba się udać do specjalisty. Listy, bo my tutaj, że tak powiem, bierzemy za to odpowiedzialność.
5: Nie diagnozujemy, nie robimy takich rzeczy. Czasami w numerologii to się nazywa miesiące pustki i ja wtedy zawsze mówię, że zadbaj wtedy o siebie, nie rób żadnych wyzwań fizycznych, psychicznych lub odwrotnie, może być taki natłok wydarzeń, że pod koniec tego miesiąca trzeba będzie mocno odpocząć. Wtedy może się zdarzyć właśnie, jak organizm odpoczywa. No, często łapie nas przeziębienie po to, żebyśmy na pewno się położyli do łóżka, nie?
2: Właśnie, czy to miesiące pustki, czy taki okres właśnie domykania cyklu przed urodzinami. Na miesiąc przed urodzinami często się okazuje, że jakieś przeziębienie, osłabienie, to jest po prostu w astrologii są cykle, myślę, że w numerologii to samo. I po prostu domyka się cykl roczny przed urodzinami i ciało odpowiada, kończy coś, żeby narodzić się do nowego cyklu rocznego.
6: Skoro możemy tak powiedzieć o całym roku, o całym miesiącu, nawet o dacie, czy jakoś na wakacje my możemy sobie coś tutaj przepowiedzieć? Czy jechać tu, czy jechać tam? Czy góry, czy morze? Czy będzie wszystko okej, czy nie?
5: Tak! można coś takiego zrobić. My nawet jak jeździmy na warsztaty do Hiszpanii, to często Ola wtedy sprawdza, ja już aż tak w to nie wchodzę, ja wtedy staram się odpoczywać, ale Ola swoją pasją tutaj astrologa rozwiązuje nasze wszystkie historie i jest bardzo ciekawa, na przykład jaki ascendent mamy w tym miejscu, w którym jesteśmy, nie? I faktycznie sprawdza się to w taki sposób, że się na przykład inaczej zachowujemy niż tu w Polsce. Zupełnie inne walory naszej osobowości wyjeżdżamy, tak. Bo to wszystko można sprawdzić. Jest coś takiego jak astro, bodajże kartografia.
8: Tak, astrokartografia.
5: Tak, i możemy sprawdzić, w jakim miejscu na świecie najlepiej byśmy się czuli z tymi aspektami astrologicznymi, numerologicznymi, tak, jakie mamy, tak, z tymi zasobami.
9: Szczególnie właśnie jak wyjeżdżamy gdzieś na wakacje za granicę, dosyć daleko, no to wtedy zmienia się jakby trochę nasza osobowość w tym miejscu wakacyjnym, ponieważ właśnie tutaj ta astrokartografia wchodzi w grę i zmieniając miejsce zamieszkania, zmienia się również nasz ascendent. Wiadomo, że jeżeli będziemy w Polsce na małych odległościach, to nie ma znaczenia, ale jeżeli wyjeżdżamy gdzieś za granicę, nie wiem, lecimy na przykład, nie wiem, do Włoch, do Hiszpanii czy gdzieś, to ten ascendent może ulec zmianie, ponieważ zmieniamy miejsce, a w astrologii do wyznaczenia właśnie horoskopu jest również potrzebne miejsce. I tak na przykład mając ascendent w Lwie, wyjeżdżając do Hiszpanii, może się okazać, że mamy ascendent w Raku, więc tam się zmienia nasza osobowość i jakby po prostu w tym danym miejscu na wakacjach okazuje się, że jesteśmy inną osobą albo czujemy się inaczej, może się okazać, że zmieniliśmy miejsce, które jest dla nas bardziej korzystne do życia.
5: Jeśli chodzi o numerologię, ja zawsze mówię, że pokaż mi swoją datę urodzenia, a powiem ci, czy lubisz w ogóle podróżować. Bardzo często są takie liczby w numerologii, które wszędzie na świecie czują się jak w domu i lubią, uwielbiają wyjeżdżać, tak? Uwielbiają podróżować. Czasami jak za długo są w jakimś jednym miejscu, to czują się jak w klatce, muszą natychmiast coś zmienić. To jest naprawdę fascynująca przygoda, jak się obserwuje człowieka i na przykład po cechach zachowania bardzo specyficznych jesteśmy w stanie określić, że o, tu jest dużo siódemek, a tutaj będzie dużo dziewiątek. Ola wtedy mówi, a tu będzie znak lwa, nie? I my po zachowaniu, po gestach, po wyglądzie jesteśmy w stanie rozpoznać, jakie liczby w moim przypadku, jakie wibracje liczbowe dominują w danym portrecie numerologicznym. No to jest naprawdę dla nas taka, no, przygoda. Myślę, że to jest przygoda przede wszystkim.
9: Ja to się śmieję, że my czasami jak widzimy jakiegoś człowieka pierwszy raz i tak obserwujemy, bo są ludzie, którzy po prostu zapadają w pamięć albo są charakterystyczni. I tak obserwujemy czasami, jak na przykład jedziemy w pociągu, czy gdzieś tam, ten, tak sobie myślimy, no ciekawa, chciałabym znać jej datę urodzenia. Spod jakiego ona jest znaku? A Marta, a kiedy się urodziła?
5: Ale najlepsze jest to, że miałyśmy kiedyś taką podróż do Krakowa, rozmawiałyśmy o warsztatach, które planowałyśmy, miałyśmy taką przestrzeń, te 5 godzin w pociągu i planowałyśmy warsztaty, które miałyśmy prowadzić. I ludzie, młodzi ludzie byli bodajże w przedziale, kilka osób i przysłuchiwali się, no bo jednak siłą rzeczy było słychać i w pewnym momencie pamiętam, a przepraszam, a panie czym się zajmują? I my miałyśmy wtedy takie
8: sesje
5: chyba, sesje 4 chyba, nie? To było tak, że
8: to jest nasza pasja.
5: Tak?
9: No, a kiedy się pan urodził? A kiedy pani się urodziła?
5: Tak. Pamiętam, że dziewczyna była, a ty grasz na jakimś instrumencie? A ona, zakładam szkołę muzyczną, gra na skrzypcach. No to było fantastyczne doświadczenie. No nam to sprawia przede wszystkim radość, więc naprawdę każdy człowiek, inni pytają, cześć, jak się czujesz, a my mówimy, cześć, podasz datę urodzenia? Także to jest dla nas ogromna radość, praca z drugim człowiekiem przez pryzmat właśnie tego, co tak naprawdę, i tutaj wrócę do intuicji, tak jak Ola powiedziała, że zmienia, inaczej się zachowujemy, że jedziemy gdzieś, inaczej się zachowujemy i tu właśnie wchodzi ta nasza intuicja, że my czujemy to miejsce, czyli co, z intuicji korzystamy, tak? Z tego tak zwanego szóstego zmysłu w tym momencie, że czujemy się w tym miejscu jak w domu, zaczynamy się inaczej zachowywać. To nie jest nic innego jak właśnie nasza intuicja, że czuję, że tutaj mogłabym żyć na przykład, nie? Że wyjeżdżają ludzie za granicę i dopiero tutaj czują się jak w domu, ponieważ tam najlepiej się rozwija ich portret numerologiczny, te wszystkie potencjały, czy też kosmogram, tak? Że to jest ich mapa.
9: Tak.
5: No, my zawsze mówimy, że data urodzenia, już tam abstrahując, pełna, niepełna, ale ta data urodzenia to jest taka właśnie, to jest klucz do czytania mapy naszego życia.
9: Tak? Że tutaj nie ma przypadku, że urodziliśmy się właśnie w ten czy w inny dzień i właśnie w tym miejscu. Bo tak jak mówię, kosmogram to jest mapa naszego życia, kosmiczna mapa naszego życia. I tutaj właśnie, tak jak też Marta wspomniała, fajnie by było, gdyby astronumerologia, astrologia, numerologia były chociaż podstawy w szkole, ponieważ to pomogłoby nam rozwijać się we właściwym kierunku. Ilu jest ludzi, którzy na przykład pod presją rodziców czy pod presją społeczeństwa rozwijają się całe lata w czymś, czego tak naprawdę nie lubią. I okazuje się, że mamy, nie wiem, adwokatów, lekarzy, którzy marzyli o tym, żeby na przykład malować. I są w tym zawodzie, bo na przykład była tradycja rodzinna, że zawsze tata był adwokatem, dziadek był adwokatem, więc ja też pójdę na tą adwokaturę. A tak naprawdę w środku ten człowiek ma potencjały do tego, żeby być wspaniałym artystą. I marnuje ten talent, ten potencjał.
10: Tak, to właśnie to jest to, co ja podałam jako swój przykład, że bardzo często my rodzice swoje aspiracje, swoje jakby talenty chcemy rozwijać poprzez nasze dzieci. A znając taki portret numerologiczny, znając taki kosmogram, program urodzeniowy, jesteśmy w stanie naprawdę wyłuskać to, co najlepsze w tym młodym człowieku, który się

0: akceptacji pełnej tego swojego człowieka w domu, młodego, to się przestaje manifestować. To dziecko zaczyna się ze swoim rytmem, ze swoją zgodą taką wewnętrzną rozwijać przy akceptacji rodziców i te trudne historie, które na początku wydają się trudne, one się przestają po prostu manifestować, bo jest pełne zrozumienie ze strony rodzica, bo my rodzice często chcemy te swoje dzieci na swoją modłę ułożyć, zapominając o tym, że to są zupełnie odrębne jednostki. My je mamy oczywiście wychowywać, ale nie zmieniać, nie? Więc one się zgodnie ze sobą rozwijają wtedy,
1: ale też myślę, bo ja tutaj tak mówię też o swoim przykładzie, gdzie ja bardzo długo nie potrafiłam sama siebie zrozumieć. Ja może przez to, że właśnie wychowałam się w takiej tradycyjnej katolickiej rodzinie, gdzie było takie uznanie, że nie patrz na siebie, bo to jest egoistyczne, poświęcaj się innym, pomagaj, bądź grzeczna, bądź miła,
0: posłuszna.
1: Ja po prostu bardzo długo, już jako dorosła kobieta, już jako mężatka, już dziecko miałam, nie potrafiłam zrozumieć siebie, nie potrafiłam znaleźć swojego powołania, nie potrafiłam się odnaleźć w ogóle, jeśli chodzi zawodowo. Ja się imałam jednej pracy, drugiej pracy. Ja zrobiłam ekonomik, później zrobiłam jakieś liceum, studium kosmetyczne, później jeszcze coś i w żadnym z tych zawodów nie pracowałam. Chyba przez półtora roku tylko pracowałam w swoim zawodzie wyuczonym z liceum, ale dzięki astrologii, dzięki temu, że odważyłam się przełamać właśnie te moje rodzinne schematy, gdzie unikało się tych tematów, ja wreszcie odnalazłam swoją drogę i się okazało, że tak jakby przełamując te schematy rodzinne, jestem pierwszą osobą z rodziny mojej, która zajmuje się takimi tematami, nie znajduję zrozumienia w swojej rodzinie, ale przestałam się tym przejmować i kiedy poznałam pełny swój horoskop, zrozumiałam, gdzie mam ten księżyc, gdzie mam ten ascendent, też wiele rzeczy w moim życiu, takich negatywnych rzeczy, przestało się manifestować. Ja po prostu tak jakby wskoczyłam na swoje właściwe tory. Tak jakby
0: coś się ułożyło,
1: tak,
0: po prostu. I
1: tak,
0: to nie jest nic spektakularnego. Po prostu nagle...
1: Nagle poczułam, że jestem
0: jesteś na miejscu, nie?
1: Tak, że jestem na właściwym miejscu, że nie odstaję. A bardzo długo jako nastolatka, już jako dorosła kobieta, miałam takie poczucie, że ja nie pasuję, że nie wiem, co mam robić, w którym kierunku pójść. A teraz w zasadzie na chwilę przed 50, ja wreszcie znalazłam swoją drogę i czuję się, że jestem w dobrym punkcie swojego życia. Ale to też odkryłam właśnie dzięki astrologii i numerologii pośrednio, bo Marta tutaj też wsparła mnie właśnie numerologią.
2: A powiedzcie proszę, jeśli chodzi o na przykład tarota, to w którym on jakby jest miejscu między tą astrologią a numerologią?
1: Karty tarota, ja na przykład łączę astrologię z kartami tarota, ponieważ...
0: Ale też łączysz z coachingiem,
1: tak,
0: fantastycznie.
1: Tak, no to jest też jeszcze inna bajka, co nie, że też z coachingiem można astrologię połączyć, bo prowadzę też sesję astro-coachingu. No ale wspominając właśnie te karty tarota, od kart się zaczęło w zasadzie. Astrologia była wcześniej, ale jeszcze nie miałam odwagi wychodzić z nią, bo myślałam, że to jest tak ogromna wiedza, jest tyle ludzi, którzy tyle o niej wiedzą, a gdzie tam ja taki malutki, że tak powiem, pikuś, więc skupiłam się na kartach tarota. I ja też pracuję intuicyjnie z kartami tarota. Oczywiście znam zasady, ponieważ jak w pracy z każdym narzędziem, czy to będzie astrologia, numerologia, karty tarota, runy, są zasady BHP.
0: No i każde to narzędzie ma swoją instrukcję obsługi.
1: Dokładnie,
0: po prostu.
1: Karty tarota tutaj, to akurat przyniosłam swoje ulubione, to jest już bardzo zniszczona talia, bo bardzo długo z nią pracuję i praktycznie codziennie, więc do każdej takich kart tarota dołączona jest często książeczka z opisem. I owszem, można się uczyć tych opisów, można też pracować z nimi, ale ja uważam, że z kartami tarota warto jest znać znaczenie kart, dlatego ja też prowadzę kursy arkan wielkich, arkan mniejszych tutaj w stowarzyszeniu. Chyba 2 lata temu się odbył pierwszy, ale też prowadzę online i indywidualnie. Jednak uważam, że bardzo ważna jest ta intuicja, dlatego ja nie mówię, że w kartach tarota zaczynamy od czytania książeczki, tylko zaczynamy od oglądania kart i zastanowienia się, co dana karta mi mówi. Ja akurat lubię te karty tarota, które są bardzo takie barwne, bo są karty, gdzie tylko arkana wielkie są przedstawione obrazkowo, a arkana mniejsze, bo to jest karty tarota, to jest 78 kart i dzielą się one na arkana mniejsze i arkana większe, ale ja lubię te karty, gdzie zarówno i arkana większe, i arkana mniejsze przedstawione są obrazkowo, ponieważ one pobudzają naszą intuicję, pobudzają naszą wyobraźnię i można sobie wyobrazić, widząc taką kartę, jakie ona ma znaczenie, doświadczenie. Wiadomo, że ono nie jest najlepsze, może wróżyć jakiś smutek, a można sobie spojrzeć na tą kartę i ona zupełnie ma też inne znaczenie. To jest dziesiątka mieczy, to jest dziesiątka pentakli. I nawet patrząc tylko na ten obrazek, już ta intuicja i wyobraźnia jest pobudzona. A znaczenie kart z książeczki to jest jakby uzupełnienie. Także moim zdaniem karty Tarota to nie jest wyrocznia. Przede wszystkim ja zawsze mówię, ostatnio miałam tutaj klienta na karty i ja mówię, ale rozumie pan, że karty nie dadzą panu odpowiedzi. To jest tyle, one pokazują tylko to, co już w panu jest. Mogą ewentualnie pokazać kierunek rozwoju, ale one nie dadzą odpowiedzi, więc trzeba pamiętać, że karty Tarota to nie jest żadna wyrocznia. Jak idzie się do jakiejś wróżki, no ja mówię, ja jestem wróżką, tarocistką, ale ja nigdy nie powiem nikomu, że na przykład za 3 miesiące umrze, bo to jest naprawdę, to jest karygodne, to jest zupełne pogwałcenie wszelkich zasad BHP pracy z kartami. Także ilu tarocistów, tyle też interpretacji tych kart. Ja wychodzę z założenia, że one mają obudzić naszą wyobraźnię, również klienta, który do nas przychodzi.
0: Odnaleźć odpowiedzi, które w nas są już tak naprawdę.
1: Tak, dokładnie. Marta dobrze mówi, bo Marta pracuje z runami i to też w sumie na tym tak samo działa. Tu chodzi o to, żeby wydobyć tą intuicję i to, co ten człowiek ma w swojej podświadomości, żeby pobudzić jego intuicję i żeby znalazł tą odpowiedź w sobie. No bo ja nie udzielę tej odpowiedzi, ja nie znam tego człowieka, nie wchodzę w jego buty. I myślę, że każdy mógłby pracować z kartami. Ja nie jestem, nie wyznaję zasady, że tylko ja mam prawo dotykać kart i tylko ja mam je rozkładać. Ktoś przyjdzie do mnie, zapyta się, czy może sobie kupić kartę Tarota. Proszę bardzo, kupuj i pracuj z nimi. Wyciągnij sobie jedną kartę, zobacz, co ona ci mówi, czy ona jest dla ciebie pozytywna, czy ona jest dla ciebie negatywna, jak ty ją odbierasz. Także moim zdaniem z kartami Tarota może pracować każdy, ale nie każdy musi je rozkładać dla innych.
0: Często porównuję to do takich hieroglifów albo takiego pisma obrazkowego. Właściwie to też jest kwestia interpretacji, prawda? Wchodzimy do takiej piramidy, widzimy sobie przedstawione hieroglify na ścianach, czy też obrazy, które de facto interpretujemy, tak? No oczywiście tam są odkryte, wiadomo już, co to oznacza, ale tutaj jest dokładnie w kartach to samo. Wiemy, co dany obrazek oznacza, interpretujemy go, czyli znowu pracujemy z własną intuicją po prostu.
2: Jest tyle rzeczy, o które bym chciała zapytać, ale interesują mnie no, te dźwięki właśnie, te fale dźwiękowe. Widzę, że tutaj przede mną są jakieś urządzenia.
0: Kamertony. Pracujemy z kamertonami, tworzymy medytacje prowadzone, takie sesje wyciszające, ponieważ w tym natłoku informacji, w natłoku codziennych spraw, ludzie naprawdę nie mają chwili na to, żeby się zatrzymać. My pamiętamy czasy, kiedy nie było telefonów komórkowych, żeby się gdzieś z kimś umówić, to trzeba było się posłużyć często intuicją i znajomością drugiego człowieka, żeby trafić na koleżankę, która akurat jest w domu, bo nie było telefonów. I to były piękne czasy tak naprawdę, ponieważ mam wrażenie, że mieliśmy więcej czasu na bycie sami ze sobą. Nie było tych przeszkadzaczy, tak? Nie było tego scrollowania, nie było tych telefonów, do których się, na które się zagląda, bo a nuż widelec przyszła jakaś wiadomość, tak? Więc my tworzymy takie sesje przy subtelnych, dość głębokich dźwiękach kamertonów. One są niezwykle subtelne. Nawet jakbyśmy miały tutaj zaprezentować, to nie wiem, czy to się nagra.
2: Zobaczymy.
1: Tutaj mamy kamerton on. Ale zaraz wezmę inny, bo mamy tutaj dwa rodzaje. Także to słychać, co nie?
0: Każdy kamerton ma swoją odpowiednią częstotliwość w hercach. I tak jak mówię, to są bardzo głębokie wibracje, które pozwalają naszym tutaj uczestnikom naszych medytacji głęboko się wyciszyć, zrelaksować, wejść w zupełnie inny stan. Naprawdę, zwłaszcza kobiety tutaj przychodzą na nasze medytacje, dziewczyny wychodzą zrelaksowane, wyciszone, odprężone, z zupełnie inną energią. Robimy te nasze spotkania zawsze w środku tygodnia, żeby wytrwać do soboty.
1: Żeby się zrelaksować w środę i przetrwać do soboty.
0: Żeby się zrelaksować w środę i przetrwać do soboty. Tak, no o kamertonach można mówić dużo. My nie jesteśmy specjalistkami tutaj. My po prostu nauczyłyśmy się na odpowiednich szkoleniach i kursach też wykorzystywać po prostu te narzędzia do naszej pracy. Mamy w swoim stowarzyszeniu Monikę Kazimierczak, która jest wykwalifikowaną dźwiękoterapeutką i pracuje z misami, z gongami, również z kamertonami, z innymi instrumentami muzycznymi. My posługujemy się przede wszystkim kamertonami do tego, żeby wyciszyć siebie i osoby, które przychodzą na medytację prowadzone.
1: Marta zarówno jako refleksolog wykorzystuje kamertony w pracy refleksologa, ale jako astrokolog czy wykorzystuję również kamertony, kiedy przychodzi do mnie klient i no, na takiej sesji astrocoachingu często osoba, która wcześniej nie miała styczności z astrologią czy w ogóle z narzędziami takiej pracy z intuicją, może zostać zalana falą informacji. Bo kiedy ja czytam horoskop, kosmogram czyjś, to i na przykład tranzyty, to jest dużo informacji, że na przykład może się stać to, albo jesteś taki, czy masz takie inne predyspozycje. I czasami mentalnie to może być zbyt dużo dla naszej głowy, żeby to się poukładało. Ja często po takiej sesji astrocoachingu proszę takiego klienta, żeby mi się położył i ja wtedy, żeby ta cała wiedza w tej głowie się ułożyła, robię takie jakby wyrównanie, relaksację kamertonową i moim zdaniem właśnie te dźwięki, takie głębokie wibracje kamertonów, one pozwalają tę całą wiedzę, którą wcześniej klient otrzymał, jakby ułożyć się w tym ciele. No bo wiadomo, że kiedy dostaniemy tak dużo informacji, to często część z tych informacji gdzieś nam ulatuje z głowy. Ona musi się jakby ułożyć w ciele i musimy się z tą wiedzą oswoić. A właśnie te dźwięki, głębokie dźwięki kamertonów, one pozwalają na to, żeby zrelaksować umysł i otworzyć go na taki... na taką jakby większą, szerszą wiedzę.
0: Ten natłok myśli, wyciszają. Człowiek skupia się na tych subtelnych wibracjach wtedy, więc jakby ten cały natłok, z którym przychodzą tutaj osoby na taką relaksację z kamertonami, no po prostu odchodzi. Wycisza się ta głowa. To jest naprawdę potężne narzędzie wyciszające, powiedziałabym, relaksujące.
1: Najśmieszniejsze jest to, że my prowadzimy te medytacje i często my jako prowadzące też później jesteśmy takie same zrelaksowane, takie.
2: No, to jest właśnie bardzo ciekawe, że to
1: działa w dwie strony.
2: My to robimy dla innych, ale również same korzystamy.
0: Tak. Bardzo często później po medytacjach tak wszystkie siedzimy i tak no, takie dobrze, fajnie by było porozmawiać, dzień dalej leci. Tak. No często dziewczyny przychodzą, które mówią, że nie potrafią się wyciszyć, że słuchajcie, ja nie mogę, jak będę się kręcić, to przepraszam, wiecie, bo ja mam tyle teraz na głowie i kładzie się taka osoba i my tylko słyszymy, jak delikatnie pochrapuje, nie? To jest moment po prostu.
2: Niweluje stres.
0: Tak, tak, bardzo, tak, bardzo. Pozwala się bardzo głęboko odprężyć naprawdę takie spotkanie. Tak, no my też tworzymy takie wyjazdy relaksacyjne, gdzie zostawiamy w koszyczku na cały dzień telefon, bez telefonów, bez żadnych właśnie takich przeszkadzajek, tak? I zajmujemy się tylko i wyłącznie właśnie wibracjami kamertonowymi przy udziale medytacji prowadzonej.
1: Także to teraz, tak od astrologicznej strony patrząc, to będzie teraz nam bardzo potrzebne. Teraz właśnie te planety pokoleniowe weszły do takich aktywnych znaków jak bliźnięta, wodnik, baran, więc teraz bardzo trzeba będzie zadbać o to, żeby uziemiać się i żeby nie rozpraszać tej energii, ponieważ jest bardzo dużo takich rozpraszaczy, technologia, natłok różnych informacji i zalew tych informacji. Będzie trzeba umieć weryfikować, czy te informacje są sprawdzone, czy są prawdziwe, czy nie, bo różnych takich fejków może być, więc no, to nawet my, znając właśnie aurę astronumerologiczną tego roku, czy też tego okresu, wiemy, że trzeba postawić właśnie na relaksację. Co też tutaj robimy, no bo działamy holistycznie.
0: Mhm. Tak, ale też jest ciekawe bardzo, bo poprzez astrologię, numerologię możemy przewidzieć pogodę.
2: Tak.
0: No właśnie. Możemy przewidzieć pogodę. Na przykład ostatnio, jak rozmawiałyśmy z Olą, tak się przerwałam, przepraszam, to a propos tych upałów, to Ola tam mówi, no ale to było do przewidzenia przecież tutaj.
2: Jowi, to
0: tak.
2: Balanie,
0: tak. No to wiadomo, że będzie gorąco. nie? I my tak, wiecie, podchodzimy do tego na zasadzie, a no tak, no, dla nas to nie jest żadna niespodzianka, nie?
1: Można było to przewidzieć. Że trzeba teraz, bo my teraz akurat się z mężem budujemy, że chyba trzeba będzie na poważnie się zastanowić w nowym domu nad klimą, bo teraz najbliższe lata mają być właśnie upalne, gorące, dużo wiatrów, burz, bo uran w bliźniętach.
0: Tak, bo uran w bliźniętach, ale pamiętam zeszłoroczny, bo my tak jeździmy na różne festiwale, jesteśmy zapraszane i ostatnio byliśmy w Żaganiu na festiwalu Y u Estery Parker i bardzo fajna impreza, mamy nadzieję, że się w ogóle powtórzy w przyszłym roku, bo w zeszłym roku również była fantastyczna impreza i też była taka zagwozdka pogodowa, bo w zeszłym roku strasznie padało, okropnie wiało i najlepsze było to, że jak wsiadałyśmy do auta, jechałyśmy już na festiwal, to Ola mówi, no uran wszedł, już teraz nie pamiętam do czego, będzie wiało, nie? Będzie, Marta, będzie wiało, nie wiem jak my utrzymamy ten namiot. Wiało okrutnie, trzymałyśmy namiot, przywiązywałyśmy go, obciążałyśmy i w końcu się udało, a w tym roku wsiadamy do auta i Ola mówi, no Jowisz w lwie, tak, bodajże, już teraz nie powiem dokładnie, będzie tak gorąco, że ja nie wiem, jak my stamtąd wrócimy, nie? I tak się, wszystko sprawdza.
1: Tak, no tutaj takim miernikiem pogody, akurat teraz tutaj można powiedzieć, że są właśnie te planety pokoleniowe, które, tak jak mówię, weszły do tych znaków aktywnych. Uran w bliźniętach może zapowiadać burze, jakieś takie wiatry, które będą gdzieś tam linie wysokiego napięcia zrywać.
0: Takie
1: nawałnice. Saturn i Neptun w baranie ognistym, Jowisz w znaku lwa, ale też 29 już pamiętam, Merkury wszedł w retrogradację, a takim głównym czynnikiem takiej tak zwanej astrometeorologii jest obserwacja właśnie Merkurego. To jest planeta, która 3-4 razy do roku wchodzi w retrogradację. Mówi się tam, że nie powinno się w tym czasie kupować żadnych sprzętów elektronicznych, elektrycznych, bo mogą się szybciej psuć, trzeba czytać umowy, szczególnie te drobnym drukiem, najlepiej nic nie podpisywać, ale jak trzeba, to trzeba czytać, ale to jest też taki czas na refleksję, kiedy ten Merkury na te 2-3 tygodnie wchodzi w retrogradację, to tak, raz, że może się pogoda zmieniać, szczególnie też jak Merkury zmienia znak, teraz jest w znaku raka, ale dwa, że to jest taki czas na refleksję, na to, żeby zastanowić się. Ja to mówię, że w astrologii to jest Merkury w ruchu prostym, to jest to, że my działamy, inicjujemy, coś robimy, zaczynamy, ale dobrze, że ten Merkury parę razy do roku wchodzi w tą retrogradację i daje nam taki czas wytchnienia, odpoczynku, żeby zastanowić się, czy te działania, które podejmujemy, są faktycznie sensowne.
0: Przeanalizować je po prostu dogłębnie, czy nie popełniliśmy błędu i w razie popełniliśmy, to żeby to naprawić. Nie? My lubimy retrogradację, z Olą nam służą.
1: Ale zobaczcie, fajnie, że teraz ta retrogradacja jest właśnie w czasie wakacji, więc mamy taki czas odpoczynku, wytchnienia, po co cały czas lecieć, inicjować, zaczynać coś, trzeba wreszcie odpocząć. W ogóle teraz mamy sezon raka, bo słońce jest w znaku raka, a to jest też taki czas, kiedy chcemy odpocząć, spędzić więcej czasu z rodziną, wyjechać gdzieś, zadbać o swoje ciało, poczuć się bezpiecznie, więc korzystajmy z tego, co nam mówi astrologia, bo ona naprawdę jest mądra, numerologia i astrologia.
0: To prawda.
1: Tak, także nawet ten cykl roczny jest tak ułożony i gdybyśmy faktycznie jako ludzkość trzymali się tych cykli astronumerologicznych i według nich żyli, to myślę, że życie byłoby łatwiejsze i przyjemniejsze. Żylibyśmy w zgodzie ze sobą.
0: Albo przynajmniej byłoby mniej rozczarowań.
1: Tak, dokładnie.
0: Na przykład czasem tak czytam z ciekawości te artykuły takie numerologiczne, które gdzieś tam się w internetach pojawiają, bo teraz bardzo dużo ludzi nagle się tym zajmuje. My tak widzimy ten skok właśnie od 2-3 lat.
2: Dobrze mówiłam.
0: Tak, bardzo dużo ludzi. Nagle jest bardzo dużo numerologów, mnóstwo astrologów.
1: Ale zobacz, również astrologia i numerologia jakby ewoluuje w inne dziedziny. Ten human design, co nie?
0: To jest łączenie
1: wiedzy astronumerologicznej i tworzenie nowych systemów.
0: Nowych systemów, bardzo niby odkrywczych, tak naprawdę wszystko można znaleźć.
1: Wszystko to już było.
0: Już było, tylko jest teraz, każdy wymyśla swoją unikatową metodę. No my patrzymy przez pryzmat naszej wiedzy 20-paroletniej, tak naprawdę interesowałyśmy się to tym, ja już jako 18-latka. Pamiętam pierwszy raz usłyszałam o numerologii i wtedy zaczęłam się tym interesować, czytać, szukać artykułów. No nie było tego za dużo wtedy, w tamtych czasach, bo to jeszcze lata 90. ubiegłego stulecia. Boże, jak to brzmi! Ale do czego zmierzam? Teraz jak widzimy taki natłok informacji, tak wszyscy, że jesteśmy w pierwszym roku numerologicznym, że możemy wszystko na nowo i nagle tak sobie myślę, że no nie, bo jesteśmy w 10 roku numerologicznym. Owszem, to zero się niweluje, ale 10 to nie jest rozpoczynam, tylko odradzam. 10 jest pogłębione przez 0, 0 jest niezwykle ważną wibracją numerologiczną i ten rok to jest odrodzenie starych projektów, które mieliśmy, odłożyliśmy gdzieś na półkę, odrodzenie starych pomysłów, powrót do czegoś, co dawno już zakopane, a teraz nagle ma sens i jestem pewna, że większość osób, które zaczęły w cudzysłowie coś nowego, za jakiś czas powie, kurczę, przecież ja już ten pomysł kiedyś miałam, muszę do tego wrócić, nie? Że ojejku, wróćmy, nie? Wróćmy, zobaczmy, odkopmy to, przecież do tego mam dryg, do tego mam talent i to będzie na przykład ktoś kiedyś zaczął szyć maszynowo jakieś ubrania, projektować, ale schował to do szuflady, zapomniał, a dobra, nie będę tego ruszać i nagle się okaże, że w tym roku dostanie w prezencie maszynę do szycia piękną, nie? I siądzie do starych projektów, tak? I nawet nie zwróci na to uwagę, dopiero za jakiś czas, kiedy to zacznie się fajnie realizować, bo to jest dobry czas na realizację, powie, kurczę, no przecież ja już to kiedyś robiłem, ja to rysowałem, ja to już kiedyś szyłam, nie? To będą takie tematy. Więc warto weryfikować to, co się czyta w internecie, bo czasami ludzie zachłystują się informacją. To jest bardzo podobne do tych gazetowych horoskopów. Tak. Teraz to się przeniosło w internety, nie? Że czytamy informacje, mówimy, o, to do mnie pasuje, ale może się okazać, że masz takie predyspozycje numerologiczne, że to w ogóle nie jest twój kierunek, nie?
2: Po prostu uważaj, żeby gdzieś tam się w tym nie zgubić też.
0: Tak, żeby się tym nie zachłystywać, tak. Bo no, tak jak mówię, my mocno stoimy na ziemi i naprawdę wielu osobom pomogłyśmy w podjęciu decyzji, bo do nas nie przychodzą ludzie, którzy nie wiedzą, czego chcą. Zawsze wiedzą, czego chcą. Potrzebują potwierdzenia, takiego popchnięcia, takiego zawsze o tym marzyłem, no to rób to, tak? I oni to po prostu robią, realizują. I to i mężczyźni, i kobiety tak naprawdę mamy szerokie spektrum klientów.
1: Ale też pary przychodzą do nas.
0: Tak, przychodzą pary, przychodzą rodzice właśnie z dziećmi, ludzie, którzy chcą dogadać się po wielu latach ze swoimi rodzicami, zrozumieć ich, przychodzą często z różnymi aspektami, które my wyliczamy, czy też sprawdzamy układ planet na tą, na daną relację. Tak. Ola to tak ładnie nazywa, czy to się nawet nie...
1: Synastria,
0: tak.
1: Porównanie dwóch horoskopów, tak. I wtedy po prostu możemy, jak przychodzi do nas para, bo miałyśmy już kilka takich sesji, że przychodziły do nas pary na astronumerologię. Marta wtedy porównuje dwie daty urodzenia.
0: To nazwa porównawczy, tak. Portret numerologiczny.
2: Bardziej matematycznie.
0: Tak, to jest matematyka.
1: To jest synastria, czyli nałożenie dwóch kół kosmogramu, dwóch horoskopów na siebie i zobaczenie, jakie tam aspekty właśnie się tworzą. I to jest tak zwany horoskop dla pary, czyli horoskop danego związku. I to można zrobić dla narzeczonych, dla małżeństwa, dla rodzica z dzieckiem, dla współpracy, dla przyjaźni, dla każdego rodzaju relacji.
0: Bo w numerologii jesteśmy w stanie wyliczyć datę założenia firmy, odpowiednią pod działalność, tak, nazwę i nieraz miałyśmy takie zlecenia, żeby właśnie, pamiętam jedno, to było takie 15-minutowe, tak, no. Że potrzebuję już natychmiast, bo jestem w urzędzie.
1: I tutaj właśnie numerologia bardzo pomaga, bo astrologia tylko może spojrzeć na datę na przykład założenia firmy, ale numerolog potrafi dobrać świetną nazwę firmy, żeby ta firma na przykład przynosiła zyski. Bo można sobie wymyślić jakąś nazwę, a się okaże, że numerologicznie ona nie pasuje do działalności.
0: Tak, jest taka możliwość, aby nasza działalność, bo to różne rzeczy w życiu robimy, żeby nazwa pasowała do tej działalności, żeby wspierała jeszcze bardziej. To tak jak nasze imię, tak? Tak zwany numer aktywny w numerologii, to ono nas wspiera zawsze. Czasami mówi się, znaczy są takie szkoły numerologiczne, które zmieniają imiona, żeby było bardziej korzystne do naszego portretu numerologicznego, tak? Żeby bardziej nam pozwalało funkcjonować lepiej w życiu. Ja nie jestem tego zwolenniczką, ale to jest mój pogląd, bo uważam, że te zasoby, mamy sobie radzić w życiu z tymi zasobami, które dostaliśmy i je szlifować, je najbardziej wykorzystać. Czasami jest to trudniejsze, ale satysfakcja jest później większa, mam wrażenie, tak? No i tak jak powiedziałaś, tak, to jest takie bardzo matematyczne, ponieważ ja bardziej posługuję się tą szkołą klasyczną, pitagorejską właśnie, numerologii, więc to jest czysta matematyka.
3: SK 106 i 6. SK Żary News.
4: Aleksandra Kananiak, to jest magazyn reporterów Eski Żary. To wyjątkowy, bo wierszowany przewodnik po Zielonej Górze. O fraszkach związanych z Winnym Grodem opowiada twórca Marek Jurgoński.
2: Jest to dosyć duży zbiór, masa ulic tutaj zielonogórskich. Chciałam zapytać, jak taka inspiracja się zrodziła, no i jak długo ten proces trwał tworzenia?
5: Trudno tak odpowiedzieć bardzo króciuteńko, dlatego że po pierwsze inspiracja, ta pierwsza, bo ta jest najważniejsza, ten pierwszy taki impuls. I to nie zawsze dla samego autora jest takie oczywiste, skąd się to wzięło. Ale podejrzenia pewne mam, oczywiście. Od razu na początku, żebym nie zapomniał, powiem, że jedną z takich inspiracji bardzo istotnych była taka trochę, taki trochę bodziec, taki impuls ze strony wydawcy, wydawnictwa Serwis Informacyjny Infonet, no i zaangażowanie pana prezesa Zbigniewa Sinicy, który tutaj no bardzo, bardzo i pomógł i tak no też inspirował, poganiał trochę. Także tak to wyglądało. Natomiast no, myślę, że to w sumie chyba wcześniej gdzieś tam się urodziło. Opowiem pani taką krótką historyjkę, bo to chodzi o ulicę, więc tak, skąd to mogło się wziąć? Jest to bardzo prawdopodobne. Moja siostra Małgosia i mój szwagier Krzysztof mieszkają bardzo blisko Wolsztyna. Wolsztyn to jest takie małe miasteczko, znane właściwie chyba z powodu jednej postaci, ale bardzo takiej znaczącej, mianowicie Roberta Kocha. No i tak sobie, główna ulica tam jest właśnie Roberta Kocha. No i to jest chyba taka cecha satyryka, że idzie sobie taką ulicą Roberta Kocha i sobie tak patrzy na te tabliczki i mówi tak, i sobie mówi i myśli tak, Roberta Kocha, kurczę, no dobrze kocha, ale kto? Tu już jest takie spojrzenie na ten wyraz od wielu stron, że to może być też czasownik, że Roberta kocha ktoś, nie wiadomo kto, fajnie to brzmi, można Robertowi zazdrościć. Może Marka też ktoś kocha w tym Wolsztynie. Takie to są jakieś dziwne, nie zawsze wytłumaczalne te początki, te inspiracje, te pierwsze takie bodźce, te pierwsze impulsy. To nie jest do końca do zracjonalizowania, na pewno. Ale bardzo te genezy są ciekawe też. Dla mnie samego, jak pani, wiedziałem, że pani tutaj, że się spotkamy, to tak mówię, kurczę, jak ja odpowiem na pytanie, skąd się to wzięło? Muszę tutaj, no bo nie chcę mówić byle czego, chcę, żeby to jakieś tam miało pokrycie w faktach, no ale też, żeby to było takie, no takie trochę jak gdyby pomagające zrozumieć kogoś, kto to satyryczne spojrzenie w ogóle ma na wszystko. Bo jak się mam takie spojrzenie, to na wszystko jakoś tak się patrzy, powiedziałbym, wielostronnie. Nie tylko jako nazwisko, wyraz, ale też jako czasownik. I to jest, nawiasem mówiąc, pani zawód, przynajmniej moim zdaniem, jest bardzo podobny do fraszki. Dlatego, że fraszka to jest coś, co musi... Po pierwsze, szybko reagować. krótko reagować, tak intensywnie reagować. Bardzo dobrze, jeśli z humorem jakoś reagować tam, gdzie się da, no bo nie wszędzie się da z humorem. Ale ta szybkość reakcji, ta też zwięzłość tego, no tego dziennikarskiego materiału, bo to nie może być rozwleczone, nie może być jakieś tam, że tak powiem, gadanina taka sobie tam. Więc pani zawód, no gdybym miał porównać do jakiegokolwiek gatunku literackiego, to zdecydowanie fraszka.
2: Trudno się nie zgodzić, prawda?
5: Tak.
2: Dokładnie.
5: Tak. Mhm. To tyle. No, powiem jeszcze, że sam ten mój początek pisania to też była fraszka, bo ja się trochę interesuję i zajmuję w sensie także uprawiania sportem. Czytałem od, bo też ojciec czytał, Przegląd Sportowy, który ogłosił konkurs na fraszkę sportową. No więc ja miałem wtedy bardzo mało lat. Jeszcze mniej niż pani teraz. Jeszcze mniej. No wziąłem w tym udział. Zostałem jako 14-latek laureatem. Nagrodą było opublikowanie tego, więc mój debiut jak gdyby też to była fraszka. Mogę nawet powiedzieć, jeśli to będzie stosowne, tak. Ale to jest taka bardzo zabawna. To jest taka sobie zabawa słowem, no ale... Więc to było tak. To miało tytuł Telegram, a też była taka. Musiała być tematyka sportowa oczywiście. Zapasy skrzętnie robię od marca do października. Proszę o dyplom zapaśnika, wiewiórka. No i to się spodobało. Byłem bardzo, bardzo dumny, bo no, dla dzieciaka coś takiego w takim piśmie. To pismo miało wtedy największy nakład z wszystkich pism w Polsce. Także takie były te początki. Mówię o tym nie z jakiegoś innego powodu, tylko bo to też jakoś wyjaśnia. Ta wiewiórka może we mnie tak jak w dziupli siedzieć do tej pory i swoje robić. Sprawiać, że ja tej fraszki nie porzucam, bo nie porzucam, przez wiele, wiele lat uprawiam. Brałem udział w wielu i konkursach i... No i wiele razy udawało mi się odnosić tam na tych konkursach sukcesy fraszkopisarskie. No, także to jest rzecz bardzo, bardzo ciekawa. Ja, gdyby ktoś mnie zapytał tak, słuchaj, ja chcę pisać, co ja tu mam robić? Ja mówię tak, wiesz co, napisz mi ze 2-3 fraszki. A potem może ty napiszesz Iliadę, Odyseję, ale na razie napisz fraszki. Bo to już dużo mówi. Tam jest ta istota pisania.
2: Ale to się wydaje takie proste, można pomyśleć.
5: Tak. I to jest, w tym jest cała, bardzo trafnie pani to zauważyła, że wydaje się to bardzo proste, bardzo łatwe, takie, no, każdemu właściwie dostępne. Wystarczy tylko tam trochę, powiedzmy, obserwacji, poczucia humoru, jakiegoś tam poczucia rymu, rytmu. No i właściwie fraszka gotowa. Tylko, że cechą w ogóle poezji w ogóle dobrej, ja bym powiedział nawet, że nie znam się na wszystkich rodzajach sztuki, ale wydaje mi się, że w ogóle cechą tych utworów czy dzieł sztuki dobrych, wybitnych jest prostota. Prostota. Oczywiście jak najdalsza od prostactwa. Ale prostota, za którą często kryje się właśnie i nawet no, czasem ciężka praca. W moim przypadku nie, to mi przychodzi łatwo. Ja to pisałem, bo pytała pani, ile to trwało. W sumie myślę, że nie trwało to na pewno nie dłużej niż 5 miesięcy. Co jak na no, 1200 utworów, to jest rzeczywiście bardzo krótko. No ale... Coś takiego nie męczy. A nawet powiem pani, że nie tylko nie męczy, ale odpręża. Moim zdaniem walnięcie sobie dziennie takich 5-10 fraszek odpręża naprawdę wspaniale.
2: to też pan jest zielonogórzaninem. To na pewno tak. Ułatwiło gdzieś to postrzeganie.
5: Bardzo ułatwiło. Mhm. Bardzo. Myślę, że bo ten element patriotyczny tutaj jest bardzo istotny. Może to nie jest taka cecha w przypadku fraszki obowiązkowa, ale tutaj, jeśli pisałem o moim mieście, to ten wątek, no, nie lubię wielkich słów, ale nawet powiedziałbym, no, miłości do tego miasta, no bo tu nie ma się czego chyba wstydzić, odegrał też taką rolę i inspirującą, i taką też jak gdyby napędzającą. Taka wewnętrzna jakaś siła też pewnie z tego uczucia się brała. Na pewno.
2: A jak taki proces wyglądał? Czy pan nieraz musiał gdzieś tam przejść się taką ulicą, żeby tych ludzi uchwycić, widoki i tak dalej?
5: Wie pani, nie zawsze. Nie jest to konieczne. Czasem to może pomóc, szczególnie wtedy, kiedy jest tam coś szczególnego, coś charakterystycznego na tej ulicy, czy ktoś na przykład znany tam mieszkał i akurat chce, no powiedzmy tak sobie troszkę wyobrazić jego wyobraźnię, wyobrazić jego wyobraźnię. Także natomiast obowiązkowy to nie było dla mnie. Wiem, że jest taka ulica, dlatego że fraszka jest to też czasem tylko, no nie chcę powiedzieć pusta, ale w zasadzie to by była chyba trochę prawda. Trochę pusta gra słów, ale zgrabna. Taka, że tak powiem, no czasem, nie wiem, chwytająca za serce, czy za, nie wiem, wywołująca jakiś nawet śmiech czy uśmiech.
2: To coś musi być.
5: To coś, tak. Natomiast niekoniecznie to musi być jakieś takie bardzo, no, raczej niewzniosłe. Fraszka nie lubi tego. Raczej woli sobie tak iść piechotą, niż gdzieś tam bujać w obłokach. Także, no, to jest bardzo wdzięczny gatunek. Ja wszystkich, o kim tylko wiem, że jakieś tam ciągotki ma, to mówię, słuchaj, weź się za to. No, może ci to nie wychodzić, akurat do tego nie masz jakiegoś tam pociągu, ale spróbuj, to jest fajne. Odprężysz się, a może komuś też pomożesz się odprężyć, bo to przy czytaniu też przecież wysiłku jakiegoś szczególnego nie ma. A no, jakaś taka radość. Myślę, że szczególnie tutaj dla nas, zielonogórzan, może to być coś takiego, co też to miasto, może szczególnie młodym, jakoś tak też przybliży. Bo ja napisałem oczywiście o wszystkich osobach, o których są ulice, ale proszę zobaczyć, ile ich jest. To są osoby, tu jest prawie 50 nazwisk i są to osoby, które poza Zieloną Górą, no, mogą być znane, powiedzmy, no, malarz Szpakowski może być znany gdzieś, ale też tylko w tych specjalistycznych kręgach. Natomiast no, Andrzej Kuszcza, to wiadomo. Tu nie trzeba już dodawać nawet imienia, wiadomo, o kogo chodzi, ale większość zdecydowana to są osoby poza Zieloną Górą nieznane, bo jest na przykład autor na przykład hejnału naszego, który z ratusza się rozlega, kompozytor. Jest pan, który sprowadził do Zielonej Góry jakieś wyjątkowo płodne odmiany winorośli. No ale kto o tym wie? I też, no, jeśli pisałem o takiej osobie, to też chciałem, żeby to albo było w tej fraszce bezpośrednio powiedziane, napisane, albo żeby ten ktoś tak sobie pomyślał, kurczę, no coś tu takiego napisał, muszę tylko zobaczyć, kto to w ogóle jest. I po raz pierwszy w ogóle może ktoś dowiedzieć się, że na przykład pani Błyskoszowa to była bardzo, no, wspaniała nauczycielka, bardzo zasłużona osoba. Przecież to jest piękne. Nie wiem, czy gdziekolwiek jeszcze byłaby możliwość dotarcia do tych życiorysów, chociażby w ten taki maluteńki sposób, żeby to, no żeby nie zginęło, bo to jest przecież bardzo godne przechowania, zachowania, mówienia o tym, no a przecież nie ma możliwości, żeby codziennie mówić o panu Rzeźniczaku, szefie orkiestry wspaniałym, o panu Zarubiewiczu, o wspaniałej Halinie Lubicz, aktorce, o równie wspaniałym aktorze Stanisławie Cynarskim, o założycielu, tutaj organizatorze schronisk dla zwierząt bezdomnych, panu Olbrychcie. No, a tu jednak to zostanie.
2: Czyli ta nazwa przewodnik zielonogórski, no to tak. Jak najbardziej ma odzwierciedlenie.
5: Tak, tak, tak. Staraliśmy się razem z wydawcą, żeby to te wszystkie funkcje, również te przewodnicze po Zielonej Górze tutaj spełnić, żeby to była taka, no trochę taki zielonogórski, taki malutki omnibusik.
2: No właśnie, ale tutaj tak czekałam bardzo, żeby zadać to pytanie, bo mnie to bardzo ciekawi. Jaka jest pana ulubiona tutaj ta flaszka związana z ulicą?
5: Ulubiona?
2: Mhm. Czy można wskazać w ogóle z takiego
5: No
2: zbioru?
5: Właśnie, wśród 1200 ulubioną wskazać trudno. Może, nie będę specjalnie wybierał. Może tylko wybiorę z tej strony, którą akurat tu mam przed sobą, bo tak to nie chcę tutaj...
2: Myślę, że wszyscy chcielibyśmy usłyszeć właśnie, jak ta jedna.
5: Tak. Powiem jeszcze pani o takiej jednej, o takim jednym, no, problemiku, bo najpierw myśleliśmy, że to będzie duży problem, ale proszę sobie wyobrazić, że są ulice, na przykład ulic Kwiatowych, po przyłączeniu tych miejscowości w Zielonej Górze jest chyba 6. I teraz tak, kurczę, no co, 6 ulic Kwiatowych mamy tutaj, że tak powiem, obrobić?
2: Też właśnie pomyślałam o tym, tak. Tylko przyszłam, tak.
5: Tak. Mhm. I powiedziałem sobie ja i powiedzieliśmy sobie z wydawcą, tak, jeśli to mają być wszystkie ulice, no to wszystkie, no to tak musimy zrobić. Musi być 6 Kwiatowych, nie ma rady. 5, nie wiem, Bratkowych czy jakichś innych, jeszcze wielokrotnie się to powtarza, rady nie ma. Pytała pani tutaj, prosiła o zacytowanie jakiejś fraszki. Może mogą być 2?
2: Oczywiście.
5: Bo pewnie mówi coś pani data 30 maja 1960 roku. Mhm. Wydarzenia zielonogórskie tak zwane. O, już właściwie historyczne, kiedy tutaj no, mieszkańcy wystąpili przeciwko no, władzy komunistycznej. To jest pewien problem, bo tak, fraszka. No, fraszka, igraszka, tam żarty i tak dalej. No, a tu taki temat? No to co, pominąć? No nie można. Trzeba jakoś też tutaj to ująć i to, no, fraszka, forma fraszki musi być, ale żeby to nie był jakiś taki żart pusty. Niech to będzie jakaś taka, takie tylko przypomnienie, bo tu trzeba też jakąś taką mieć, no nawet powiedziałbym delikatność w tych sprawach, żeby nie zrobić, no nawet nie skrzywdzić kogoś, kto to przeczyta i powiedzmy brał w tym udział i powie, no jak można tak o tym pisać. Może tak być. Ja tą flaszkę przeczytam właśnie 30 maja 1960 roku, no bo jest taka ulica 30 maja 1960 roku. 30 maja 1960 roku w Warszawie Saska kępa pachniała, w Zielonej Górze chmura źrących dymów wiosenne niebo zasnuwała. Jest tu trochę nawiązanie do, nie wiem, czy pani zna piosenkę Małgośka. No i tu jest cytat. Pachniała Saska Kępa, że tam sobie ta Saska Kępa pachniała pięknie. Któż tam myślał o jakichś protestach, o jakichś źrących dymach i tak dalej. No a ten sam kraj, ten sam naród, no nie tak znowu bardzo wiele dalej, no i walczy. I też tu właśnie takie zadanie fraszkopisarskie przede mną stanęło, no ale myślę, że tutaj nikt się nie poczuje urażony i jakoś to przyjmie, tak.
2: No i przemycenie troszkę tutaj Maryli, naszej zielonej.
5: Tak, też przemycenie, bardzo to pani trafnie ujęła, przemycenie naszej Maryli, naszej Maryli. Bardzo takie, no powiedziałbym, delikatnie, chciałem uniknąć tego słowa, ale nie da się, polityczne, bo wie pani, no to jest też jednak mimo wszystko ta polityka, no jest wszędzie. No nie da się już dzisiaj naprawdę napisać fraszki, na przykład o takiej ulicy, żeby tego elementu jakiegoś politycznego nie było. No ale myślę, że o polityce też można mówić i z humorem, i pogodnie, bez żadnych hejtów, mimo różnicy poglądów. Być może też taką funkcję tutaj te nasze fraszki jakoś tam w delikatny sposób spełnią. No bardzo bylibyśmy zadowoleni. Jeszcze jedna fraszka taka. Jest ulica Daleka. Fraszka często operuje paradoksem. Jak ulica Daleka, no to od razu się kojarzy oczywiście daleka, bliska i tak dalej. Więc na tym paradoksie ta fraszka tutaj jest oparta. Więc ulica Daleka. Co tam Floryda i Oklahoma? Żadna ulica na mnie tam nie czeka. Droga mi tylko ochla. Bliska mi jedynie daleka. No tak, taki paradoks. Też gra słów, bo to też cecha fraszki. Bardzo istotna gra słów. Te podobieństwa, to wykorzystanie możliwości języka, które są nieograniczone. Jestem nauczycielem angielskiego i powiem pani, że bardzo często mam takie wrażenie, nie obrażając tego języka, bo to jest wspaniały język, ale w porównaniu z polskim bardzo często wydaje mi się prymitywny, przynajmniej w pewnych zakresach. Na przykład zdrobnienia, zgrubienia. No, tam prawie tego nie ma, a u nas tych końcówek nieskończoność.
2: Można się mnożyć, bawić z tym językiem,
5: mnożyć. Tak. Chłop, chłopczyk, chłopaczyk, chłopisko, chłopina, chłopię. No jeszcze bym wyliczył pewnie z 8. Także no ten język polski bardzo sprzyja tworzeniu, wymyślaniu fraszek, kombinacjom różnym takim językowym, żartom. Mnie się też wydaje, że nasze kabarety zielonogórskie, czy w ogóle polskie, też jak gdyby z tego korzystają, że na przykład w innym języku, no na przykład angielskie poczucie humoru jest kompletnie inne. Ono jest swoiste, też bardzo fajne, ja je bardzo lubię, ono jest takie absurdalne często, ale kompletnie inne. Tam nie ma już tej, no, język nie stwarza takie możliwości, jeśli chodzi o grę słów. Także językowi też powinniśmy, ja to robię, za te fraszki dziękuję. Bo gdyby inny język, to ja bym tutaj, że tak powiem, nie poszalał. A przynajmniej do tego stopnia bym nie poszalał. Także dzięki ci języku, no można śmiało dodać, też bez chyba patosu ojczysty, bo dlaczego mieliśmy tego nie powiedzieć, to jest nasz język i bardzo dobrze.
2: A jeśli chodzi o plany, to na pewno nie jest koniec pomysłu.
5: Fraszkopisarskich czy w ogóle, bo no, fraszki to są, no nie chcę powiedzieć margines, bo to jest dla mnie taki powiedzmy margines, ale taki bardzo istotny margines, taki bardzo ważny. Czasem pisarze na marginesie piszą rzeczy ważniejsze niż w samym tekście. Więc w tym sensie tylko jest to margines. Ale jeśli chodzi o pisanie, no to przede wszystkim wiersze, że tak powiem, no nie wiem jak to może być odebrane, normalne, bo ktoś powie tak, no normalne to znaczy jakie? Takie jak Staw, czy Mickiewicz, czy Asnych, czy takie jak dzisiaj współczesne? No raczej takie współczesne, chociaż bardzo też mi jest tradycja bliska i też takie rzeczy piszę, ale również Te plany fraszkopisarskie też mam, bo napisałem jeszcze inny zbiór fraszek, znacznie większy niż ten. Ponad 2000 tych fraszek. Przesłałem panu, czy nawet zawiozłem panu profesorowi Miotkowi, który mi przepiękną recenzję napisał. Pan profesor wyraził chęć rekomendowania tej książki, jeśli ja ją wydam. No więc wydać książkę z taką rekomendacją, no to wspaniała rzecz. No trzeba znaleźć wydawcę oczywiście, no to jest taki główny problem. Myślę, że uda się jakoś tutaj to wszystko przeskoczyć. To są inne już fraszki, ale no fraszeczki takie, bym powiedział, takie moje, te też są ulubione, a tamte ukochane. Bo tak bym to podzielił. I takie swawolność to też jest właściwie prawie cecha gatunkowa fraszki. Taka pewna swoboda obyczajowa, taki luz, jak to się dzisiaj mówi. Ten luz powinien w tych fraszkach też oczywiście być i często jest to taki luz właśnie obyczajowy. Też nie trzeba z tym przesadzać, bo jeśli ktoś za bardzo w to idzie, to się robi trywialne, jakieś takie prostackie. Tak, tak. No a poza tym też, no oczywiście wiersze. No i zobaczymy, co tam jeszcze się uda. Ja chciałbym taką, bo w trakcie naszej rozmowy taka mi fraszka na temat tu naszego spotkania się jak gdyby sama nasunęła. Czy ja mógłbym tutaj oczywiście. Co zakończyć?
2: Jestem bardzo ciekawa.
5: No myślę, pani Klaudio, że wyszło nam fajne audio.
2: I bardzo dziękuję. Myślę, że jeszcze kolejna publikacja to będzie temat do kolejnego spotkania.
5: Bardzo bym chciał i bardzo byłbym szczęśliwy, żeby ten powód był, a myślę, że będzie i rozmowa też taka miła, taka sympatyczna, ciepła i z takim pięknym uśmiechem.
3: SK 106,6.
4: Temperatura wody nieco ponad 1 stopień to lodowe pływanie, dyscyplina, która być może zagości kiedyś na zimowych igrzyskach olimpijskich, a jej czołowym przedstawicielem jest zielonogórzanin Filip Kołodziejski. Więcej w materiale Krystiana Machalicy.
6: Warunki, w jakich się ścigamy, są ekstremalne. Dla wielu osób zimna woda ogólnie kojarzy się z czymś, co zagraża zdrowiu, często zagraża życiu, dlatego jak najbardziej można zaliczyć to do dyscyplin ekstremalnych.
7: Morsowanie to też jest taka trochę podobna, nie wiem czy dyscyplina, ale aktywność, podobna temperatura wody, bo chcę się upewnić, lodowe pływanie to jest pływanie w temperaturze minimalnie powyżej zera, tam około 1 stopnia?
6: Czy to też bywa? Zasady pływania lodowego są następujące. Woda nie powinna przekraczać 5 stopni, żeby zawody mogły się odbyć i żeby rekordy, które będą bite na tych zawodach, były zaliczane powiedzmy do rekordów świata. Jeśli na przykład by się zdarzyło, że w jakimś miejscu startujemy na zawodach i woda byłaby powyżej 5 stopni, to oczywiście takie zawody zostaną rozegrane, ale powiedzmy wtedy, jeśli woda ma powyżej 5 stopni, no to nie zostanie uznany na przykład rekord świata, no ponieważ powiedzmy warunki były zbyt komfortowe, tak można powiedzieć. Natomiast zazwyczaj ta woda to jest właśnie kilka stopni, 1-2 stopnie. Teraz jak startowałem, to właśnie woda miała 1 stopień. Zazwyczaj jeśli mówimy o jeszcze niższych temperaturach, czyli powiedzmy woda może zejść poniżej 0 stopni, ale to jeśli zawody są rozgrywane na akwenach, gdzie woda jest zasolona i wtedy jest to możliwe. Ona nie zamarza tak szybko, więc zdarza się, że woda może mieć też delikatnie na minusie.
7: Jest ten przestrzał, o którym mówisz, od jednego powiedzmy do tych 5 stopni maksymalnie. Czy to jest różnica spora dla pływaków lodowych? Czy podczas zawodów zawsze musi być jedna konkretna temperatura?
6: Rzadko tak jest, że jest jedna konkretna temperatura, ponieważ ta pogoda bywa różna w różnych miejscach na Ziemi, szczególnie teraz, że gdzie ta pogoda naprawdę czasami jest zaskakująca, czyli powiedzmy będąc w Alpach na mistrzostwach, no można by się spodziewać, że będzie zimno, będzie śnieg, a nie zawsze tak jest. Tak jak startowałem już na kilku mistrzostwach, to wręcz bym powiedział, trochę mieliśmy pecha, bo akurat podczas tych mistrzostw często temperatura była trochę wyższa i nie było takiej aury zimowej. No i ta woda wtedy się waha, czasami ma to 1 stopień, 2, czasami 3. Dlatego no to zależy od zawodów. Najczęściej można powiedzieć, że od 1 do 3 stopni ta woda osiąga takie wartości. No i tutaj jeżeli chodzi o pływanie w takej wodzie, no jest różnica tak naprawdę w każdym stopniu. Wydaje się, że to już jest mała różnica między 1 stopniem a 3 stopniami, ale naprawdę odczuwalna jest różnica każdego stopnia. No szczególnie jeśli to są dłuższe dystanse. Jak ktoś pływa dłuższe dystanse, to naprawdę każdy stopień w dół to powoduje, że powiedzmy ta konkurencja staje się jeszcze bardziej ekstremalna.
7: Dłuższe dystanse. Ty zdaje się trenujesz, w każdym razie występujesz na krótszych dystansach, zdaje się tylko 50 metrów?
6: Startuję tak na 50 i 100 metrów. To są takie konkurencje, gdzie czuję się mocny, ale to wynika też głównie z tego, że już jak pływałem i trenowałem takie klasyczne pływanie basenowe, no to tutaj też się na te dystanse szykowałem, więc jakby tutaj nie zmieniam tego podczas pływania w zimnej wodzie, ale no powiedzmy dłuższy dystans w zimnej wodzie już myślę, że można zaliczyć od 200 metrów. Na pewno jest ogromna różnica między pływaniem krótkiego dystansu a długiego dystansu, choć też są pewne aspekty takie techniczne, gdzie trzeba się nauczyć na przykład pływania sprintu w zimnej wodzie. Jest to zupełnie co innego niż pływanie sprintu w ciepłej wodzie. Są pewne takie zmienne, które trzeba brać pod uwagę i mimo tego, że jest to krótszy dystans, krótszy czas przebywania w tej zimnej wodzie, to na pewno sztuką jest właściwe podejście do tego wyścigu.
7: Różnice między pływaniem lodowym na poszczególnych dystansach, a pływaniem w takiej, nazwijmy to, normalnej wodzie, oboje wiemy o co chodzi, jakie są? Czy to jest bardziej męczące dla organizmu startowanie właśnie w tak niskich temperaturach i kwestia zupełnie innego przygotowania? Fizycznego zwłaszcza.
6: Jeżeli chodzi o trenowanie, no to oczywiście trenuję normalnie w basenie, realizuję taki cały plan treningowy, tak jakbym się szykował do startu w basenie. Dodatkowo są to treningi właśnie, które mają mnie przyzwyczaić do zimna. I tutaj jest bardzo ważne, żeby być systematycznym w tym oswajaniu się z zimnem i widzę tak naprawdę z każdym rokiem różnicę, jak funkcjonuje mój organizm na zawodach. Więc na pewno mięśnie inaczej się zachowują, szczególnie w pierwszym sezonie, a powiedzmy jak jest to któryś z rzędu już sezon, więc na pewno sztywność mięśni, reakcje organizmu też bywają różne, więc każdy na pewno ma inne odczucia, jeżeli chodzi o tą temperaturę i o to, jak ten organizm się zachowa, więc na pewno końcowy dystans, te ostatnie metry wyścigu, to jest zupełnie inny ból mięśni. Dodatkowo zimna woda powoduje, że automatycznie jakby taką reakcją naszą jest spłycony oddech, więc na pewno w pływaniu, szczególnie gdzie ten oddech jest bardzo ważny, on zazwyczaj jest wydłużony, albo w sprintach praktycznie pływa się bez oddechu, no to tutaj w zimnej wodzie już pojawia się problem, tak? Bo przypona jest bardzo mocno ściśnięta, organizm naturalnie by chciał ten oddech przyspieszyć, więc tutaj też właśnie kwestia tego oddechu, też się trzeba tego nauczyć i tak jak na przykład 50 metrów właśnie płynąc w basenie, sprinterzy płyną na przykład na bezdechu całe 50 metrów, tak tutaj jest już to bardzo, bardzo trudne do wykonania, ponieważ to zapotrzebowanie, żeby nabrać to powietrze jest dużo większe.
7: To jest dyscyplina, która wydaje mi się z roku na rok się rozwija. Też nie jest chyba jakoś szczególnie stara. Wydaje mi się od kilkunastu lat być może jest taka, chciałem powiedzieć, popularna. Nie wiem, czy jest popularna, ale w każdym razie od kilkunastu lat widać olbrzymi rozwój tej dyscypliny. Takie jest moje spojrzenie.
6: Z tego co pamiętam, to takie początki Mistrzostw Świata, oczywiście w trochę bardziej luźnej formule, to jest jakoś 2000 rok, 2001. Natomiast organizacja, która powstała, już nie pamiętam dokładnie kiedy, ale teraz w przyszłym roku właśnie Mistrzostwa Świata organizowane przez tą federację, to będą 7 Mistrzostwa Świata, no to w momencie, powiedzmy, tych kilkunastu lat, kiedy powstała druga organizacja ISA, wtedy oni bardzo mocno postawili na sport taki wyczynowy i bardzo mocno dążą do tego, żeby gdzieś tam w przyszłości móc dołączyć taką dyscyplinę do igrzysk olimpijskich zimowych. No i stworzyli już pewien system, który na każdych mistrzostwach musi funkcjonować, czyli te warunki muszą być takie same. Mistrzostwa są rozgrywane na 50-metrowych basenach. Dbają o to, by jakby te zawody były rozgrywane jak najbardziej profesjonalnie i dążą do tego, by mocno to rozwijać. I widzę, jak z mistrzostw na mistrzostwa, czy to są mistrzostwa Europy, czy mistrzostwa świata, naprawdę idzie to wszystko naprzód. I tak myślę, że to na przestrzeni kilku najbliższych lat naprawdę bardzo mocno się rozpędzi.
7: Wspomniałeś o zimowych

0: zdanie osób, które zarządzają tutaj całą organizacją, jakby to jest ich cel, więc to jest ważne, że to jest główny cel tej organizacji i gdzieś tam marzenie, które starałem się zrealizować. Właśnie to, co wspomniałem, sama organizacja jest na coraz wyższym poziomie, czyli jest to rozgrywane na porządnych obiektach, przystosowanych do rozgrywania takich zawodów. Dbają o to, by sędziowie też byli z czołówki światowej, czyli są to sędziowie, którzy normalnie sędziują najwyższe imprezy międzynarodowe, w tym też Igrzyska Olimpijskie, bo to jest też bardzo ważne, żeby przepisy były tutaj jasno określone i żeby były przestrzegane, żeby zasady były tutaj tak określone, by ta dyscyplina funkcjonowała zgodnie z tym, jak powinna funkcjonować. I tutaj są też zapraszane osoby, które cały czas są zapraszane w celu rozwoju tej dyscypliny. Teraz Mistrzostwa Europy, które się odbyły we Włoszech, też nie bez powodu odbyły się we Włoszech, ponieważ też zostało zaproszonych kilka osób z Komitetu Olimpijskiego przy okazji rozgrywania Mistrzostw Olimpijskich we Włoszech, aby spojrzeć na tę dyscyplinę, przedstawić ją, pokazać, jak to wygląda, jakie są zasady, jakie są przepisy. No i tutaj cały czas jest rozwój w tym kierunku. Organizacja zimowego pływania też współpracuje z World Aquatics i z LEN-em, czyli z taką federacją pływacką europejską, i też starają się cały czas współpracować i pracować nad tym, żeby iść we właściwym kierunku i żeby ta dyscyplina wyglądała w taki sposób, by kibice chcieli to oglądać, by to było widowiskowe, ale żeby też to było na tak profesjonalnym poziomie zorganizowane, by jeśli nadarzy się okazja, to dołączyć tą dyscyplinę do Igrzysk Olimpijskich. Myślę, że ta dyscyplina naprawdę jest bardzo widowiskowa, bo samo to, co robimy, że wchodzimy do tej wody, już wzbudza pewien respekt u niektórych.
1: Aż mi się zimno zrobiło, jak słucham o tych temperaturach, to tak.
0: I nawet pomijając już nawet kwestię czasów, wyników, tak, bo dla ktoś, kto powiedzmy nie zna się na sporcie, to czasami jak się powie jakiś wynik na 50 czy 100 metrów, to ktoś nawet nie wie, czy to jest dobry wynik, tak, ale jak się powie, że się wchodzi w takie zimne wody, to już robi jakieś tam wrażenie. I to jest ważne, żeby sama dyscyplina powodowała emocje, wywoływała emocje u ludzi i ta dyscyplina wywołuje emocje u ludzi. Dlatego uważam, że na pewno byłaby wartością dodaną do takich igrzysk i byłoby czymś ciekawym, co by przyciągnęło duże grono osób zainteresowanych.
1: No i by była szansa na kolejne medale, bo jesteś multimedalistą przeróżnych, najważniejszych mistrzostw, łącznie z tymi globalnymi. Jakie jest środowisko pływaków lodowych? Czy wy jesteście trochę jak skoczkowie narciarscy, którzy wszyscy się znają, w cudzysłowie wszyscy się lubią? Czy to jest jednak już za duży rozstrzał, za dużo zawodników, każdy gdzieś tam anonimowy?
0: Środowisko jest naprawdę bardzo wyjątkowe. Nie pamiętam już to, w jakiej dyscyplinie to usłyszałem, czy to jakiś triatlonista, czy też ktoś z jakiejś dyscypliny bardziej sportów ekstremalnych powiedział, z czym się mogę zgodzić, że są takie pewne dyscypliny, gdzie pomijając to, czy ktoś wygrał, to ludzie mają do siebie szacunek, że wykonują to, co wykonują, i tutaj jest trochę tak samo. Także rywalizacja, ściganie się medale, to jest jedno, ale nawet jeśli ktoś nie zdobywa tych medali, to ma ogromną satysfakcję z tego, że pokonał jakieś swoje lęki, jakieś ograniczenia, które wiążą się z wejściem do zimnej wody i z ściganiem się w takich warunkach. I robienie tego już wywołuje ogromną satysfakcję u wielu ludzi, że się przekonali, że to dokonali tego, przygotowali się do takich zawodów. Dlatego jest bardzo duże wsparcie wśród wszystkich zawodników. Atmosfera jest naprawdę wyjątkowa. I tutaj naprawdę ja się tym mocno zaraziłem.
1: Spróbuję jakoś wpleść żart w moje pytanie, które będzie jednak absolutnie poważne. Temperatura wody bardzo niska, zawody to jedno. Co przez resztę dnia? Czy ty musisz, nie wiem, chodzić w swetrze, gdzieś dbać o to, żeby może się nie przeziębić, żeby czegoś się nie nabawić? Jak to

0: wygląda już, gdy wyjdziesz z wody, albo tuż przed wejściem?
1: No jeżeli chodzi o zimno, to wiele osób właśnie myśli, że jak ktoś zaczynał czy morsować, czy powiedzmy trenować takie zimowe pływanie, to on w ogóle uwielbia zimno i on tylko w krótkich spodenkach i koszulce chodzi i cały czas by tylko przebywał w zimne. No nic bardziej mylnego. To, że ktoś jest nawet dobry w tym, co robi, potrafi długo siedzieć w takiej wodzie, jego organizm dobrze funkcjonuje i nie wychładza się tak szybko, jest do tego dobrze przygotowany i zaadaptowany, to mimo wszystko to jest bardzo duży bodziec dla organizmu i im większe wychłodzenie organizmu, czyli im dłuższe dystanse, czy powiedzmy nawet pomijając zawody, nawet zwykłe morsowanie, które wykonujemy powiedzmy wchodząc całościowo, tak, czyli bez neoprenów, z dłońmi, ze stopami, albo jeszcze wykonując resety, czyli zanurzając głowę, jeśli jest to duży bodziec dla organizmu, to należy ten organizm potem dobrze wygrzać, żeby on się regenerował, ponieważ no tak jak wspominam, to jest akcent, który ma przynieść jakiś efekt, ale żeby dobrze organizm doszedł do siebie, to właśnie to wygrzanie powinno być też adekwatne. To wszystko zależy od czasu przebywania tak naprawdę w zimnej wodzie. Jeżeli chodzi o jakieś infekcje, choroby, faktycznie organizm jest tutaj mocno trenowany i ten układ krwionośny bardzo mocno pracuje przy kontakcie z zimną wodą i to wytrenowanie tego układu krwionośnego powoduje, że on zdecydowanie lepiej pracuje i tych infekcji jest mniej. Ja na przykład nie mam problemu z chorobami, jeśli się pojawiają, to są to chwilowe epizody i szybko udaje mi się wrócić do formy. No ale tak jak wspomniałem, to wszystko, do wszystkiego trzeba podchodzić z głową i na pewno idąc w stronę kontaktu z zimnem nie podchodzimy do tego, że nagle zmieniamy w ogóle siebie i teraz kochamy zimno i unikamy ciepła, tylko to równoważymy.
0: Po to też się po części hartuje organizm morsując, prawda? Morsowanie to jest część twojego treningu w jakiś sposób? To ci pomaga? Bo wiem, że na pewno morsowałeś, nie wiem jak teraz. Mhm.
1: Tak, tak. Zdarza mi się morsować, nawet dosyć często. Jest to trochę inna forma, ponieważ no, pływając jednak uczymy się też zachowania mięśni, jak te mięśnie pracują, uczymy się ruchów, uczymy się też nawigacji, pływania w zimnej wodzie, ponieważ jak głowa jest zanurzona, no to wiadomo, że tutaj błędnik też jest mocno wychłodzony, ta potylica jak jest wychłodzona, to problemy z nawigacją też się pojawiają, więc takie wytrenowanie, by odpowiednio płynąć technicznie, odnaleźć się też w tych warunkach, to jest bardzo ważne. Ale ja lubię z zimnem eksperymentować i tak jak w treningu wprowadzać różne bodźce, nie trenuję się cały czas wykonując to samo, tak samo tutaj jeżeli chodzi o zimną wodę podchodzę w podobny sposób, dla mnie to jest też pewnego rodzaju trening, więc lubię tutaj zmieniać te bodźce, czasami popływać, czasami posiedzieć w tej wodzie, czasami pomorsować i wykonując też różne resety, czyli zanurzając głowę i taka forma kontaktu z zimnem jest dla mnie ciekawsza i to jest też ważne, żeby tutaj nie było, nie kojarzyło mi się to tylko z jednym i tym samym uczuciem, tylko lubię, żeby to było czasami siedzenie trochę dłużej, a czasami po prostu siedzenie krócej. Każdy kontakt z zimnem przy różnej ilości czasu w wodzie wywołuje trochę inny bodziec na organizm. No i to ten inny bodziec dobrze jest po prostu wykonywać, żeby organizm jak najlepiej się zaadaptował też do tego zimna.
0: Kiedyś, popraw mnie jeśli się mylę, miałeś takie przeświadczenie, czy w ogóle było takie przeświadczenie w środowisku, że lepiej trenować dłużej, dłuższe dystanse pokonywać, teraz te treningi wyglądają nieco inaczej?
1: No zdecydowanie to się bardzo zmieniało, bo tak naprawdę zależy, o ile się cofniemy w czasie. Jeśli byśmy się cofnęli o takie 50 lat, to pływacy tak naprawdę czasami się prześcigali, kto ile więcej dziennie przepłynie, i to były kosmiczne odległości, typu, nie wiem, pływanie 30 czy iluś tam kilometrów dziennie. Potem te treningi były długie i można powiedzieć, że się gdzieś tam w przedziale takim mieściły od 8 do 10 kilometrów, były bardzo duże jednostki treningowe. I w dalszym ciągu są też trenerzy, którzy pracują taką metodą, że jak najwięcej pływania i bardzo mocno, ale świat też idzie do przodu i to się zmienia. Są też inne już metody treningowe i można coraz częściej zaobserwować osoby, które bardziej się kierują zasadą nie ilość, tylko jakość, tak? Czyli ta jakby główna część treningu, to ta praca na tych prędkościach startowych, to jest ważne, a nie cała otoczka, żeby jak najwięcej przepłynąć.
0: Co zresztą wydaje się oczywiste, że rozwija się taka wiedza o samej dyscyplinie, też pewnie o tym, jak człowiek reaguje. 50 lat temu, co wspomniałeś, mieliśmy, tak mi się wydaje, zupełnie inną wiedzę na ten temat.
1: No dokładnie, no, wystarczy spojrzeć na wyniki, które były wtedy w pływaniu, które są teraz. No, w lekkoatletyce to się dużo nie zmieniło, ale w pływaniu te rekordy świata kosmicznie poszły do przodu.
0: Jak zacząć pływanie? Jest wiele osób, które pływają na normalnych basenach. Jak być może sprawdzić, czy ja początkujący pływak byłbym w stanie poradzić sobie w takiej dyscyplinie?
1: Na pewno dobrze, jeśli każdy kontakt z zimnem jest w towarzystwie jakichś osób, bo no, organizm różnie reaguje na różne warunki ekstremalne i to zawsze trzeba o tym pamiętać, żeby tutaj ktoś z nami był. Dobrze jest, nawet zaczynając morsować, nie tylko pływać, ale nawet zaczynając morsować, dobrze jest też regularnie się badać, wiedzieć, czy w organizmie wszystko jest w porządku, tak? Badania serca podstawowe, jakieś EKG, echo serca, no bo, tak jak mówię, no to są mimo wszystko reakcje stresowe dla organizmu, wejście do takiej wody. I najlepiej zacząć od wejścia w ogóle do wody, żeby zobaczyć, jak organizm reaguje, tak? Właśnie to, co mówiłem, ten spłycony oddech, to, że ten oddech trzeba skontrolować, zobaczyć, że to zimno tak naprawdę nie wyrządza nam żadnej krzywdy, że to jest coś naturalnego, że my możemy mieć kontakt z zimnem po prostu na przestrzeni czasu i tego, że żyjemy teraz w takich czasach, my tego kontaktu z zimnem tak nie mamy, ale kiedyś ludzie mieli częsty kontakt z zimnem i to było coś zupełnie normalnego. Jeśli już wejdziemy do takiej wody i zobaczymy, skontrolujemy ten organizm, nie, widzimy, że nie panikujemy, to spokojnie możemy po prostu spróbować kawałek przepłynąć i zobaczyć, jak to jest. I tak najlepiej stopniowo sobie stopniowo działać i nic nie narzucać na siebie, że muszę dzisiaj przepłynąć tyle i tyle i od razu bić jakieś rekordy, tylko słuchać tego organizmu i jeśli się dobrze czujemy i tak naprawdę wchodzimy do wody, nie czujemy jakiejś paniki, to możemy spokojnie sobie kawałek przepłynąć i wraz im dłużej to robimy, to zwiększać te odcinki.
0: A powiedz, proszę, jest coś, co organizm nam w cudzysłowie na początku zawsze powie, gdy wejdziemy do takiej wody? Mówisz słusznie zresztą, żeby zacząć trenowanie, gdy jest ktoś doświadczony obok. To racja. Ale wrócę do początku mojego pytania. Czy rzeczywiście jest na początku coś, co każdy organizm musi jakby przejść? Taką, nie wiem, ścieżkę inicjacyjną trochę, coś takiego. Coś, co na samym początku spotka każdą osobę, która chce zacząć lodowe pływanie.
1: Znaczy, to co wspomniałem, na pewno ważne jest, by zmienić nastawienie do zimna. My mamy zakorzenione w głowie, że zimno kojarzy nam się z zagrożeniem życia. A wcale tak nie jest, bo są osoby, które badają organizm ludzki i to, jak zachowuje się ciało w wodzie. I osoby nawet często wchodząc pierwszy raz do wody, powiedzmy morsując, robiąc to całościowo, czyli od razu bez neoprenów, z dłońmi, nawet zanurzając głowę, potrafią na przykład siedzieć w wodzie pół godziny i ich temperatura nie spada poniżej 36 stopni, nie ma żadnych oznaków nawet pierwszego etapu hipotermii, tak? Więc w organizmie nie dzieje się nic złego, co zagraża naszemu życiu. to jest też indywidualna kwestia tego, jak się wychładzamy, jak wychładza się organizm, zależy od tego, czy jesteśmy wypoczęci, czy dbamy o dietę, czy jesteśmy tego dnia w dobrej formie fizycznej, psychicznej. Im bardziej jesteśmy zmęczeni fizycznie, psychicznie, tym wychłodzenie organizmu następuje szybciej. Ale jeśli dobrze jesteśmy przygotowani, jesteśmy osobami przede wszystkim, które trenują, czyli organizm sobie radzi ogólnie z różnymi wyzwaniami, to tak naprawdę to zimno nam w niczym nie zagraża. I pierwsze co, jak ktoś wchodzi do zimnej wody i z czym się boryka na początku, to z reakcją tak naprawdę głowy, która mówi wyjdź z tej wody, bo to mi zagraża, tak? I tak naprawdę w miarę komfort, albo może takie bardziej akceptowanie tego uczucia, które jest w zimnej wodzie, następuje w momencie, w którym my sobie zdamy sprawę, że nic nam nie zagraża i to jest nasza decyzja, że my w tej wodzie chcemy być.
0: A ty czujesz stale komfort, czy dyskomfort też się pojawia na zawodach, na treningach chyba zwłaszcza, bo kiedyś powiedziałeś w wywiadzie, że na treningach nie ma tej adrenaliny.
1: Tak, no jak są zawody, jest adrenalina, no to właśnie jest dużo łatwiej, ale to jest trochę nawiązane do tego, co wspomniałem. Przez to, że odwracamy uwagę głowy od tego, że wchodzimy do zimnej wody, jest jeszcze rywalizacja, zapominamy też trochę o tym, że to jest ta zimna woda, skupiamy się trochę na wyścigu i odczuwamy to zupełnie inaczej, bo tak naprawdę no to właśnie głowa wysyła ten sygnał. Na treningu musimy się bardziej zmierzyć ze samym sobą i to jest praca, którą wykonywałem dosyć długo i teraz naprawdę jest zdecydowanie lepiej. Czuję, tak, zawsze pojawia się jakiś taki sygnał na początku, żeby tam wyjść z tej wody. Czuję to zimno, oczywiście to jest zawsze wyzwanie dla mnie po części, ale w momencie, w którym przepracowałem to sobie w głowie i mam większy spokój, no to bardzo szybko opanowuję oddech, opanowuję siebie w tej wodzie i wtedy naprawdę puszcza to zimno, nie jest tak paraliżujące i tak na spokojnie wtedy odbieramy to wszystko, co się dzieje.
0: A jak wychodzisz z wody, co od razu się musi wydarzyć? Czy jakiś koc, czy chwilę musisz pobyć w tej temperaturze takiej, powiedzmy, która jest na zewnątrz, tak? Bo pływacie na otwartych akwenach.
1: No i to znowu zależy od wielu czynników, od tego tak naprawdę jak jest na zewnątrz, od tego ile w wodzie przebywaliśmy zimne. Jeśli to jest takie dynamiczne morsowanie czy krótkie pływanie, a temperatura na zewnątrz jest taka w miarę, powiedzmy, bliska zeru, to możemy sobie wyjść z tej wody, spokojnie się ubrać, bez jakiegoś większego pośpiechu, tak? Jeśli byliśmy bardzo długo w wodzie i robimy, powiedzmy, jakieś długie pływanie albo ktoś dłużej morsuje, no to oczywiście bardzo ważne jest, żeby szybciej się ubrać, żeby ten organizm już ogrzewać. A na przykład jeśli by się zdarzyło, że pływamy lub morsujemy w temperaturze, gdzie na zewnątrz jest minus 20, minus 25, czy minus 30, czy tak jak na Jakucji potrafi być minus 50 stopni, tam ludzie też morsują, to tam wręcz szybkość ubrania decyduje o tym, czy nie będziemy na przykład mieli jakichś odmrożeń, tak? Bo samo siedzenie w zimnej wodzie, gdzie ona ma powiedzmy 0 stopni, jeszcze nie jest zagrażające, ale jak to mokre ciało wyjdzie na minus tam parę 10 stopni, no to wtedy jest zagrożenie, że na przykład jakieś odmrożenia będą. Więc w takich ekstremalnych warunkach szybkość ubrania jest potwornie ważna. Ale w takich warunkach, jak są u nas i powiedzmy ktoś wchodzi na parę minut do wody, żeby mieć kontakt z tą zimną wodą, to spokojnie może wyjść, ubrać się. Oczywiście resztę dnia dobrze jest się właśnie cieplej ubrać, nawet cieplej niż zazwyczaj się ubieramy, żeby ten organizm sobie spokojnie wracał do temperatury i żeby dodatkowo go trochę ogrzać. To naprawdę pomaga w regeneracji organizmu i to też wpływa potem, że za każdym kolejnym razem no działa to korzystnie na organizm, coś jak z treningiem, tak? Jeśli jest to ciężki trening, to tak naprawdę my robimy ten postęp w momencie, kiedy organizm odpocznie po tym treningu, tak? Sam trening tak. jest uszkodzeniem organizmu, a potem ta regeneracja jest tym wzrostem i tutaj jest to samo, jakby to jest bodziec, który wywołuje reakcję i odpowiednie właśnie dogrzanie i odpowiedni odpoczynek powoduje, że organizm może się zregenerować i się czuć potem silniejszy w takich warunkach.
0: Ty miałeś kiedyś groźne sytuacje związane z trenowaniem, zawodami? Twój organizm przed czymś cię ostrzegał?
1: Nie, nigdy też nie dopuszczałem do takich sytuacji, żeby chcieć sprawdzać jakoś bardzo swoje granice, więc nie było takiej żadnej sytuacji. No tak jak mówię, to zimno kojarzy nam się z czymś bardzo groźnym czasami, ale Ono takie nie jest. No, naprawdę ludzki organizm jest w stanie bardzo długo wysiedzieć w zimnej wodzie i są osoby, które potrafią właśnie morsować całościowo i tam siedzieć nawet kilka godzin, tak? I często na zawodach, jak badają temperaturę ciała tych osób, to nie wchodzą oni nawet w stan hipotermii. Także organizm bardzo potrafi sobie radzić z tym, żeby ogrzać tą wewnętrzne, wewnątrz siebie ogrzać narządy wewnętrzne, trzymać tą temperaturę wewnętrzną i żeby sprawdzić się tak do takich granic, no to by trzeba było podejmować jakieś takie ekstremalne już próby, co nie jest jakby w moim interesie, ponieważ no ja bardziej skupiam się na krótszych dystansach, bardziej na krótsze dystanse trenuję. Może gdybym się szykował do jakiegoś rekordu świata w długości pływania w lodowatej wodzie, no to wtedy styczność miałbym pewnie z jakimiś sytuacjami, które mogłyby mieć miejsce. Wiem, że osoby takie, które no, biją rekordy w pływaniu w tak ekstremalnych warunkach na długość pływania, no to mają takie momenty, że już gdzieś tam na końcu ta świadomość jest trochę zaburzona, tak? Jednak ta głowa w tej zimnej wodzie potrafi potem trochę szwankować i ta świadomość na końcu takich prób potrafi być już zaburzona.
0: Zdarza ci się dalej trenować w Dąbiu?
1: Tak,
0: kiedyś powiedziałeś i chcę zapytać, czy dalej trenujesz, może nie tylko w Dąbiu, ale gdzieś na innych lubuskich akwenach.
1: Tak, no Dąbie jest takim moim ulubionym jeziorem tutaj w pobliżu. Zawsze jak byłem dzieckiem, jeździłem tam z rodzicami, dużo tam spędziłem czasu, lubię to jezioro, a dodatkowo jak sobie zmierzyłem kiedyś, że tam na plaży w Dąbiu pomost praktycznie ma 50 metrów, to jest dla mnie idealne warunki do tego, żeby sobie zmierzyć odcinek i pływać na określonych długościach. Zresztą tak jak wspomniałem, bezpieczeństwo jest ważne, więc ja też nie idę na akwen otwarty i płynę w dal, w tak zimnej wodzie, tylko pływam na płytkiej stronie. I tutaj gdzieś tak najczęściej jeżdżę właśnie do domu. Ja w tym sezonie jeździłem też parę razy do Świdnicy, bo miałem trochę bliżej, a potrzebowałem trochę więcej czasu. I tam parę razy morsowałem, też zdarzyło mi się popływać. No, także mam dosyć blisko i bardzo lubię to jezioro.
0: Powiedz proszę, jak wygląda twoja codzienność, jeśli chodzi o trenowanie? Czy zimą w takich temperaturach, czy w takim klimacie, który mamy, powiedzmy teraz, trenujesz też na tych otwartych akwenach gdzieś, na tych jeziorach, o których wspomniałeś? Czy to są w większej mierze treningi w zamkniętej hali?
1: W większej mierze to są treningi w zamkniętej hali, czyli można powiedzieć, że wszystko co...
0: Tu w Zielonej Górze, tak? Czy też różne?
1: Na Wyspińskiego, tak. Na pływaniu, tam jestem trenerem i tam też pracuję i w wolnej chwili, jak mam przerwy, to tam właśnie wykonuję jednostki pływackie. I tutaj cała praca nad szybkością, wytrzymałością, nad techniką, wszystko dzieje się w ciepłej wodzie. Dodatkowo są to treningi na siłowni, gdzie pracuję nad siłą, dynamiką, mocą. Różne też jednostki poświęcone mobilności, rozciąganiu. I tak naprawdę dodatkowo są to treningi w zimnej wodzie i to jest tylko wtedy nastawienie na to, żeby oswajać się z zimnem. Uczyć się tego zimna, uczyć się spokoju w tej zimnej wodzie. Nie są to treningi, gdzie przychodzę i wykonuję jakieś ćwiczenia albo pływam mocno na czas, tylko są to bardziej takie jednostki, gdzie przychodzę i uczę się tego zimna, uczę się spokoju i tego, żeby lepiej mój organizm na to zimno reagował.
0: Kiedy pojawiają się treningi w zimnej wodzie? Bo jeśli dobrze zrozumiałem, większość roku to są ćwiczenia w ciepłej wodzie i kiedy się pojawia ta zimna, te treningi?
1: No to tak naprawdę też można powiedzieć, że zależy od tego, co pogoda nam da. Czasami jest bardziej łaskawa i więcej zimna mam, więc mogę się lepiej przygotować, a czasami się długo temperatura trzyma na wyższych poziomach i sam tak sobie przed mistrzostwami czasami myślę, że w zasadzie to mało tego kontaktu w zimnej wodzie było.

0: RMFFM. RMFFM. RMFFM. RMFFM.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto

0: 9 SK News, Jakub Konieczkowicz. Takiego wyniku nikt się nie spodziewał, aż 6-0 w spotkaniu Polska-Rumunia w Lidze Narodów. Po dwóch poprzednich meczach taka wygrana cieszy kibiców.
1: Wszystko kwestia tej czerwonej kartki chyba.
2: Urban zostaje?
3: Tak.
2: Przekonał po tym meczu?
3: Myślę, że tak na dzisiaj. No Rumuni też nic wielkiego nie pokazali, ale Lewy dzisiaj, no widać chęci do grania była u nich.
0: Z kibicami na PGE Narodowym rozmawiał nasz reporter Michał Rawa, a już w poniedziałek na wyjeździe biało-czerwoni zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Jest ulga na stacjach. Działa kolejna odsłona programu CPN. W weekend i poniedziałek za litr 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 6,73, a za diesla 7,88. Ostrzeże 50 klientów, by pomóc chorym dzieciom. To akcja Barbera Kirilla Keiko rusza w salonie przy Alei Piastów 3 w Szczecinie.
4: Coś zrobić dobrego, a nie tylko zrobić pieniądze. Dla dzieciaków, kto walczy z chorobami, to dobry pomysł.
0: Mówi pomysłodawca akcji. Dochód trafi do Fundacji Iskierka, która zajmuje się osobami walczącymi z nowotworami.
5: No słuchajcie, naprawdę dobrze się ten weekend zaczyna. Nie dość, że paliwo nagle się tańsze zrobiło, to jeszcze się okazuje, słuchajcie, to jest naprawdę niesamowite, że Polacy jednak potrafią kopać piłkę. Niech tak zostanie. Nakręcamy się hitami na czasie na tę sobotę. Łatwo Ganki Majko już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Swedish House Mafia i Lickley w Radio SK. To są właśnie sobotnie hity na czasie 16 minut po godzinie 9. Słuchajcie, ja wiem, że wczoraj wygraliśmy w piłkę 6-0 z Rumunią, ale zawsze się znajdzie powód do narzekania, prawda? Zawsze sobie fajnie troszeczkę ponarzekać. No i można teraz. Robert Lewandowski wczoraj zgarnął drugą żółtą kartkę, a to oznacza, że nie zagra w poniedziałkowym meczu z Bośnią i Hercegowiną. No i już się, słuchajcie, pojawiają pewne spekulacje. Złośliwcy twierdzą, że Lewy zrobił to specjalnie, żeby szybciej wylecieć ze zgrupowania i wrócić do swojego klubu w USA. Bo wiecie, on w meczu ze Szwecją wszedł na kilka ostatnich minut i wtedy złapał żółtą kartkę i wczoraj też zupełnie niepotrzebnie drugą żółtą i przez to grać nie może. I niektórzy twierdzą, że wiecie, że to specjalnie, że to wszystko ustawione, specjalnie ta druga żółta kartka. No a nawet jeśli, to co nam do tego, prawda? No, może Lewy próbował się przeziębić, ale się nie udało, prawda? Skoro L4 nie wypaliło, to trzeba było szukać nowego rozwiązania, a chciał sobie weekend przedłużyć. Radio
1: SK. Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Pani Celinka wie, co jest super.
11: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
10: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
12: I po reklamie.

0: Lady Gaga z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Tak wam gramy, do kawki, do śniadania sobotniego. No i dzisiaj to jest, słuchajcie, dzień pełen zaskoczeń. Jeśli nie oglądaliście meczu, to się dzisiaj mocno zaskoczyliście. Jak to 6-0 nasi piłkarze wygrali? Czy to na pewno byli oni? Czy to przypadkiem nie byli siatkarze? Kadra Nikoli Grbicia? Tak, to byli piłkarze, słuchajcie. Zaskoczenie numer 2. Wow, jakie tanie paliwo. Ponad złotówka na litrze mniej dzisiaj płacimy, także jest dobrze. I zaskoczenie numer 3. No poranek to taki chłodny dzisiaj był, słuchajcie. U mnie na przykład tylko 3,5 stopnia, także czuć, że zima się zbliża. Więc pytanie teraz do was, co was dzisiaj zaskoczyło? Czego się nie spodziewaliście? Nagrajcie o tym głosówkę na Messengerze Radia SK. A może wszystkiego się spodziewaliście? Może nic was nie zaskoczyło? Może wszystko jest w normie? Też się pochwalcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. U nas są muzyczne zaskoczenia, gramy dużo nowości, ale za chwilę kawałek, który doskonale znacie, Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka.
1: Promocja. Wiesz z kim?
2: Wiesz kiedy?
1: Ale nie wiesz gdzie? Odlot!
3: Ściśle tajny!
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
4: Sponsorem programu jest Siatek z But, producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbut.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb administracyjnych.

0: pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.osiedlebracka.pl.
1: Jak działa jeden z najbardziej zautomatyzowanych magazynów w regionie? Zapraszamy do Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim. Przekonaj się podczas dnia otwartego działu technicznego już 15 października o godzinie 16.30. Poznaj nasz zespół, technologię oraz możliwości rozwoju w obszarze utrzymania ruchu i wsparcia technicznego. 15 października. Koniecznie odwiedź Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
4: I po reklamie.

0: Tak gra Radio SK w sobotę rano. Eben i Easy Bizu, wszystkie hity zaczynają się w Esce. A ja was zapytałem, co was dzisiaj zaskoczyło, czego się nie spodziewaliście w sobotę rano. Bartek mówi, że był dzisiaj na rowerze i to on zaskoczył domowników.
1: Wróciłem z bułeczkami cieplutkimi do domu i kto jest bohaterem dnia?
0: Wiadomo, kto jest bohaterem dnia. Żona, która zrobiła z tego dobre śniadanie. Bartek, trzymam kciuki, żeby te zakupy poranne sprawiły, że nie będziesz musiał całego domu dzisiaj sprzątać. A was co dzisiaj zaskoczyło? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, a może tak jak Bartek, to wy domowników zaskoczyliście. Też się nagrajcie. A u nas w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy.
2: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: to promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. Eska Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. Eska Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę masło Ekstra Mazurski Smak tylko 2,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
5: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9-17, sobota, 8-16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Ile masz drobnych?
8: Czekaj, policzę. 2, 4, 6. W sumie 14 zł.
7: No to idziemy na jesienne łowy.
8: Z taką kwotą? Dokąd?
7: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 zł. A w sobotę nowy towar.
8: Niemożliwe.
7: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
9: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
10: Planujesz zakup wózka lub fotelika samochodowego dla twojego dziecka? Już 9 i 10 października w sklepie Tobi. 24. edycja jesiennych targów w Zielonej Górze. Oferujemy największy wybór fotelików samochodowych, ponad 200 modeli wózków, premiery i nowości, super nagrody, a przede wszystkim mega rabaty. Zapraszamy 9 października w godzinach 10-19 oraz 10-18 do sklepu Tobi w Zielonej Górze, ulica Przyleśna 1. Informujemy, że rabaty w czasie targów dostępne będą również online na www.tobisklep.pl. Życzymy udanych zakupów!
0: To będzie ostatnia reklama.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: I po reklamie.
1: Żary na czasie.
13: Aleksandra Kanoniak, cześć. W sobotę sprawdzimy, co w Cinema City w ten weekend do oglądania. Lalka to dramat romantyczny, poza tym zapomniana wyspa przygodowa, animowana komedia, Verity coraz większy mrok, thriller, 300 dni Misja Zeus to film akcji i komedia, Avengers koniec gry wersja rozszerzona, czy też Folwark zwierzęcy. W Cinema City też Odyseja to dramat historyczny, czy horror Resident Evil.
14: Minęła 10:00, SK News, Jakub Konieczkowicz. Kierowcy zadowoleni. Rząd przywrócił pakiet CPN. Przez weekend za litr 95 płacimy maksymalnie 6,73, a za diesla 7,88. Na stacjach od rana spory ruch.
15: Jest różnica. Złotówka robi swoje.
16: Miło dzisiaj zatankować?
17: Szczerze, paliwo po 7 zł to dalej nie jest miło, no. Ale generalnie tak, lepsze uczucie.
18: A jaka idealna będzie cena benzyny?
15: Myślę, że te 5,19.
14: Z kierowcami w Warszawie rozmawiał Michał Rawa. Rząd przywrócił pakiet CPN po podpisie prezydenta pod ustawą o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Krajowa 11 w Biskupicach na Opolszczyźnie zablokowana. Na trasie Kluczbork-Kępno osobówka zderzyła się z tirem. Zginęła jedna osoba. Na miejscu pracują służby, a droga jest nieprzejezdna. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Warunki pogodowe w Karkonoszach sprzyjają dziś wędrówkom, podaje GOPR. Temperatura jest dodatnia, nie ma opadów, a już rano na karkonoskich szlakach odnotowano nawet 14 stopni Celsjusza. Podobnie, choć nieco chłodniej jest na trasach w Beskidach.
2: Ale jest bardzo ważne ostrzeżenie pogodowe od naszej słuchaczki Ewy dla kierowców.
12: Siema SK, mnie rano zaskoczyła mgła, która zresztą trwa do tej pory.
2: I dostaliśmy naprawdę sporo głosówek na ten temat. Południowy zachód Polski jest teraz pod mgłą, za to na wschodzie piękne słońce, a Westy sprawiedliwie wszędzie, hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I niektórzy pewnie teraz twierdzili: ej, dobre, to nie znałem tego. Gnarly i Major League DJs. Tak wam gra Radio SK. Wszystkie hity zaczynają się właśnie tutaj, u nas w Radio SK. Dzisiaj sobota pełna zaskoczeń. Paliwa tańsze. Piłkarze nagle sobie przypomnieli, jak się gra. Wygrali 6-0 z Rumunią. A u Filipa coś równie zaskakującego.
1: Mnie zaskoczyło to, że nie musiałem wychodzić z psami o 8, tylko mogłem sobie wyjść z nimi o 9.30 i dały mi pospać. I syn nie wstawał o 6, tylko wstał o 7.45.
0: A jakie luksusy! To w takim razie życzymy kolejnych zaskoczeń, żeby na przykład synek dzisiaj wcześniej wieczorem zasnął i żebyś miał spokój wieczorem, albo żeby babcia Wnusia do siebie na sobotę przyjęła. To też byłby luksus. Wy też nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Co was zaskoczyło? Dla wszystkich obudzonych i niedobudzonych za chwilę będzie m.in. Prima Ballerina od Margaret. Radio
2: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
10: Okazje na wiele.
11: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.

0: Imagine Dragons. Żeby sobota miała smaczek, no to muszą być najlepsze nowości z Radia SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Codziennie dbamy o to, żebyście byli na czasie, żebyście nie przegapili żadnej dobrej nowości. No i na 100% znacie ten hicior. To oczywiście Lil Nas X, tego artystę zna cały świat i ten gość teraz po ponadrocznej przerwie powraca z nowym numerem. Śpiewa o tym, żeby robić swoje, się nie przejmować, nawet jeżeli jest trudno. Lil Nas X, World Greatest, już teraz w Radiu SK.

0: Tam się mężowi żarcik wyostrzył, słuchaj. Ja tylko przypominam, że my mamy dzisiaj też Europejski Dzień Ptaków, także Aga, śmiało możesz też mężowi złożyć życzenia. Radio
1: SK. Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regularnie w sklepach i na euro.com.pl.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Kokolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
4: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
5: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
6: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Jak działa jeden z najbardziej zautomatyzowanych magazynów w regionie? Zapraszamy do Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim. Przekonaj się podczas dnia otwartego działu technicznego już 15 października o godzinie 16.30. Poznaj nasz zespół, technologię oraz możliwości rozwoju w obszarze utrzymania ruchu i wsparcia technicznego. 15 października. Koniecznie odwiedź Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim.
13: To będzie ostatnia reklama. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
14: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
13: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a schab wieprzowy bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu, kilogram jedynie 7,99, 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: I po reklamie.

0: Armin van Buuren w Radiu SK. I tak się właśnie nakręcamy na wszystkie sobotnie obowiązki, ale za 3 tygodnie o tej porze to żadnego sprzątania nie będzie. Teraz prawdopodobnie będziecie dojadać hotelowe śniadanie. Zabieramy was w podróż w nieznane. Powraca odlot ściśle tajny z Radiem SK. Wiecie, że lecicie z SK-ową ekipą. Wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd. Te tajemnice zdradzimy dopiero przed samym odlotem. Już od poniedziałku zaczynamy kompletować ekipę naszych słuchaczy. No i będą też pierwsze podpowiedzi, bo na razie to ja nie wiem kompletnie, co to za kierunek. Czy to będzie jakiś ciepły kierunek, czy zimny? Obstawiam, że ciepły, ale ja na razie nic nie wiem. Zgłaszajcie się w eskowej apce na smartfony. I to są zgłoszenia darmowe. Nie musicie wysyłać jakichś tam SMS-ów, mnożyć tych SMS-ów. Nie znamy takie numery. Wchodzicie w eskową apkę, piszecie i być może lecicie razem z nami.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna. Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Do tego mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też Twojemu portfelowi już w tę sobotę, 3 października. Wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Potrzebujesz samochodu na weekend? Większego auta dla całej rodziny? A może dostawczaka do firmy? Poznaj G-Drive, wypożyczalnie samochodów w Żarach. Nowoczesne wany 7- i 9-osobowe oraz samochody dostawcze. Wynajem na dzień, tydzień, miesiąc lub dłużej. Komfortowe auta, jasne warunki, ubezpieczenie w cenie. G-Drive, samochód dopasowany do Twoich potrzeb. Żary Olbrachtów 104J. g-drive.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Zbliża się 11. SK News. Jakub Konieczkowicz. Zawodnicy murem za trenerem Urbanem. Polscy piłkarze aż 6-0 pokonali Rumunię w meczu Ligi Narodów. Tak wysoki wynik to niespodzianka. Przed meczem eksperci dyskutowali o możliwej dymisji selekcjonera Jana Urbana i przyszłości kadry.
13: Jesteśmy w tym wszyscy razem. Trener jest też częścią nas i idziemy razem z trenerem do końca.
12: Mówił po meczu pomocnik reprezentacji Sebastian Szymański. W poniedziałek biało-czerwoni na wyjeździe zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Duże straty po nocnym pożarze w miejscowości Lnianek w Kujawsko-Pomorskim. W akcji działało 12 strażackich zastępów.
14: Spalenie uległa stodoła, hala warsztatowa, 5 samochodów plus zbiornik z paliwem.
12: Mówi Adam Gwizdała ze Straży Pożarnej w Świecu. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, przyczynę pożaru bada policja. Na koniec wieści z Pekinu. Iga Świątek wygrała w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 z tenisistką Gospodarze. No a awans do 1/8 finału Świątek powalczy z Chorwatką Donną Vekić.
15: A teraz najnowsze wieści z portfela Igi Świątek. Według najnowszych wyliczeń na korcie i na reklamach w tym roku Iga Świątek zarobiła 25 milionów dolarów, nawet nie przeliczam tego na złotówki. Prawdopodobnie nie jeden rodzic teraz wpadł na pomysł, a może by tak dziecko na jakieś lekcje tenisa zapisać?
16: Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Hit zawsze na czasie to Britney Spears w Radiu SK. O matko jaka wielka, słuchajcie. Właśnie padł rekord Polski na najcięższą dynię w naszym kraju. Co roku w Krapkowicach odbywa się taki konkurs. No i w tym roku zwycięska dynia ważyła, uwaga, 918 kg. Matko, ile to jest w ogóle? Ja w ogóle sprawdziłem w internecie. Ania gotuje, mówi, że na garnek zupy krem z dyni potrzeba kilograma, a tutaj jest 918. Także na domowników tego zwycięzcy, tego konkursu, padł teraz blady strach, bo u nich teraz każdy posiłek będzie miał dynię. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: numer idealny na chwilę sobotniego odpoczynku. To Aloner w Radiu SK. Gramy hit na czasie. A teraz uwaga, świetna informacja dla miłośników narciarstwa. Zima idzie. Trwają przygotowania do sezonu. Właśnie mi się wyświetlił post Stoków Szczyrku i słuchajcie, tam już zaczynają rozstawiać armatki śnieżne i już niebawem ruszy przygotowanie stoku. Także słuchajcie, już niebawem przypomnimy sobie, jak to jest się siłować z zapinaniem butów narciarskich, jak szybko potrafią znikać pieniądze z konta, prawda? No ale to uczucie, kiedy człowiek zjeżdża na świeżo ubitym stoku, myślę, że jest tego warte. Zostańcie z Radiem SK, po krótkiej przerwie Dawid Podsiadło.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2 plus 1 gratis. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Mam wiadomość znakomitą. Mamy w Żarach salon Vito. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6 przy Żarskiej Obwodnicy, kierunek Olbrachtów. W ofercie ogromny wybór mebli najlepszych producentów. Stoły, krzesła, dodatki, narożniki i inne. Cały asortyment w bardzo atrakcyjnych cenach. Salon meblowy Vito w Żarach, ulica Szmaragdowa 6. Zapraszamy!
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
13: Planujesz zakup wózka lub fotelika samochodowego dla twojego dziecka? Już 9 i 10 października w sklepie Tobi. 24. edycja jesiennych targów w Zielonej Górze. Oferujemy największy wybór fotelików samochodowych, ponad 200 modeli wózków, premiery i nowości, super nagrody, a przede wszystkim mega rabaty. Zapraszamy 9 października w godzinach 10-19 oraz 10-10-18 do sklepu Tobi w Zielonej Górze, ulica Przyleśna 1. Informujemy, że rabaty w czasie targów dostępne będą również online na www.tobisklep.pl. Życzymy udanych zakupów!
14: Gastorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
14: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
15: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
14: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł.

0: Sanach w Radiu SK gramy sobotnie hity na czasie, a to jest naprawdę zaskakująca decyzja, słuchajcie. Legendarny duński bramkarz Kasper Schmeichel, który grał 120 razy w reprezentacji Danii, grał też w bardzo znanych klubach na całym świecie, zakończył karierę piłkarską i został taksówkarzem, czajcie to? I on mówi, że to nie dlatego, że brakuje mu teraz pieniędzy na emeryturze i musi sobie dorobić jako taksówkarz, tylko po prostu mu się nudzi. Słyszycie go? On się nudzi. Pewnie żony nie ma, ona by mu szybko jakieś zajęcie znalazła. No ale dobra, teraz prośba do was. Co może robić facet lat 39, dopiero ma 39 lat, z nadmiarem wolnego czasu? Co on może zrobić z tym wolnym czasem, żeby się nie nudził? Macie jakieś propozycje? Znajdźmy mu zajęcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. U nas za chwilę najnowsze newsy.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: autopromocja.
1: Wiesz z kim?
0: Wiesz kiedy?
1: Ale nie wiesz gdzie? Odlot!
0: Ściśle tajne!
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
2: Sponsorem programu jest Siatek Zbud, producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jak działa jeden z najbardziej zautomatyzowanych magazynów w regionie? Zapraszamy do Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim. Przekonaj się podczas dnia otwartego działu technicznego już 15 października o godzinie 16.30. Poznaj nasz zespół, technologię oraz możliwości rozwoju w obszarze utrzymania ruchu i wsparcia technicznego. 15 października. Koniecznie odwiedź Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim.
6: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz, aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj na osiedlu Bracka w Żaganiu i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.osiedlebracka.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.
16: Żary na czasie.
17: Aleksandra Kanoniak, cześć. Sprawdzamy po raz kolejny, co będzie działo się w naszym regionie. Między innymi już jutro o mało co, czyli Anna Mucha i Michał Sitarski w kultowej komedii Całość w Lubuskim Teatrze o 15 i o 18.30. Zostając przy spektaklach, dodam, że Optymiści 2, czyli nasi w autokarze do Bułgarii 11 października w Filharmonii Zielonogórskiej też o 2 godzinach.
18: Jest 12. SK News, Jakub Konieczkowicz. Tankowanie tańsze o prawie złoty 50 na litrze. Od dzisiaj rząd przywrócił pakiet CPN, a kierowcy ruszyli do tankowania.
19: Bardzo się cieszę. Jest różnica. Złotówka robi swoje.
5: To dalej nie jest miło, no, ale generalnie tak, lepsze uczucie.
18: Usłyszał na stacji nasz reporter Michał Rawa. Przypomnę, przez weekend i poniedziałek za litr 95 płacimy maksymalnie 6 zł. 73 grosze, a za diesla 7 zł. 88 grosze. 5 rosyjskich środków napadu powietrznego wtargnęło dziś w przestrzeń powietrzną Mołdawii, podała w sieci prezydentka tego kraju Maja Sandu. Moskwa naraża życie ludzi w Europie i musi zostać powstrzymana, dodała prezydentka. Tymczasem na Litwie dziś rano w okręgu wileńskim ogłoszono alarm powietrzny w związku z zagrożeniem dronowym. Poderwano tam też myśliwce NATO i wstrzymano ruch na lotnisku. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą. Są alerty w 9 województwach. Chodzi o północną i zachodnią Polskę. Ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 22 do 10 w niedzielę.
3: Co może zrobić 39-letni facet z nadmiarem wolnego czasu? O to was dzisiaj pytam, a wy jak zawsze jesteście niezastąpieni. Wiola?
9: To myślę, że powinien zacząć remont. Spokojnie, do wiosny te kilka miesięcy wyjęte z życia. Naprawdę potwierdzam na własnym przykładzie.
3: Dorzucajcie swoje propozycje w głosówkach na eskowym Messengerze. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Kygo i Max Magnon w Radiu SK. Gramy sobotnie hity na czasie 17 minut po godzinie 12 i szukamy zajęcia dla duńskiego bramkarza, który z nudów został taksówkarzem. Zakończył karierę i to nie było tak, że on potrzebował pieniędzy, tylko on po prostu się nudził. Miał nadmiar wolnego czasu, więc poszedł z tej okazji do pracy. A wy udowodniacie, że on wcale nie musi iść do pracy, bo jest sporo innych zadań do zrobienia, między innymi w domu. No i Gosia mówi, że ona chętnie by go zatrudniła do pomocy dla jej męża, bo on całą sobotę spędza w garażu i pewnie ma tam strasznie dużo rzeczy do zrobienia. Nie, Gosia, spokojnie. Gwarantuję, że twój mąż sam da radę. Nie potrzebuje pomocnika. Może mu się zejść całą sobotę, prawda? Ale sam to wszystko ogarnie. Nie można mu przeszkadzać. Wy też nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Jakie macie propozycje? Co ten bramkarz może zrobić z nadmiarem wolnego czasu, skoro aż tak bardzo się nudzi, że do pracy poszedł? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze i za chwilę zagram Sombra. Radio
1: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
9: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Po piątkowych emocjach na boisku czas na mistrzowską regenerację. Prawdziwe kibicowanie zawsze wymaga dobrej energii i sprawdzonych składników na talerzu. Dlatego kibicujemy też twojemu portfelowi i już w tę sobotę, 3 października, wszystkie polskie warzywa i owoce kupisz w Lidlu minimum 20% taniej. Złap apetyt na zdrowe smaki. W końcu Lidl to oficjalny dostawca świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski.
4: Lidl, to się opłaca.
11: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także filet z kurczaka 44% taniej. 13,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Cena przed obniżką 24,99.
14: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie. B.O.B. i Hayley Williams. Tak wam gra Radio SK w sobotnie popołudnie. Szukamy dzisiaj wspólnie zajęcia dla duńskiego bramkarza, który z nudów został taksówkarzem. On nie potrzebował pracy, bo on ma miliony na koncie. On się po prostu nudził, no i proponujemy mu...
1: Cześć, SK. Taki mężczyzna powinien wziąć się za robotę.
0: Ale właśnie jaką robotę? Chodzi o takie jakieś domowe obowiązki. Piotrek ma propozycję.
2: Niech zrobi rodzince obiad.
0: Nie, no aż tak to się pewnie nie nudził. Nie, no dobra. Zaczynam rozumieć, dlaczego on został tym taksówkarzem. Radio
3: SK. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata. W klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jak działa jeden z najbardziej zautomatyzowanych magazynów w regionie? Zapraszamy do Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim. Przekonaj się podczas dnia otwartego działu technicznego już 15 października o godzinie 16:30. Poznaj nasz zespół, technologię oraz możliwości rozwoju w obszarze utrzymania ruchu i wsparcia technicznego. 15 października. Koniecznie odwiedź Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to!

0: złote, a w sobotę nowy towar.
1: Niemożliwe.
0: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
2: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Planujesz zakup wózka lub fotelika samochodowego dla twojego dziecka? Już 9 i 10 października w sklepie Tobi. 24. edycja jesiennych targów w Zielonej Górze. Oferujemy największy wybór fotelików samochodowych, ponad 200 modeli wózków, premiery i nowości, super nagrody, a przede wszystkim mega rabaty. Zapraszamy 9 października w godzinach 10-19 oraz 10-18 do sklepu Tobi w Zielonej Górze, ulica Przyleśna 1. Informujemy, że rabaty w czasie targów dostępne będą również online na www.tobisklep.pl. Życzymy udanych zakupów!
5: I po reklamie.
6: Hey, I got a stranger in my mind.

0: Śląska 106.6.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Nowość na antenie Radia SK. Wszystkie hity się u nas zaczynają. To Temper City. Za 7 minut będzie godzina 13. A to już jest pewne. Kapitan opuszcza okręt. Chodzi o Roberta Lewandowskiego. Przypomnę, wczoraj w meczu z Rumunią dostał drugą żółtą kartkę i przez to jest wykluczony z poniedziałkowego meczu z Bośnią i Hercegowiną. I podobno to już jest oficjalne. Definitywnie opuścił zgrupowanie kadry i pewnie niedługo wraca do USA. Czyli słuchajcie, gratulujemy, jakby nie patrzeć, Robertowi Lewandowskiemu, bo jednak udało mu się załatwić wolny, przedłużony weekend. Ale słuchajcie, to jest niesamowite. Nawet jak nasza kadra wygrywa 6-0, to my i tak mamy na co narzekać. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Getzen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Getzen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Potrzebujesz samochodu na weekend? Większego auta dla całej rodziny? A może dostawczaka do firmy? Poznaj G-Drive, wypożyczalnie samochodów w Żarach. Nowoczesne wany 7- i 9-osobowe oraz samochody dostawcze. Wynajem na dzień, tydzień, miesiąc lub dłużej. Komfortowe auta, jasne warunki, ubezpieczenie w cenie. G-Drive, samochód dopasowany do Twoich potrzeb. Żary Olbrachtów 104J. G-drive.pl.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9-17, sobota, 8-16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
10: I po reklamie.
11: Zbliża się 13. SK News. Jakub Konieczkowicz. Poważny wypadek pod Tarnowem. Wiata samochodowa przewróciła się na kilkuletnią dziewczynkę. To w Woli Rzędzińskiej. Na miejsce skierowano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
12: Dziewczynka w stanie ciężkim, zagrażającym jej życiu, trafiła do szpitala Świętego Łukasza w Tarnowie. Wiem, że na miejscu był ojciec dziecka i podczas zdarzenia był trzeźwy.
11: Mówi Kamil Wójcik z tarnowskiej policji. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja i prokuratura. Utrudnienia na krajowej 94 na Podkarpaciu. Na trasie w rejonie miejscowości Przeworsk doszło do zderzenia pojazdów. Na miejscu pracują służby, a pas drogi krajowej prowadzący do Rzeszowa jest zablokowany. Są lepsze od greckich, amerykańskich czy włoskich. Mowa o jabłkach łąckich z regionu sądeckiego. To właśnie te owoce wskoczyły na sam szczyt światowego rankingu 100 najlepszych jabłek na świecie, które opublikowano pod koniec września. Dodajmy, na czwartym miejscu tego rankingu znalazły się jeszcze jabłka grójeckie.
13: Oczywiście, że tak. Polskie jabłka nie mają sobie równych, ale ja bym jeszcze jedno jabłko napisał na samym szczycie tej listy, bo najlepsze jabłko na świecie to to, które nam ktoś tak pokroi na takie cztery równe kawałeczki i możemy sobie schrupać bez brudzenia rączek. Daria Zawiałow na początek, punktualnie 13. Łukasz Zduńczyk, cześć!

0: Liwka w Radiu SK, gramy sobotnie hity na czasie i słuchajcie, to jest przerażające, w jakim kierunku zmierza aktualnie europejska motoryzacja. Ktoś właśnie wyliczył, że na polskim rynku jest aż 32 marki chińskich aut, czyli tyle samo co marek europejskich, a już niebawem tych chińskich będzie jeszcze więcej. Słuchajcie, ciężko się aż połapać, który samochód przed chwilą przejechał, prawda? Bo już naprawdę nie znamy niektórych tych marek. I zauważcie, że większość tych chińskich samochodów przypomina marki europejskie. Słuchajcie, jak to tak dalej pójdzie, jak na naszym rynku pojawi się jeszcze więcej tych dziwnych samochodów, to niektórzy z wakacji z Turcji będą wracać z nowym samochodem. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl. Bring the beat back.

0: Serbuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

0: Smith & Tell w Radiu SK, a teraz mamy bojowe zadanie na sobotę. Grać wam najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I robimy to nie tylko w sobotę. Codziennie od poniedziałku do niedzieli gramy najlepsze świeże numery i teraz naszą antenę przejmuje światowa gwiazda, producent, którego zna naprawdę cały świat. Tiesto, prosto z Holandii. Tiesto bardzo lubi Polskę, słuchajcie. Ostatnio w rozmowie z Matim Fuczyło zdradził, które miejsce w Polsce jest jego ulubionym i powiedział tak.
2: I really like Gdańsk.
0: Bardzo lubię Gdańsk, tam jest bardzo ładnie i naprawdę lubię tam spacerować. Ta okolica to chyba jedno z moich ulubionych miejsc, ale oczywiście Warszawę też lubię. No nie może być inaczej, słuchajcie, Tiesto już 19 czerwca zagra na Warsaw Music Festivalu na Stadionie Legii. A teraz gramy jego najnowszy hicior, Tiesto, Hard to be around, już teraz gra na antenie Radia SK i to jest numer idealny na sobotę. Może w trasie się sprawdzi, albo do sobotniego sprzątania, na pewno was napędzi.

0: Lady Gaga z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Idzie zima i mam na to kolejny dowód. Słuchajcie, za nami najchłodniejsza noc od początku tej jesieni. Kozienice to było najzimniejsze miejsce w kraju. W nocy temperatura przy gruncie spadła do minus 3. Słuchajcie, początek października to jest naprawdę wyjątkowy czas w roku, bo o poranku potrafimy w kurtce, czapce i rękawiczkach skrobać szyby w samochodzie, a jak wracamy z pracy po południu, to włączamy klimatyzację i siedzimy w krótkim rękawku. Także, no słuchajcie, z wystawianiem zupy na balkon jeszcze chwilę bym się wstrzymał, ale przynajmniej możemy sprawdzić kieszenie kurtki. Może jakaś tam dyszka z zeszłego roku została. Radio
1: SK. Reklama.
2: Gastorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii jak szukasz na

0: kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Planujesz zakup wózka lub fotelika samochodowego dla Twojego dziecka? Już 9 i 10 października w sklepie Tobi. 24. edycja jesiennych targów w Zielonej Górze. Oferujemy największy wybór fotelików samochodowych, ponad 200 modeli wózków, premiery i nowości, super nagrody, a przede wszystkim mega rabaty. Zapraszamy 9 października w godzinach 10-19 oraz 10-18 do sklepu Tobi w Zielonej Górze, ulica Przyleśna 1. Informujemy, że rabaty w czasie targów dostępne będą również online na www.tobisklep.pl. Życzymy udanych zakupów!
3: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jak działa jeden z najbardziej zautomatyzowanych magazynów w regionie? Zapraszamy do Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim. Przekonaj się podczas dnia otwartego działu technicznego już 15 października o godzinie 16.30. Poznaj nasz zespół, technologię oraz możliwości rozwoju w obszarze utrzymania ruchu i wsparcia technicznego. 15 października. Koniecznie odwiedź Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim.
6: I po reklamie.

0: Stawlo w Radiu SK. To są sobotnie hity na czasie. Gąbka gotowa, można zaczynać. I tak, nie chodzi mi teraz o szykowanie się do kąpieli. Michał Hanczak właśnie wszedł do studia.
1: Tak jest, moja nałożył. Gąbka, która pozwoli na to, żebym nie robił takiego bu na antenie. To już jest założona, tak.
0: To są właśnie kulisy pracy w radiu. Coś czuję, że wychodzimy razem z wami ze sklepu. Może szukamy miejsca parkingowego pod galerią handlową. O tej porze może być trudno, ale też pewnie będziemy się przekrzykiwać z odkurzaczem. Musisz głośno mówić, żeby cię było
1: i będę też głośno grał, o ile mi na to pozwolicie.
0: W Radiu SK na pewno energii przy sobotnich obowiązkach nie zabraknie. Michał Hanczak przejmuje stery i będzie wam dobrze grał. Damiano Dawid na dobry początek, a wcześniej najnowsze newsy. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Nurbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jak działa jeden z najbardziej zautomatyzowanych magazynów w regionie? Zapraszamy do Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim. Przekonaj się podczas dnia otwartego działu technicznego już 15 października o godzinie 16.30. Poznaj nasz zespół, technologię oraz możliwości rozwoju w obszarze utrzymania ruchu i wsparcia technicznego. 15 października. Koniecznie odwiedź Hermes Fulfillment w Koninie Żagańskim.
10: I po reklamie. Żary na czasie.
11: Aleksandra Kaloniak, cześć. Teraz kilka słów dla tych, którzy mają ochotę się pośmiać. 14 października w Kawonie Sebastian Rejent od godziny 19. 15 z kolei w Café Noir wystąpi Bartosz Zalewski. A pod koniec października, konkretnie 25, Polska Noc Kabaretowa 2026 w CRS-ie wystąpią kabaret Nowaki, skeczów męczących, Smile, Moralnego Niepokoju czy też Igor Kwiatkowski.
12: Zbliża się 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. Ciężki stan mężczyzny po tragicznym wypadku na Krajowej 16 na Podlasiu. Kierujący busem potrącił kobietę i mężczyznę jadących na rowerach. 47-latka zginęła na miejscu, a 56-latek został zabrany śmigłowcem do szpitala, gdzie przebywa w ciężkim stanie. Kierowca busa był trzeźwy, po przeprowadzeniu czynności przez policję został zwolniony. IMGW ostrzega przed gęstą mgłą w nocy. Alerty objęły łącznie 9 województw, głównie na północy i zachodzie kraju. Będą obowiązywać od godziny 22, a jak wskazują synoptycy, widzialność miejscami może spaść nawet do 200 metrów. Rozgromili Rumunię, teraz kolejne spotkanie z Bośnią i Hercegowiną, a polscy piłkarze już dziś wylecą do Sarajewa. W poniedziałek ostatni z 4 meczów Ligi Narodów. Przypomnę, wczoraj pokonali Rumunię 6-0, wcześniej zremisowali bezbramkowo z Bośniakami i przegrali 1-3 ze Szwecją. Wiadomo, że z Bośnią nie zagra Robert Lewandowski, który będzie pauzował za kartki. Kapitan naszej drużyny opuścił już zgrupowanie.
13: Ten wynik 6-0 jest głośnym wynikiem i działa na wyobraźnię bardzo mocno. Ja mam nadzieję, że sobotnie popołudnie, które już trwa, jest u was na 6 zdecydowanie. Mam nadzieję, że jeszcze dostawimy tam jakiś plusik wspólnie. Kanczak z tej strony, będę z wami do godziny 18. Na dobry początek tej godziny, The First Time, Damiano Dawid.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje oczy

0: Mam nadzieję, że ten zwyczaj przyjmie się także w Polsce, chociaż chyba jeszcze w Polsce nikt nie próbował zorganizować takiej imprezy. W Radiu SK Kelly Clarkson, za nami, przed nami Zalia i Tylko Kochaj Mnie, a ta impreza to Book Rave. Pewnie słyszeliście o Coffee Rave'ach, może nawet w nich uczestniczyliście. To stało się ostatnio modne, że zamiast imprezować po nocach, to ludzie spotykają się przed południem i przy muzyce trochę tańczą, a generalnie piją kawę zamiast drinków. No a teraz w Japonii zorganizowano nowy typ imprezy, który nazywa się Book Rave, czyli taka impreza z książkami. Parkiet klubu nocnego zamienił się w czytelnię, rozłożono miękkie, miłe dywany, DJ grał spokojną muzę, tak żeby Japończycy mogli przyjść i w spokoju oddać się lekturze. A jak ktoś chciał trochę się pobujać, to ta muzyka też sprzyjała temu, aby trochę tam jedną czy drugą kończyną poruszać. I w sumie czekam na taki pierwszy Book Rave w naszym kraju, bardzo chętnie bym się na taką imprezę wybrał, a w weekend to już w ogóle... Może człowiek miałby w końcu trochę czasu i spokoju, żeby poczytać książkę, a nie na przykład rachunki za prąd, albo listę zakupów, która została przez żonę sporządzona, albo na przykład, żeby nie czytać wszystkich uwag w dzienniku elektronicznym, jeżeli macie dzieci i wiadomo, że w sobotę trzeba nadrobić. No, książka, tak, książka jak najbardziej. Radio SK. Przez te też można.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
13: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: jest nowość, która może dodać energii i zdopingować na przykład do biegania, jeżeli właśnie teraz robicie cardio gdzieś w parku czy na siłowni, albo do sprzątania. W sumie to też jest jakaś forma cardio w sobotę. New Trick to Rosé na antenie Radia SK, ale od tego sprzątania, a nawet od tego biegania można uciec. I to już w jeden z październikowych weekendów z naszą eskową ekipą. My zapłacimy za ten weekend w jakimś ładnym miejscu, tylko nie możemy wam powiedzieć, jakie to miejsce, bo po pierwsze sami nie wiemy, wie tylko nasz szef. No i na tym też po drugie polega ta cała zabawa, bo to odlot ściśle tajny, który powraca znowu z kolejną edycją. Zabieramy was na weekend w miejsce, o którym dowiecie się na lotnisku. Co wy na to? Można kogoś zabrać ze sobą? Zapraszam do naszej eskowej apki, bo tam można się zgłosić, a już w przyszłym tygodniu o poranku zaczynamy wypełniać miejsca w samolocie.
1: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Masz dosyć przestarzałych mebli? Szukasz inspiracji do odświeżenia wnętrza?
6: Odkryj salon meblowy Vito. Miejsce, gdzie twoje marzenia o pięknym domu stają się rzeczywistością.
5: Vito. Twój dom. Twój styl.
6: Dlaczego warto wybrać Vito? Szeroki wybór mebli najwyższej jakości, które dopasujemy do twojego gustu i przestrzeni. Styl nowoczesny, klasyczny, minimalistyczny. U nas znajdziesz wszystko.
5: Vito. Jakość i różnorodność w najlepszych cenach.
6: Salon meblowy Vito. Żary, ulica Szmaragdowa 6. Przy żarskiej obwodnicy, kierunek Olbrachtów.
7: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
8: Pory oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
9: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
10: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz, aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj na osiedlu Bracka w Żaganiu i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły www.osiedlebracka.pl.
11: 3, 17, 40.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacyjna.

0: pokochał ten hit Ręka w górę? No chyba, że prowadzicie auto, to nie podnoście. Ja kocham i mogę podnieść rękę, bo już włączyłem sobie mikrofon. Happiness is so sad to Swedish House Mafia wespół zespół z Licky Lee, tej od I Follow Rivers między innymi. No i cóż, że ze Szwecji, tak mówią, no ale szkoda, że akurat oni są ze Szwecji, a nie z Polski, bo w przyszłym roku zapowiedzieli, że zagrają tylko w Szwecji, w Göteborgu, w swoim rodzinnym mieście. Będzie to tylko kilka koncertów, także nie ma co liczyć na ich wizytę na przykład na jakimś polskim festiwalu. Więc jak na Swedish House Mafia, no to trzeba będzie pojechać na wycieczkę do Szwecji. Za chwilę 15, a potem gramy dalej. Będzie między innymi Pan Kuba i Pan Kuba, czyli hit Chłopaki.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: autopromocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. Eskalive Remix. Eskalive Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. Eskalive Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty polecamy. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 5,99 za kilogram oraz winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play.

0: Rodziny liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Filety z piersi polskiego kurczaka rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Muzyką się żyje.
7: Rok temu Justyna Steczkowska, w tym roku Alicja Szemplińska. Kto będzie reprezentował nas w przyszłorocznym konkursie Eurowizji? Ruszył w tym tygodniu nabór chętnych, którzy chcieliby stanąć na eurowizyjnej scenie. Telewizja publiczna podała zasady i pierwsze terminy polskich preselekcji, a artyści, którzy chcieliby reprezentować Polskę, mogą zgłosić swoją piosenkę do 15 listopada. O tym, kto dostanie bilet na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym, a sam konkurs odbędzie się w maju w Bułgarii. Wszystko, czego chciałem, to jest nowość w Radiu SK. Stoją za nią Mrozu i bracia Kacperczyk i właśnie ten pozytywny, pełen energii kawałek zagram Wam w tej godzinie. Wszystko, czego chciałem, to też tytułowy hit z wydanego niedawno albumu Mroza. Ja sprawdziłem tę płytę w podróży pociągiem ze Szczecina do Wrocławia, no i bardzo umiliła mi tę podróż, ale jak mówi sam Mrozu, album sprawdza się także w innych sytuacjach.
8: W podróży pasuje, świetnie się do tej płyty biega, świetnie się jej słucha, jadąc samochodem, spacerując, no i słuchając, sprzątając. Słyszałem, że ktoś wysprzątał całą chatę słuchając tej płyty.
7: Więc... A to wbrew pozorom nie jest długa płyta, to nie ma dłuższej chaty najwyraźniej.
8: To jest, ale ma tak zwane repeat value, że chce się włączyć jeszcze raz.
7: Całą rozmowę o tej płycie znajdziecie w podcastach na sk.pl i weskowej apce, a Mrozu wczoraj w łódzkiej Atlas Arenie rozpoczął halową trasę promującą nowy album. Kto był? No ten wie, że było naprawdę świetnie. Wystąpił z całym bendem na żywo. W dodatku na scenie pojawili się też specjalni goście, Natalia Przybysz i bracia Kacperczyk. No to właśnie z chłopakami Mrozu wykonał tytułowy hit z płyty, a ja zgodnie z obietnicą zagram Wam tę nowość za kilkanaście minut w ESC. Wcześniej trochę innych hitów mam dla Was. Chłopaki, obiecywani, zapowiadani, to Kuba i Kuba za kilka momentów. Jennifer Lopez jeszcze wcześniej, a zaczynamy od Justina Biebera i Nicki Minaj, to Beauty and a Beat. Minuta po 15. Tutaj Hanczak, witam Was serdecznie. I za kilka chwil będzie weekendowy alfabet Hanego, więc bądźcie czujni, miejcie telefony pod ręką, bo za chwilę wciągam Was do zabawy.

0: właśnie energetycznie. Gramy wam przy sobocie. All of my love to Iben Easy Bizu na antenie Radia SK, 18 minut po 15. I to jest moment, kiedy otwieram linie telefoniczne 664-402-302 i rozpoczynam weekendowy alfabet Hanego. To znaczy, wy dzwonicie, ja podaję literkę, a wy podajecie szybciutko słowo, które najbardziej, najlepiej określa wasz weekend. Albo po prostu waszą sobotę, wasz stan, to co robicie. No i trzeba być czujnym, bo literki oczywiście idą zgodnie z alfabetem po kolei. Słuchawa przy uchu, ale słuchamy też, co się dzieje na antenie. Ale dzisiaj, żeby nie było za łatwo, zaczniemy od literki G, tak bardziej w środku. 664-402-302, halo, dzień dobry. Słuchawa przy uchu, literka G i słowo, które najlepiej określa to, co się u ciebie teraz dzieje w weekend na tę literę, to? Ojejku, w ogóle cię nie słychać. No niestety, ale musicie mieć słuchawkę przy uchu i najlepiej być rzeczywiście nieruchomo, na ile się da. Oj, przyciszymy radio, halo? Tu się nie udało, no to jeszcze trzecia próba. Halo, witam serdecznie. No chyba ogłuchny znowu jednak. Witam serdecznie. Literka G i słowo, które najlepiej określa twój weekend. Tylko przycisz radio.
1: No, literka G to...
0: 3, 2,
1: 1. Gra w piłkę ręczną.
0: O, gra w piłkę ręczną. Bardzo mi się podoba. Dobra, to lecimy dalej. Literka H, ale uwaga, samo H. Halo, dzień dobry. Myślałem, że G to będą grzyby, ale teraz mamy literkę H i tutaj chyba też nikt mnie nie słyszy. Słuchajcie, miejcie słuchawkę przy uchu i słuchajcie w telefonie, nie w radiu, będzie prościej. Halo? No i chyba H jak... O, CH tu powinno być. I takie słowo, które określa to, że nie do końca to wyszło. No ale dobra, przerwana gra, za chwilę do niej wrócimy.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: Nie ma to jak czuć do kogoś chemię. W weekend najlepiej czuję do kanapy, zwłaszcza po intensywnym tygodniu, ale Chemistry od Velvet brzmi bardzo dobrze w każdej pozycji, leżącej, siedzącej albo tańczącej najlepiej. 21 minut do 16 to jest Radio SK, 664-402-302, druga część weekendowego alfabetu, jesteśmy na literce samo H, więc chemia odpada. No i trzeba podać słowo, które najlepiej pasuje i opisuje wasz weekend na tę właśnie literę. Tylko jak dzwonicie, pamiętajcie, żeby słuchawkę mieć przy uchu, a radio przyciszone, bo wtedy się to uda. Halo, witam.
1: A witam serdecznie.
0: No dzień dobry, jak masz na imię?
1: To Tomek.
0: Tomek, no to na literkę H, samo H, słowo, które najlepiej określa twój weekend, to?
1: Bardzo, no bardzo i... charakterystyczny.
0: No to przez CH się pisze. Niestety nie mogę tego uznać, ja jestem orto iuris. Także ortografia

0: Sponsorem programu jest Siatexbud, producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatexbud.pl.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
8: Bo teraz w Auchan drugie opakowanie sera w plastrach Mlekpol 150 gramów, różne rodzaje, aż 80% taniej. Tylko 3,58. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,98. A żel do prania Cocolino 1,48 litra teraz aż 50% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 49,98. Oferta do 3 października. Auchan.
9: Potrzebujesz samochodu na weekend? Większego auta dla całej rodziny? A może dostawczaka do firmy? Poznaj G-Drive, wypożyczalnie samochodów w Żarach. Nowoczesne wany 7- i 9-osobowe oraz samochody dostawcze. Wynajem na dzień, tydzień, miesiąc lub dłużej. Komfortowe auta, jasne warunki, ubezpieczenie w cenie. G-Drive, samochód dopasowany do Twoich potrzeb. Żary Olbrachtów 104J. G-drive.pl.
10: Ile masz drobnych?
11: Czekaj, policzę. 2, 4, 6. W sumie 14 zł.
10: No to idziemy na jesienne łowy.
11: Z taką kwotą? Dokąd?
10: Do szafy marzeń. Tam w każdy piątek jest, uwaga, prawie wszystko po 2 zł. A w sobotę nowy towar.
11: Niemożliwe.
10: Możliwe. Ubierzemy się świetnie za grosze. Mają buty, ubrania, pościel, kołdry, firany, ręczniki, obrusy, a nawet meble, wózki i foteliki dziecięce.
12: Szafa marzeń. Żary bohaterów Getta 3. Budynek Starej Straży Pożarnej.
13: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
14: Planujesz zakup wózka lub fotelika samochodowego dla Twojego dziecka? Już 9 i 10 października w sklepie Tobi. 24. edycja jesiennych targów w Zielonej Górze. Oferujemy największy wybór fotelików samochodowych, ponad 200 modeli wózków, premiery i nowości, super nagrody, a przede wszystkim mega rabaty. Zapraszamy 9 października w godzinach 10-19 oraz 10-10-18 do sklepu Tobi w Zielonej Górze, ulica Przyleśna 1. Informujemy, że rabaty w czasie targów dostępne będą również online na www.tobisklep.pl. Życzymy udanych zakupów!
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pistacje Simple 29,99 za kilogramowe opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99.
17: I po reklamie.

0: zbliżamy się powoli do godziny 16. Słuchacie Radia SK, to Nearly Major League DJs i Wasted. A czy po drugiej stronie mamy fanki i fanów Dawida Kwiatkowskiego? Byliśmy wczoraj na premierze jego albumu w Centrum Handlowym w centrum Warszawy. Za chwilę w muzycznych newsach krótka relacja z tego wydarzenia.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: taka promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W piątek 2 lub sobotę 3 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 5 do środy 7 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 12 V Parkside Performance z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
14: 3, 17, 40...
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11...
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
0: To będzie ostatnia reklama.
19: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Spiesz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9-17, sobota, 8-16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
4: I po reklamie. Żary na czasie.
20: Aleksandra Karaniak w sobotę po raz kolejny. Cześć i znów sprawdzamy, co w regionie w najbliższym czasie. K-pop Universe 24 października w auli UZ-u przy ulicy Podgórnej. W tym samym dniu, ale w Muzeum Ziemi Lubuskiej, zespół Ponad Chmurami od 18, a w Zajeździe Kultury od 20 Transgresja również 24 października. Pozdrawiam i do usłyszenia.
21: Muzyką się żyje.
22: To był wielki dzień dla Dawida Kwiatkowskiego i jego fanów. Wczoraj ukazała się nowa płyta artysty, jej tytuł to Południe, a wczoraj po południu Dawid spotkał się ze swoimi wielbicielami w Złotych Tarasach w Warszawie, gdzie podpisywał krążki i winyle. Przyszło mnóstwo osób. No i tam też Dawid dowiedział się, że jego nowy album jeszcze przed premierą, w przedsprzedaży, pokrył się złotem. Eska oczywiście też tam była, no i dorwała Dawida na chwilę.
23: Nie wiem, gdzie jestem, tak od rana, w sensie mam świadomość, że Warszawa, tu podpisywanie płyty. Ale nie, po pierwsze nie mogłem spać, zasnąłem o 3:00, o 7:00 już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego, co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
22: Trochę dużo nawet. Płytę Południe zapowiadały takie single jak na przykład Pali się niebo, Proszę tańcz w duecie z Kają, czy Później ci opowiem w duecie z Margaret. No i ten ostatni hit wczoraj wrócił na pierwsze miejsce eskowej gorącej dwudziestki, o czym Dawid Kwiatkowski dowiedział się podczas premiery płyty.
23: Takie mi robicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos. I Gosiu, we did it. W końcu nam się udało.
22: A głosować możecie na sk.pl. W naszych mediach społecznościowych z kolei, zwłaszcza na Insta, znajdziecie sporo relacji z wczorajszej premiery płyty Dawida. Sam artysta szykuje się teraz do trasy koncertowej. Zagra w Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu i na warszawskim Torwarze, ale bilety już niestety wyprzedane. Oczywiście, że Dawid Kwiatkowski i Margaret ze szczytu gorącej dwudziestki i z nowego albumu. Jeszcze w tej godzinie na pewno się pojawią. Zagram ten hit, czyli Później ci opowiem. Ale to później, bo na razie Mans Zelmerlow i Heroes, potem Riviera, She Doesn't Mind. Tu Michał Hanczak, dzień dobry. Dwie po 16.

0: już dzisiaj po tankowaniu, w tym na stacji benzynowej. Stanach i Cichosza na antenie Radia SK. Za kilka chwil jeszcze m.in. Tame Impala i Loser czy Taylor Swift z nowym hitem Patient Zero. A rzeczywiście dzisiaj nieco ulgi poczuli kierowcy, którzy podjechali na stacje benzynowe, bo ceny niższe niż wczoraj po wprowadzeniu na nowo rządowego programu CPN. I nasz reporter Michał Rawa z mikrofonem sprawdzał, jak to tankowanie idzie, czy rzeczywiście da się odczuć i czy jest radość z tej różnicy na stacjach.
1: Czy to aż miło dzisiaj zatankować?
2: Szczerze, paliwo po 7 zł to dalej nie jest miło, no. Ale generalnie tak, lepsze uczucie. I tak tankuję, więc nie ma problemu, no.
3: Bardzo się cieszę. Jest różnica. Złotówka robi swoje.
0: Złotówka do złotówki, złotówka do złotówki i można tę wizytę na stacji dzisiaj uczcić hot dogiem w rozmiarze XXL i większą kawą.
4: Radio SK. Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej
7: masz. A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
7: A flat white?
5: Też.
7: A
5: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl. Bring the beat back.

0: Serlok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: To będzie ostatnia reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
3: I po reklamie.

0: Nie da się siedzieć przy tym hicie, no chyba, że za kółkiem, ale to wtedy nawet głowa trochę chodzi, albo jakoś tam nóżka, byleby za mocno na pedał gazu nie naciskała. Icon na Poppy, I Love It już za nami w Radiu SK, tu Hanczak, a za kilka chwil m.in. Dawid Kwiatkowski z Margaret, później ci opowiem, a także Dawid Podsiadło i sezon. Sezon na przykład na grzyby albo na śliwki. Właśnie, są takie okazje, których się w sobotnie popołudnie nie odpuszcza. Na przykład jak ktoś mówi, że piecze ciasto ze śliwkami, żeby wpaść na kawałek, no to nie można nie skorzystać z okazji. Albo jak na przykład ktoś mówi, że za nas posprząta mieszkanie, to też jest okazja, której przepuścić nie można. A czy wy macie jakieś takie okazje, której nigdy nie odpuszczacie? Dajcie znać na SK.pl, na SK.pl albo w naszej eskowej apce. O, tam też można. Dlatego, że te wasze zgłoszenia mogą się niedługo zamienić na kasę na zakupy w internecie. To wszystko będzie na was czekało już od poniedziałku. Będę miał taką kasę dla was w imprezie, także już teraz zapraszam w poniedziałek wieczorem. A teraz, jak macie chwilę, napiszcie, jakiej okazji nigdy nie odpuszczacie na SK.pl. Radio
1: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
3: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
1: I po reklamie.

0: Kto lubi takie granie jak u Armina Van Burena, tego odsyłam do SK Live Remix, albo dzisiaj po północy na antenie Radia SK, albo przez całą dobę w naszej eskowej apce, gdzie specjalny stream SK Live Remix czeka. A ja czekam na bohaterów. Nie każdy bohater nosi pelerynę. Niektórzy na przykład noszą pudełko z pizzą, albo na przykład torby z zakupami. Myślę tutaj na przykład o dostawcach, kurierach i innych osobach, które w sobotnie popołudnie i wieczór są w pracy po to, żeby inni mogli odpoczywać i świetnie się bawić. Czekam na takie osoby. Zgłoszenia bohaterów przyjmuję na Messengerze Eski albo pod 664-402-302. Można pisać SMS-y.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Mediaexpert, taniej masz.
2: Czyścimy! Magazyny PSB Mrówka Żary i to do zera! Z okazji likwidacji sklepu PSB Mrówka Żary zapraszamy na wielkie wyprzedaże. Rabaty nawet do 60% na większość towarów znajdujących się w sklepie. Zbierz się, kupuj pełnowartościowy towar nawet za pół ceny. Kto pierwszy, ten lepszy. Uwaga! Nowe godziny otwarcia. Poniedziałek, piątek, 9-17, sobota, 8-16. PSB Mrówka Żary, Wrocławska 23. Szczegóły na mrówka.com.pl.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: I po reklamie.
7: Muzyką się żyje.
8: Dawid Kwiatkowski wydał właśnie nowy album. Kilka chwil temu grałem wam hit z Margaret, który znajdziecie oczywiście na płycie Południe, ale nie tylko on świętuje w ten weekend premierę nowego krążka. Drugi album w karierze wydał Wiktor Waligura, którego możecie znać z hitu Cztery pory roku. Tytuł jego płyty to Krótkie historie o miłości.
9: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, które poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
8: Na płycie znajdziecie hity Cztery pory roku, ale też duety Wiktora Waligury z Wiktorem Dyduą, Miłoszem czy zespołem Lor. Młody artysta wczoraj w Warszawie zaczął też trasę koncertową, przed nim kolejne miasta, na przykład dzisiaj Poznań. A więcej o płycie i trasie usłyszycie w naszej rozmowie. Polecam podcast Ale Gość na SK.pl i w naszej eskowej apce. Za chwilę w Radiu SK Zalia, która będzie jedną z gwiazd tegorocznej edycji French Touch. To jest święto francuskiej piosenki nad Wisłą. 26 października w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie wystąpi plejada polskich i francuskich gwiazd. Na scenie oprócz wspomnianej Zali pojawią się Iman i Zas, Michał Szpak czy zespół Be My, a koncert będzie retransmitowany potem w telewizji. 2 minuty po godzinie 17:00. No to skoro zapowiedziałem Zalię, to na dobry początek tej godziny Tylko kochaj mnie, a za kilka chwil, mam nadzieję, upoluję jakiegoś sobotniego bohatera popołudniowego. Takiego, który zamiast peleryny na przykład jeździ taksówką albo nosi pizzę. Zgłoszenia na naszym Messengerze. Tu Hanczek, witajcie.

0: Mam nadzieję, że w sobotnie popołudnie wszystkie stresy out zdecydowanie i że możecie się trochę odstresować, chociaż wiem też, że są i tacy, którzy ciężko pracują słuchając Eski, więc mam nadzieję, że chociaż dzięki temu trochę lżej. Kasia i Kacper odezwali się na Messengerze.
1: No Eska, dzisiaj ja przejęłam wartę pracy, jeżdżę jako taksówkarz, pracuję od rana do wieczora.
2: Siemanko Eska. Dzisiaj dzielnie, do samiuszkiej północy włożę pizzunie, różne makarony i podobne dania kuchni włoskiej, żeby ludzie mogli sobie spokojnie zjeść bez stresu i chillować.
0: No i jeszcze Dawid napisał, że też jest kierowcą taksówki i dzisiaj wozi w Piotrkowie Trybunalskim ludzi ze sklepów, do sklepów, na imprezy, nad wodę. Z kolei Piotrek wozi osoby niepełnosprawne w Warszawie, bo pracuje w miejskim transporcie osób niepełnosprawnych. No a z kolei Zosia i Damian pozdrawiają prawdziwego bohatera i szefa kuchni, który karmi głodne brzuszki w jednej z restauracji w Poznaniu. No mnóstwo jest tych osób, które zasługują dzisiaj na ten właśnie hymn. A przynajmniej do końca zmiany. Wielkie wam dzięki.
3: Reklama. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
9: To będzie ostatnia reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
10: I po reklamie.

0: grałem wam tę nowość w imprezę w tym tygodniu i z przyjemnością gram też w sobotnie popołudnie, bo wszystkie hity zaczynają się w Estę i coś czuję, że to może być hit tej jesieni. Back to Yours to Eleanor na naszej antenie. Bieganie jest hitem ostatnio. Bardzo modna się stała ta dyscyplina sportu, tak mogę śmiało powiedzieć, chociaż wiele osób biega po prostu amatorsko i to jest super. Maraton jutro w Poznaniu. To jest dla was za duży dystans na razie? Spokojnie, dzisiaj w Poznaniu był bieg na 5 km. Dzisiaj też Warszawa pobiegła na 10 km. Jeżeli to jest też jeszcze dla was za dużo, to jest jeszcze jeden bieg. Tyle, że na razie zorganizowany został w Stanach Zjednoczonych i wcale się nie dziwię, że akurat tam, ale może ktoś wpadnie na ten pomysł, żeby zrobić go również w Polsce, bo to jest bieg na pół kilometra. Tak, tak, tylko 500 metrów, a w dodatku jeszcze podczas tego biegu dostępne są dla zawodników pączki, napoje, o których nie mogę mówić, kawa, o niej mogę mówić i jeszcze nawet w przerwie jest możliwość zapalenia fajki, czego akurat nie pochwalam, ale jak ktoś pali, to też może sobie dymka puścić w trakcie tego biegu na, przypomnę, 500 metrów. Jeżeli w ten weekend ktoś wam w domu powie, że tylko siedzicie i jecie, to odpowiedzcie, że wy już trenujecie.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja. Reklama. Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz, aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj na osiedlu Bracka w Żaganiu i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.osiedlebracka.pl.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
12: Światłowód od Play.

0: i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. To będzie ostatnia reklama.
2: 3, 17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Licz

0: Temper City na antenie Radia SK z nowym hitem Reverse Psychology. Przed 18 wkroczył do studia, co oznacza, że za chwilę sobotnia imprezka, a ja pójdę do domu. Paweł Bogaj.
1: Czyli same dobre rzeczy teraz powiedziałeś.
0: Bo jesteś po prostu moim wybawieniem, chociaż z drugiej strony bardzo fajny program dzisiaj był z naszymi słuchaczami, więc nie mogę też narzekać. Wiesz, że dzisiaj jest Dzień Kasztana?
1: Właśnie wiem. Ja czy miałem taką ksywę czasami, ale nie będę opowiadał historii dlaczego.
0: Dobra, nie, to możecie słuchacze na moją po 18.
1: Że
0: po prostu miałeś chude nóżki, tak, jak zapałki i trochę więcej tu, a to ja dzisiaj mam tak.
1: Ja zawsze tak miałem.
0: Okej. Okay. Imprezka sobotnia w radiu, więc się nie przejmujcie wyglądem. Już za chwilę w Radiu SK. Zresztą w ogóle się nie przejmujcie wyglądem. No, to do usłyszenia. Ja wracam w poniedziałek w imprezce. Jakby ktoś czegoś wcześniej, to Instagram. Hanczak, cześć!
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: tylko promocja.
1: Wiesz z kim?
0: Wiesz kiedy?
1: Ale
2: nie wiesz gdzie?
1: Odlot!
0: Ściśle tajne!
2: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
3: Sponsorem programu jest Siatek Zbud, producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład lodówka Haier 205 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4399. Teraz za 3799 zł. W ratach tylko 76 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: 3,1741.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11...
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
14: No wiem.
13: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
14: Ej, to już przesada.
13: No co, tego poziomu nie da się przebić.
15: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
16: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
17: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
16: Czyli frosty kupiłeś?
17: Prościej się nie da.
18: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
19: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
9: Planujesz zakup wózka lub fotelika samochodowego dla twojego dziecka? Już 9 i 10 października w sklepie Tobi. 24. edycja jesiennych targów w Zielonej Górze. Oferujemy największy wybór fotelików samochodowych, ponad 200 modeli wózków, premiery i nowości, super nagrody, a przede wszystkim mega rabaty. Zapraszamy 9 października w godzinach 10-19 oraz 10-18 do sklepu Tobi w Zielonej Górze, ulica Przyleśna 1. Informujemy, że rabaty w czasie targów dostępne będą również online na www.tobisklep.pl. Życzymy udanych zakupów!
10: I po reklamie.
2: Żary na czasie.
8: Aleksandra Kanoniak, cześć. Z propozycji dla całych rodzin, które już niebawem w naszym regionie, na przykład w auli UZ-u przy ulicy Podgórnej, Teatr Baniek Mydlanych, Tajemnica Bańki Szczęścia 27 października o 11 lub o 17 i w tym samym dniu i w tym samym miejscu, ale o 20 ABBA The Show, największe przeboje ABBA na żywo właśnie w auli UZ-u przy ulicy Podgórnej.
7: Muzyką się żyje.
4: To historyczny moment dla polskiego rapu. Quavo na Fide dostał prestiżową nagrodę. Za nami gala z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Artyści zostali uhonorowani medalami zasłużony kulturze Gloria Artis. Złoty medal dostał Janusz Panasewicz oraz Jan Borysewicz z zespołu Lady Punk. Srebro trafiło się Kasi Kowalskiej i Anicie Lipnickiej, a brązowe odznaczenie poszło do Quavo na Fide. Po odebraniu nagrody Quavo nie krył wzruszenia.
3: Chciałem wysłać najserdeczniejsze pozdrowienia do wszystkich moich odbiorców, którzy czuję ich tęsknotę i mam nadzieję, że tutaj ta komunikacja jeszcze za chwilę wróci, że wrócę z czymś ciekawym do nich, do Was. Piękne dzięki, kłaniam się nisko i chciałem zadedykować tutaj ten order medal mojej mamie i wysłać dużo miłości dla też całej mojej najbliższej rodziny. Dziękuję pięknie. Spotkamy się jeszcze raz.
4: My w Radiu SK oczywiście też wysyłamy bardzo dużo miłości i gratulujemy. To jest pierwsze tego rodzaju odznaczenie, które zostało przyznane raperowi. Szczegóły o tym oczywiście na sk.pl. A po raz kolejny wstaje z kolan. Tak Smolasty komentuje swoją aktualną sytuację. Ostatnio w sieci pojawił się film z jego koncertów, na których, no, widać, że mówiąc dyplomatycznie, nie był w najlepszej formie. Smolasty postanowił odnieść się do tych filmów, no i przyznał, że ostatnie miesiące mocno go przytyrały, co jest tylko jego winą, no bo znowu wziął na siebie za dużo. Zapewnił jednak, że teraz wychodzi już na prostą, a w dodatku planuje wydanie dwóch albumów i to już niebawem. Jeden w stylu R&B, a drugi w stylu klubowym. Oczywiście wszyscy czekamy. Jeremi Sikorski wydał muzyczny poradnik dla facetów. Artysta, którego doskonale znacie z hitu Wracam, ma dla nas nowość. To kawałek A Jak, w którym śpiewa o tym, jak poznał swoją obecną żonę.
20: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego, kurde.
21: Serce zabiło mocno.
20: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer, zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
4: Nie no, taki to masz szczęście, no. Impreska. Dwie minuty po 18:00, to jest Radio SK, u nas zegarki działają idealnie, no i w tym momencie zaczynamy sobotnie imprezkowanie już tak na 100%. Możecie odłożyć wszystkie obowiązki, których nie skończyliście, niech sobie poczekają do poniedziałku.

był Pink w Radiu SK. 15 minut po godzinie 18. To jest oczywiście imprezka, zapraszam. Pink to też jest, uwaga, ulubiony kolor szminki u kobiety, jeśli chodzi o mnie. A co, przyznam wam się jeszcze do czegoś. Uwaga, oprócz szminek uwielbiam też kolekcjonować cytaty z internetu. Po prostu screenuję je na potęgę i mam zawalony telefon, jeśli chodzi o pamięć. Dzisiaj przeczytałem taki ładny, kulturalny, będę go cytował i chyba ma więcej sensu niż moja ex, tak bym powiedział. Uwaga, cytuję. Jeśli chcesz być szczęśliwy, nie bądź smutny. Tak tutaj napisali. Takie proste zdanie, a tyle mądrości z niego płynie. I tak sobie myślę, że idąc właśnie tym tokiem rozumowania, ja też wymyśliłem swój cytat, zapisujcie. Jeśli czujesz, że nikt o tobie nie pamięta, spróbuj nie zapłacić rachunku za prąd. No, wtedy na pewno ktoś sobie przypomni, najpierw elektrownia, a później dział windykacji.

0: jest oczywiście nówka sztuka od Miley. Z domu Cyrus, już nie używamy Cyrus. To jest, słuchajcie, sobotnia imprezka w Radiu SK. Ja mam dla was propozycję. Jeśli lubicie imprezować w weekendy, świetnie się składa. Pobierajcie eskową apkę, zróbcie sobie fotkę i zgłoście się na odlot ściśle tajny. To jest bardzo proste. Przy poprzedniej edycji, jak zadzwoniliśmy do Mateusza, to on się cieszył na przykład tak.
1: Głosujmy. Ja jestem na tak.
2: Ja jestem na tak.
3: Ja no
1: to
3: również.
1: Mamy to!
4: Jezus Maria! Dzięki, Eska, to będą najlepsze urodziny jego życia.
0: A, wspominam to dobrze. Pozdrawiam Mateusza, jeśli nas teraz słucha. Bardzo dobrze się bawiliśmy. Pamela z siostrą też wygrała i tak, to taka niespodzianka była.
3: Zgadzam się!
2: Dziewczyny, no to macie odlot, wracam z nami!
0: Jeśli wy też chcielibyście z nami polecieć, już w poniedziałek zaczynamy kompletować załogę, tak więc bądźcie czujni, no i przygotujcie jakiś scenariusz, jak już wygracie i będziecie musieli się cieszyć.
5: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.
0: Ale wiecie gdzie? Aplikacja Radia SK. Pobierajcie i zgłaszajcie się już teraz.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: I po reklamie.

i fajnie, po koleżeńsku. Imagine Dragons, Sharksi, już to było od nich. To już za nami, 15 minut zostało nam do godziny 19. A dzisiaj, słuchajcie, w większości Polski była idealna pogoda na grzyby. No i pan Jacek z żoną wybrali się do lasu, ale zamiast borowików znaleźli prawdziwy skarb. Urnę sprzed ponad 2000 lat i srebrny denar rzymski. Tak sobie pomyślałem, że trochę im zazdroszczę. Nie źli z nich farciarze. Ja ostatnio, jak poszedłem na grzyby, to znalazłem dwa maślaki i kleszcza w pępku. Nie polecam, nie polecam. Yeah.

0: Talking Buddy w Radiu SK. 6 minut zostało nam do godziny 19. Wczoraj nasi piłkarze pokazali klasę. Tak, rozgromili groźną i nieprzewidywalną Rumunię 6-0. Ale podobno, słuchajcie, nie tylko oni zaliczyli sukces. Sukces odniósł też prezes Kulesza. A podobno tym razem nikt nie musiał go odprowadzać do pokoju.
1: Radio SK. Skupmy się na trenerze, a nie na mojej osobie. Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co, tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: I po reklamie.
13: Muzyką się żyje.
14: Malik Montana powraca z nowym numerem. Raper połączył siły z 730 Hancho. Panowie mają dla nas latynoski, imprezkowy numer Mami, który sprawdzi się w sobotni wieczór. Malik i Hancho wpadli ostatnio do naszego studia i jak mówią, to numer dla każdego.
15: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki, no a jak widać się można czasem zaskoczyć.
16: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jakby nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał. Ta piosenka jakby w ogóle nie jest ani hip-hopowa, ani rapowa. Ani w bicie, ani w dźwięku, ani w strukturze utworu. Więc to jest to piosenka dla wszystkich.
14: Skolim czuję oddech na piersi. Jak nic, ten kawałek, słuchajcie, gram wam za godzinę w sobotnie imprezę. Zostańcie z nami, no i pamiętajcie, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. A Wiktor Waligura wydał nowy album. Tego młodego artystę znacie z hitu, no właśnie tego. To 4 pory roku, czyli hit, który podbił naszą playlistę w wakacje, no a Wiktor Waligura nie ukrywa radości właśnie z tego sukcesu.
17: No faktycznie jest to pierwszy raz, kiedy coś co napisałem i zaśpiewałem gdzieś poszło na tak dużą skalę. Jest to zawsze dziwne uczucie, gdy wsiadasz do samochodu, do taksówki czy do autobusu i słyszysz swoją piosenkę. Natomiast no jest to bardzo, bardzo się cieszę, że ta piosenka tak bardzo zarezonowała z ludźmi. Ja ją bardzo lubię prywatnie, lubię ją grać na koncertach, fajnie pracowało się przy niej w studiu, więc cieszę się, że ona aż tak się poniosła, ale faktycznie zdecydowanie nie spodziewałem się aż tak dużego zasięgu, jaki uda się nią osiągnąć.
14: A teraz można posłuchać całej płyty Wiktora Waligury, bo w piątek ukazał się album Krótkie historie o miłości. Artysta zaczął też trasę koncertową, promując tą płytę. Wystąpił w Warszawie, dziś wystąpi w Poznaniu, no a potem jeszcze Gdańsk, Szczecin, Katowice, Wrocław i Kraków.
18: Imprezka.
14: Minuta po 19, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK, bawimy się. Ja wiem, że część z was spędza sobotni wieczór w pracy, ale podobno wszystko zależy od nastawienia. Tak, no bo z dobrym nastawieniem nawet weekendowa zmiana może być całkiem przyjemna. No zwłaszcza jak macie hity na czasie na głośniku. No mówię, że na czasie. Paweł Bogaj, zapraszam. Riviera teraz.

0: prawie 14 minut po godzinie 19. Przed chwilą była Liwka, teraz Damiano Dawid. No, byłaby z nich niezła para. A gdyby nie to, że Damiano już hejtnięty.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale no właśnie, ten dźwięk zdradził wam już wszystko. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a teraz czas na imprezową nowość. Kaszmir wrócił właśnie do studia. Po wakacyjnej trasie grał w Chinach, w Japonii i Europie. No i chciał podziękować fanom za niesamowitą energię. No i do tych podziękowań dorzuca coś nowego. Już teraz w Radiu Esce. Kaszmir, Bonafire, gramy to. Jak wam się podoba, no to pamiętajcie, że wszystkie propozycje macie na sk.pl.

0: To jest sobotnia imprezka w Radiu SK. To oczywiście był Tovi Romeo, a to jest, uwaga, numer do Radia SK.
1: 664-402-302.
0: Ja nie bez powodu podałem ten numer, słuchajcie. Można wysłać SMS-a, można też zadzwonić, ja będę odbierał, ale można też oczywiście głosówkę standardowo na SK-owego Messengera posłać. Pytam o prostą rzecz. Wasza sobota dzisiaj na plus czy na minus? Jak byście to określili? Czekam na wasze głosy. Mam do oddania SK-ową torbę, SK-ową butelkę, SK-ową smyczkę, więc na pewno każdy dostanie coś, co będzie chciał. Wpiszcie mi też SMS-em albo na SK-owego Messengera, co byście chcieli zgarnąć. No i podzielcie się. Wasza sobota na plus czy na minus? U mnie na plus, a w sumie na minus, no bo nie zjadłem obiadu, czyli na minus kaloryczny, no ale no wiadomo. W sensie na plus kaloryczny, a na minus, no to chodzę od 14 głodny.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim.
1: Wiesz kiedy.
2: Ale nie wiesz gdzie. Odlot
1: ściśle tajny.
2: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
3: Sponsorem programu jest Siatek Zbud, producent ogrodzeń panelowych i palisadowych. www.siatekzbud.pl.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Mam ochotę na safari.
4: Na safari to trochę daleko.
5: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
4: A ile można upolować?
5: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
4: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: W ten weekend. Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie. Najlepsze animacje dla całej rodziny. A wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
8: I po reklamie.

David Guetta w Radiu SK. Run, run, run. Taki tytuł tej piosenki. Jeśli chodzi o hakerów, którzy zaatakowali nasze systemy. A tak to się odbywało, słuchajcie. Mogli przejąć m.in. PESEL, adresy i dane e-recept. Firma mówi o około 2 milionach rekordów. Niebezpiecznie się robi. Tym razem, słuchajcie, hakerzy zaatakowali system używany przez gabinety dentystyczne. Czyli panowie

Jest bardzo fajnie, jest bardzo przyjemnie. 6 minut zostało nam do godziny 20. To jest imprezka w Radiu SK. No i teraz wszyscy fani GTA 6 zrobili głośniej Sexy Magic. To jest właśnie z nowego GTA w waszych głośnikach. Uwaga, uwaga, dzisiaj w nocy nie polecam jeździć jak w GTA. IMGW ostrzega szczególnie północną i centralną Polskę. Uważajcie, będą spore mgły. Tak więc proszę nie jeździć jak w GTA. Noga z gazu, SK głośniej, no i da się żyć.

0: Reklama.
1: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: Żary na czasie.
9: Aleksandra Kanoniak, jesienią nie będzie brakować spektakli w gwiazdorskiej obsadzie. Mogę nadmienić, że Selfie, czyli miłość na pstryk w Planetarium Wenus 7 listopada o 14:00, a Zakonnice w przebraniu 14 w Filharmonii Zielonogórskiej również o 14:00, a trochę wcześniej, bo 11 października Optymiści 2, czyli nasi w autokarze do Bułgarii.
10: Muzyką się żyje.
11: Fani w końcu się doczekali. Dawid Kwiatkowski wydał nową płytę. To krążek pod tytułem Południe. No i z okazji premiery artysta spotkał się ze swoimi wielbicielami w Złotych Tarasach w Warszawie. Było tam mnóstwo osób, SK też, no i udało nam się porozmawiać z Dawidem Kwiatkowskim, który przyznał, że jest mocno podekscytowany.
12: Nie wiem, gdzie jestem. Tak od rana, w sensie mam świadomość, że Warszawa, tu podpisywanie płyty. Ale nie, po pierwsze nie mogłem spać, zasnąłem o 3:00, o 7:00 już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
11: Na nowej płycie Dawida Kwiatkowskiego jest wiele hitów, między innymi Pali się niebo, Proszę tańcz w duecie z Kają, czy Później ci opowiem w duecie z Margaret. No i ten ostatni hit wczoraj wrócił na pierwsze miejsce eskowej gorącej dwudziestki, o czym Dawid Kwiatkowski dowiedział się podczas premiery.
12: Takie widowicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję. Kocham was nad życie. Dziękuję za każdy głos. I Gosiu, we did it. W końcu nam się udało.
11: No i gratulujemy. Głosować możecie na sk.pl, w naszych mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie znajdziecie sporo relacji właśnie z wczorajszej premiery płyty Dawida. Sam artysta szykuje się teraz do trasy koncertowej. Zagra w Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu i na warszawskim Torwarze, ale bilety niestety są już wyprzedane. A teraz pora wybrać reprezentanta na Eurowizję. Ruszył nabór artystów, którzy chcieliby reprezentować Polskę w przyszłym roku. Zgłoszenia trwają do 15 listopada. No i o tym, kto dostanie bilety na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym. A sam konkurs odbędzie się w tym roku w maju w Bułgarii.
13: Imprezka.
11: 2:40 na zegarach. Na początek zagram hit, który osobiście uwielbiam. I nie będzie to Norbi, Kobiety są gorące. Ten numer jest na drugim miejscu moich ulubionych kawałków. Na pierwszym jest oczywiście Zalia z kawałkiem Tylko mnie kochaj, Paweł Bogaj. Witam i zapraszam kolejną godzinę. Imprezki czas zacząć. No i dajcie znać na Messengerze, wasza sobota na plus czy na minus.
14: Trudno jest określić, czy sobota jest na plus czy na minus, bo sobota się jeszcze nie skończyła.
11: Marta, jak coś to ja kończę o 22:00?

0: 13 minut po godzinie 20. To jest imprezka w Radiu SK, to jest Katy Perry. Słuchajcie, sprawdziłem sobie na Instagramie. Dzisiaj Katy Perry razem ze swoim chłopakiem, byłym premierem Kanady, Justinem Trudeau, wybrali się na rzadkie wspólne wyjście. Byli na otwarciu muzeum. Może to było muzeum, wiecie, te figur woskowych. Ja byłem kiedyś w Polsce w takim muzeum i nikt nie był do siebie podobny.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ciekawe, czy jest takie muzeum, w którym znaleźlibyśmy 730 Hancho i Malika Montanę. No na pewno kiedyś się takie muzeum otworzy, ale zanim to, no to słuchajcie, najpierw gramy nowy hit. Wczoraj panowie wpadli do eskowego studia, żeby odpalić swoją nowość. No to panie Malik Montana, proszę nie przedłużać, proszę zaprosić wszystkich.
2: Where you, hello, what the hello, 730, Hancho. Malik Montana, mami, wszyscy przy tej nutce ruszamy bioderkami,
3: yes, sir.
2: I się nie wstydzimy, motor.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No to ruszamy bioderkami i się nie wstydzimy.

0: Swedish House Mafia, Legally Happiness is So Sad w Radiu SK, 20.30, o, na zegarach, idealnie. Słuchajcie, pytam was, czy wasza sobota na tak, czy na nie?
1: To u mnie to będzie sobota na plus, bo tak, siostry nie ma w domu, pojechała na studia do Opola, więc mam spokój.
0: Pozdrawiam gorąco, jak siostra wyjechała z domu, jest spokój. No, no pięknie, kochający brat, pozdrawiamy. Słuchajcie, ktoś napisał SMS-a, że dzisiaj sobota na nie, bo cały dzień remontuje mieszkanie z żoną. Pozdrawiamy i oczywiście wytrwałości. Ja mam wrażenie, że wszyscy coś remontują albo mają w planach. Donald Trump na przykład rozważa przebudowę gabinetu owalnego. Pomyślcie tylko, jakby jego głównym projektantem został Krzysztof Rutkowski. No wtedy z tego owalnego gabinetu zrobiłby się kwadratowy. Jak nic.
2: Autopromocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamej Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji. Autopromocja.

0: Tame Impala, Loser w Radiu SK. 15 minut zostało nam do godziny 21. Zróbcie głośniej. Sobota na tak czy na nie? O to dzisiaj pytam i słuchajcie, co mi się nagraliście? Proszę bardzo.
1: Cześć, u mnie sobota na tak. Właśnie zawiozłam męża na imprezę. Dziecko mi zasnęło, aby się nie obudziło, jak będziemy w domu. Jeżeli się nie obudzi, mam wieczór dla siebie. Okay. Czego chcieć więcej? Pozdrawiam. Miłego weekendu.
0: Czego chcieć więcej? Pozdrawiam gorąco. No żeby mąż o 3 w nocy nie dzwonił z tekstem: kochanie,
2: przyjedziesz po mnie?
0: No a jak posłucha Sydney'a i PZ-a, no może być ciężko.

3 minuty zostało nam do 21. All of my love, Westce, czyli Aben i Easy Busy. Tego numeru, uwaga, szukajcie w propozycjach do gorącej 20. Jak wam się spodobało, no to wpadajcie, głosujcie, zostańcie z Esku. Po 21. Pitbull, Chris Brown, International Love. Jak ktoś lubi, no to zapraszam. Aha.

0: Autopromocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. Eskalive Remix. Eskalive Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. Eskalive Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: Żary na czasie.
2: Aleksandra Karaniak, cześć, zabieram was teraz do Kawonu. Tutaj Sebastian Rejent wystąpi 14 października od godziny 19:00. Całość 15 października z kolei Bartosz Zalewski w Café Noir, a Polska Noc Kabaretowa w CRS-ie 25 października. W listopadzie z kolei kabaret Neonówka w CRS-ie 27 listopada, a 7 grudnia w Kawonie Aleksandra Radomska.
3: Muzyką się żyje.
4: Jeremi Sikorski zdradził, jak poznał swoją żonę. Napisał o tym piosenkę, artysta wydał nowy numer A Jak, który opowiada o początkach ich znajomości, a Jeremi zobaczył Adę w telewizji.
5: W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego, kurde.
6: Serce zabiło mocno.
5: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer. Zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
4: Jak coś, panowie, to już nie dzwońcie, ani nie piszcie do pani Ady. Ta historia zakończyła się ślubem, a jakim się żyje po ślubie?
5: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę, i macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu do kochającej cię osoby.
4: No pewnie. Nowy numer Jeremiego Sikorskiego czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki na SK.pl, ale się rozmarzyłem. Słuchajcie, już za tydzień, w sobotę, powróci letnia imprezkowa atmosfera. Możemy się poczuć jak na Ibizie, bez wyjeżdżania z Polski. Przed nami kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście, a na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. To cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. No a w tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. To zdecydowanie był wieczór Madonny, królowa popu, wielką triumfatorką gali MTV Video Music Awards, która odbyła się w Los Angeles. Madonna miała 13 nominacji, a z imprezy wyszła aż z 7 nagrodami. Wygrała między innymi w kategorii artystka roku. Bardzo dobrze też wieczór skończył się dla K-popowego boys bandu BTS. Grupa dostała aż 3 statuetki, 2 powędrowały do Ariany Grande, a wśród nagrodzonych znaleźli się także m.in. Bad Bunny, Olivia Rodrigo czy Bruno Mars. No, z pustymi rękami do domu nie wróciła także Taylor Swift. Artystka odebrała 3 statuetki, stając się najbardziej utytułowaną gwiazdą w historii MTV Video Music Awards.

mógłbym przyjąć jedną z taką ze statuetek, na przykład za zostawanie w pracy do 22. Myślę, że przydałoby mi się. Paweł Bogaj, zapraszam na imprezkę. Ja wasza sobota na tak, czy na nie, na plus, czy na minus? Dajcie znać, mam gadżety.

0: taki tytuł ma ten numer 15 minut po 21. To oczywiście była Lady Gaga, ale pytaliście mnie przed chwilą, co to za numer grałem? W tej piosence był słychać taki fajny saksofon. To jest nasza nowość, słuchajcie, ten numer wyszedł 2 tygodnie temu, my już go gramy od jakiegoś czasu. Jamie Miller, niech ja sobie sprawdzę, bo to jest nowy tytuł. Baby Doll. Taki tytuł nosi ten kawałek. On jest nówką sztuką, ja się też jeszcze uczę, ale bardzo fajnie wsiada. Czekam na wasze wiadomości. Sobota na plus czy na minus. Nagrywacie się na eskowym Messengerze. Proszę bardzo, odbieram jeden z telefonów.
1: Hej Eska, u mnie zdecydowanie na plus. Właśnie skończyłam pracę i była premia od szefa. Pozdrawiam.
0: Hej, moja droga. No to ja też dorzucam nasze eskowe gadżety. Będzie premia od Eski. Ktoś jeszcze? Halo, halo.
2: Sobota jednak zdecydowanie na plus. Właśnie kończę pracę po 12 godzinach i pora się zrelaksować w kinie. Jedyne, co mnie zastanawia, to, że akurat idę na lalkę. Człowiek kiedyś uciekał, jak mógł, przed tą lekturą, a teraz sam dobrowolnie idzie zobaczyć film. To już jest chyba starość.
0: Pozdrawiam również gorąco. Ja jak byłem młody, to nigdy nie uciekałem. Zawsze chodziłem w sobotę na lalki.
3: SK

Ten numer Wasted, tak się nazywa, proszę sobie zapamiętać, bo on mi brzmi trochę jak leniwe wakacje. Gramy takie numery, 31 minut po 21, proszę zrobić głośniej, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Jeśli chodzi o ten numer, on brzmi trochę jak wakacje, a jeśli chodzi o wakacje, no to siatkarze odpoczywają. Wilfredo Leon po zdobyciu złota na Mistrzostwach Europy spędza zasłużone wakacje z rodziną, łowiąc ryby z łodzi. Ja widzę pewną nieścisłość, jeśli chodzi o to zdjęcie, bo on łowi te ryby wędką. A jak jest siatkarzem, no to chyba powinien łowić siatką. Radio SK. Chyba, ja się tam nie znam na rybach.

0: odpaliłem w studiu radiowym telewizor. Tak, wiem, to się gryziemy. Radio, tu telewizor. Ale odpaliłem ten telewizor i słuchajcie, Speedway pokazują, jak jeżdżą na motocyklach. Na pewno Jankes i Wiktor Brzozowski siedzą i oglądają, więc pozdrawiam gorąco. I tych wszystkich, którzy interesują się tym czarnym sportem, ja przez chłopaków właśnie zacząłem się troszeczkę interesować. Ale przez chłopaków też się zacząłem interesować odlotem ściśle tajnym, słuchajcie, no bo nasza eskowa ekipa zabiera was, no właśnie, nie wiadomo gdzie. Pobierajcie aplikację Radia SK i zgłaszajcie się na odlot ściśle tajny. Już w poniedziałek do kogoś z was dzwonimy. Ja sobie teraz włączyłem i przeglądam wasze zgłoszenia do naszego odlotu. Ja uwielbiam oglądać zdjęcia naszych słuchaczy, bo ja wtedy ich poznaję. Ja widzę, z kim mam do czynienia. To są wspaniali ludzie. Na przykład widzę zgłoszenie, gdzie szef chce zabrać swojego pracownika. No, bo to jest cudowny człowiek. No, polecam.
1: Kierunek niespodzianka. Odlot ściśle tajny. Tylko w Radio SK.
0: Słuchajcie, teraz czas na powtórkę z francuskiego. No kto wie, może na ten odlot polecimy do Francji.
2: Alors,

Chciałem. Panie Mrozu, wszystko co fajne, szybko się kończy. Mrozu, Kacperczyk, wszystko czego chciałem w Radiu SK. Powtarzam, bo to jest najlepsze Radio SK do imprezkowania. Jeśli chcielibyście zostać z SK, polecam gorąco. Będziemy wam grali bardzo, bardzo imprezkowo. Bawcie się grzecznie, kochani. Paweł Bogaj. Kłaniam się, jest tu. A oczywiście, Radio SK polecam.

СК.